0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy jasne słońce już wzeszło, błagajmy Boga z pokorą, by dzisiaj nasze uczynki od zła uchronił swą łaską. Niech On powściągnie nasz język od zgiełku sporów i waśni. Niech nasze oczy osłoni, by nie chłonęły marności. Niech czystość w sercach zamieszka i nas zachowa od złości. Roztropny umiar w pokarmie niech pychę ciała poskromi. Więc zachowajmy niewinność, by sławić Boga z weselem, gdy dzień się zbliży do kresu i wróci noc nieuchronna. Wielbijmy Ojca i Syna i Ducha Dawcę Pociechy. Niech będzie chwała na wieki Majestatowi Bożemu. Amen.
1: Boże, wspomóż nas, abyśmy przeżyli ten dzień w pokoju i bez grzechu, a wieczorem mogli Cię wielbić z radością i czystym sercem. Roztocz dzisiaj nad nami swoją światłość i kieruj pracą rąk naszych. Wspieraj nas w zachowywaniu Twoich przykazań. Daj, abyśmy przez Ducha Świętego trwali w Tobie. Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich i przez to Ciebie naśladowali. Naucz nas łączyć pośpiech z powolnością, pogodę z gwałtownością, zapał ze spokojem. Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem wszystkie nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Panie, przyjdź nam z pomocą, gdy rozpoczynamy ten nowy dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?
1: Biologia tłumaczy proces odżywiania, posługując się zasadą asymilacji. Organizm rozkłada pokarm i przekształca go we własną tkankę. W misterium Eucharystii zachodzi jednak niezwykły paradoks ontologiczny. To nie my zmieniamy spożywanego w siebie, lecz to On przeobraża nas na swój obraz. W dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Paweł przestrzega Koryntian przed bałwochwalstwem, wskazując na bezwzględną powagę komunii. Apostoł używa greckiego pojęcia oznaczającego nie tyle towarzyskie spotkanie, ile substancjalne współuczestnictwo we krwi i ciele Chrystusa. Zasiadanie do stołu demonów i jednoczesny udział w stole pańskim stanowi duchowe rozdwojenie. W tym kontekście warto przypomnieć słowa, które święty Augustyn usłyszał od Boga w czasie jednej ze swoich kontemplacji. Ja jestem pokarmem dorosłych. Rośnij, a będziesz mógł mnie spożywać. I nie przemienisz mnie we własną substancję, tak jak dzieje się z jedzeniem cielesnym, ale ty staniesz się mną. Tam, gdzie to możliwe, troszczmy się o to, by uczestnictwo w sakramencie ołtarza nie było neutralnym obrzędem, lecz podejmowaną wciąż od nowa decyzją o wyłącznej przynależności do Boga.

0: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta: czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.
1: Serce oznacza w Biblii centrum człowieka, ośrodek jego myśli, emocji i decyzji. Złe myśli wywołują złe uczucia, razem prowadząc do złych decyzji i odwrotnie: myśli dobre, dobre uczucia i dobre decyzje. Cała ta triada jest wzajemnie zależna i tak emocje mogą wpływać na myśli, jak i myśli na emocje. Decyzje również skutkują zarówno myślami, jak i emocjami. Żadne z nich nie pozostaje poza zasięgiem wolnej woli człowieka. Jednak najprościej pracować jest nad myślami. Warto do swoich myśli wprowadzać jak najwięcej Bożego Słowa i z Nim konfrontować utarte schematy postępowania. Nie wystarczy więc słuchać Słowa. Trzeba nim żyć, wypełniać je, to znaczy aktywnie wprowadzać w sferę myśli. Dobrym Słowem Bożym zastępować złe myśli. Kiedy więc zaobserwuję w moim funkcjonowaniu jakiś powtarzający się schemat, warto zobaczyć, jaka towarzyszy mu myśl i sprawdzić, czy jest ona zgodna ze Słowem. Na przykład, gdy upadamy, a myśli podpowiadają: nie ma sensu wstawać, znowu ten sam grzech, można przypomnieć sobie pełne wiary w człowieka słowa Boga. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Lub proste: wystarczy ci mojej łaski. Z drugiego listu do Koryntian.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego parafia jest taka ważna, jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce. Tworzą one sieć, której nie da się zastąpić. Ta sieć łowi dla Chrystusa. A także o kanadyjskim kardynale Marku Aulet, który po latach walki został oczyszczony z fałszywych oskarżeń. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
3: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 10 czerwca 1997 roku, przemówienia pożegnalne wygłoszone na lotnisku w Balicach, Ojciec Święty Jan Paweł II.
3: Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyznania, wrażliwa na znaki czasu. Wyraża się ona także w trosce o rozwój rodzimej kultury, której wątek chrześcijański obecny był od samego początku. Wierność korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami, które tyle razy sprawdziły się w historii, a wyzwaniami świata współczesnego, między wiarą a kulturą, między Ewangelią a życiem. Życzę moim rodakom i życzę Polsce, aby właśnie w ten sposób umiała być wierna sobie i tym korzeniom, z których wyrosła.

Jest sobota, 12 dzień września. Już za chwilę połączymy się z Katedrą Warszawsko-Praską, by transmitować mszę świętą. Właśnie się rozpoczyna.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszego imienia Maryi. To wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa nad Turkami, odniesionego w 1683 roku przez króla Jana Sobieskiego i sprzymierzone wojska chrześcijańskie. Sam król i inni wraz z nim upatrywali tego zwycięstwa we wstawiennictwie Matki Bożej. Zwycięstwo to ochroniło Europę przed zalewem islamu i przed panowaniem Turków. Dziś chcemy powierzać się Maryi i za jej wstawiennictwem zanosić do Boga nasze modlitwy. W szczególny sposób modlę się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Matyldy w 8. rocznicę urodzin. Abyśmy mogli godnie i owocnie w tej mszy świętej uczestniczyć, przeprośmy za nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś powoływać niesprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby Najświętsza Dziewica Maryja, wszystkim oddającym cześć jej chwalebnemu imieniu, wyjednała dary Twego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz cóż to znaczy? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam Bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego? Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Oto słowo Pańskie. Siądźcie na chwilę. Strzeżcie się bałwochwalstwa, najmilsi. Ostrzega nas dzisiaj święty Paweł, tak jak ostrzegał mieszkańców Koryntu. Paweł nawiązuje oczywiście do uczestnictwa w kultach pogańskich, do uczestnictwa w składaniu ofiar bożkom, do tego, by nie uczestniczyć i przestrzega, by nie uczestniczyć w żadnych takich obrzędach. I oczywiście to dosłowne znaczenie bałwochwalstwa też należy zachować, pamiętać o nim i też tego się wystrzegać. Bo i w dzisiejszych czasach nie brakuje ludzi, którzy jednocześnie chodzą do kościoła, uczestniczą w życiu religijnym kościoła, a z drugiej strony uczestniczą w jakichś obrzędach najróżniejszych innych religii, bądź też jakichś spirytystycznych, okultystycznych, magicznych i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze inaczej można też zrozumieć to słowo szerzej. Chodzi o postawę bałwochwalczą, to znaczy, w której Bóg nie jest moim jedynym Bogiem, w której też traktuję Boga jak bożka. Czym się różni kult pogański od naszej wiary? Między innymi tym, że poganie składają ofiary bożkom, żeby te bożki przekonać, przekupić, można tak powiedzieć, do swoich racji, do swoich projektów, do swoich pragnień. Składają ofiary bożkom, żeby one spełniały ludzkie oczekiwania, ludzkie pragnienia, albo też, żeby nie wyrządzały ludziom krzywdy. Składa się ofiary bożkom, żeby nie wyrządzały ludziom krzywdy, ale żeby pracowały na naszą rzecz, wypełniały to, o co my prosimy. Natomiast Bóg jedyny ani nie jest tym, który by nam krzywdę wyrządzał, ani nie jest tym, który ma się dostosować do naszych oczekiwań i naszych pragnień. To my mamy rozpoznać i wypełnić wolę Bożą i to my mamy za tą wolą podążać
ją w życiu realizować. Bo wola Boża jest miłosierdziem. Bo Bóg pragnie dla nas zbawienia. Bo Bóg jest dobry i tylko dobry. I Bóg jest prawdą i On jest mądrością. I Jego plan na nasze życie jest najlepszym, jedynym, który nas będzie prowadził do pełni życia. Dlatego ani Boga się nie należy obawiać, bo On nam żadnej krzywdy nie chce wyrządzić. Ani Boga nie należy nakłaniać, bo to i tak będzie nieskuteczne, do tego, by czynił to, co my chcemy. Tylko mamy rozpoznać, czego On chce dla nas, jak On chce działać, w jaki sposób On chce nas błogosławić, w jaki sposób On chce nas obdarowywać łaskami. I za tym mamy podążać. I człowiek, który słucha słów Chrystusa i je wypełnia, czyli człowiek, który szuka woli Bożej i stara się nią żyć, podobny jest do tego, który swój dom zbudował na skalę. Bezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Przeciwności i kryzysy, które się pojawią w życiu, nie zniszczą naszego życia, jeśli ono będzie zbudowane na wypełnianiu woli Bożej. Bóg nie działa w magiczny sposób. Bóg nie działa w jakiś taki sposób, który by wyłączał naszą wolność i naszą odpowiedzialność za życie. Ale Bóg nam daje swoją wolę. Bóg nam daje swoje objawienie, swoje słowo, abyśmy roztropnie i właściwie to nasze życie budowali. Wtedy Bóg będzie moją skałą. Wtedy będę wiedział, w jaki sposób współpracować z Jego łaską i czego unikać, a co wybierać. Strzeżcie się bałwochwalstwa, także w wyznawaniu wiary chrześcijańskiej można być bardzo religijnym, to znaczy bardzo zaangażowanym w praktyki religijne, ale cały czas traktować Boga jak bożka. A my mamy traktować Boga jak jedynego naszego Pana i jedynego naszego Zbawiciela.

Prosząc o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę, zanieśmy nasze modlitwy do Boga. Módlmy się za papieża Leona, wszystkich biskupów, prezbiterów i diakonów. Niech wpatrując się w Jezusa Eucharystycznego umacniają swoje powołanie. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody Europy, aby wspominając swoją historię, wróciły do korzeni chrześcijańskiej wiary i chrześcijańskich wartości. Ciebie prosimy. Módlmy się za Matyldę z okazji jej 8 urodzin, aby dobry Bóg obdarzył ją wszelkimi potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych obecnych na tej Najświętszej Ofierze, za tych wszystkich, którzy łączą się z nami w modlitwie przez transmisję radiową. Niech każdy z nas wiernie wypełnia wolę Boga i prowadzi życie zgodnie z Ewangelią. Ciebie prosimy. Ojcze Niebieski, Ty pamiętasz o nas słabych i błądzących. Ty znasz nasze potrzeby. Prosimy Cię, przybądź nam z pomocą i obdarz nas swoją łaską przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, składamy Ci ofiarę uwielbienia, z radością oddając cześć rodzicielce Twojego Syna. Spraw, aby przez tę najświętszą ofiarę wzrastała w nas łaska wiecznego odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wystawiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zasłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, Matce Bożej, zostaliśmy pokrzepieni zbawiennym sakramentem. Pokornie błagamy Cię, Boże, abyśmy w wieczności radowali się owocami odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

transmitowaliśmy mszę świętą z katedry warszawsko-praskiej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Radio Warszawa. Za 27 minut będzie godzina 8:00.

0: Za 12 minut będzie godzina 8. Poznajmy, kto, czyje dziś wspomnienie, a to wspomnienie bardzo ważne.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Zgodnie z tradycją biblijną i chrześcijańską, imię wyraża powołanie. Ale za imieniem zawsze kryje się jakaś jednostkowa historia. Gdy zaś ta właśnie jednostkowa historia po latach dopełni powołanie owego człowieka i to w stopniu najdoskonalszym, wtedy imię, jakie nosił, staje się czymś więcej. Przykład? Czczone od XVI wieku przez Kościół Najświętsze Imię Maryi. Czczone nie z uwagi na jego lingwistyczne znaczenie, o które zresztą od dawna spierają się badacze, tylko przez wzgląd na to, że imię Maryja zawiera w sobie w sposób najdoskonalszy jedyne prawdziwe powołanie każdego człowieka. Powołanie do zrodzenia w swoim życiu Boga. Co ciekawe, do uczczenia Najświętszego imienia Maryi w Kościele w sposób szczególny przyczynił się król Jan III Sobieski. Ten wielki czciciel Maryi w drodze na odsiecz wiedeńską zatrzymał się bowiem na modlitwę w sanktuarium maryjnym w Piekarach Śląskich, które słynęło już wtedy z cudów. Po modlitwie i odpoczynku król ruszył dalej pod Wiedeń, a 12 września 1683 roku dowodzone przez niego wojska z okrzykiem Maryja i z takim też imieniem wypisanym na sztandarach rozbiły w puch tureckie oddziały wezyra Kara Mustafy. Na pamiątkę tamtych wydarzeń dzień ten stał się także świętem Matki Bożej Piekarskiej, śląskiej gospodyni, piekarskiej pani, matki sprawiedliwości i miłości społecznej. Tyle tytułów, tyle historycznie i kulturowo umotywowanych do określeń Najświętszego imienia Maryi. Imienia, które niezmiennie od 2000 lat prowadzi nas do jedynej wartościowej wiktorii. Tej, którą odnosimy w Chrystusie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Perdono i Tiziano Ferro.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy świętość może być związana z miejscem? Czy na przykład święty ojciec Pio mógłby istnieć bez San Giovanni Rotondo? Na te i inne pytania odpowiadamy w audycji Szlakiem Świętych. Zapraszam w sobotę o 11:30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Celem nie są sukcesy i wyniki dzieci, ale wychowanie mądrego i odpowiedzialnego człowieka. Pisze Sławomir Fido w artykule Inwestycja bez certyfikatu. Sprawę eksmisji w Poznaniu wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we wstępniaku Na czas kryzysu. To kruchość uczy miłości. Zauważa ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Gdy nikt nikogo nie potrzebuje.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Myślisz o przyszłości?
6: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
5: A co cię do tego przekonało?
6: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
5: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
6: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
5: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
6: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Po porannych zachmurzeniach dziś ma być słonecznie, choć może tak delikatnie popadać gdzieniegdzie lokalnie na Mazowszu. W tym momencie w Warszawie termometry pokazują 13 stopni, w najcieplejszym momencie dnia będzie 18, więc tak mimo słońca ta temperatura mogłaby być wyższa. Jutro z kolei więcej chmur, ale cieplej, 21 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 8:00. To dobre chwile z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. Nowość, Akademia AI, ksiądz profesor Józef Kloch i Marcin Bernaś już za chwilę zaproszą na ten program, który będzie starał się odpowiadać na współczesne wyzwania właśnie związane ze sztuczną inteligencją. Będzie także z polszczyzną na ty. Zapraszamy.

0: Danny Wilson, a na zegarze 8,5 minuty po 8.
1: Akademia AI. Człowiek ponad sztuczną inteligencję. Zapraszają ksiądz profesor Józef Kloch i Marcin Bernaś.
2: Kłaniamy się Państwu pięknie i zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Akademia AI, człowiek ponad sztuczną inteligencją. Dzisiaj chcemy poddać pod rozwagę zagadnienie AI, dlaczego błędnie ją uczłowieczamy. Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest sztuczna inteligencja, księże profesorze?
3: Najprościej mówiąc, to próba symulowania, czyli naśladowania pewnych przejawów ludzkiej inteligencji za pomocą komputerów, maszyn. John Searle, jeden z myślicieli, zwracał uwagę na bardzo ważne rozróżnienie, mianowicie czym innym jest symulowanie jakiejś zdolności, a czym innym rzeczywiste posiadanie tej zdolności. Komputer może więc wykonywać zadania, które wykonuje inteligentny człowiek, ale z tego wcale jeszcze nie wynika, że komputer, maszyna działa jak ludzki umysł.
2: Tyle, że dziś rozmawiamy z AI i chwilami trudno oprzeć się wrażeniu, że po drugiej stronie ktoś naprawdę jest.
3: I tutaj właśnie zaczyna się cały problem, czyli tak zwane antropomorfizowanie języka sztucznej inteligencji. Bo antropos po grecku to człowiek, czyli przypisujemy komputerowi, maszynie, cechy człowieka, takie jak myślenie, rozumienie, wiedzę, wolę, emocje albo intencje, że coś chce maszyna. I im bardziej właśnie, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, system prowadzi naturalną rozmowę, to tym łatwiej zapominamy, że obserwujemy rezultat tylko działania maszyny, a nie drugiego człowieka.
2: Ale sami informatycy i dziennikarze mówią czasami: AI myśli, AI wie, AI rozumie. To co w tym złego?
3: Jako skrót językowy to czasem nie jest to nic złego. Ale powiedziałbym tak, problem zaczyna się wtedy, gdy przenośnie zaczynamy traktować dosłownie. Gdy mówimy AI myśli, to tak technicznie trafniej byłoby powiedzieć, że system dopracowuje wzorce, wykonuje obliczenia. Albo w przypadku tak zwanych modeli językowych, jak ChatGPT, że system statystycznie prognozuje, dobiera kolejne słowa odpowiedzi. System odpowiada po jednym słowie, tylko robi to szalenie szybko. Słowo AI myśli to przemyca taką sugestię, że rzeczywiście tam jakieś stany umysłowe w maszynie są, a tak nie jest.
2: Czyli podobny problem mamy ze zdaniem AI rozumie moje pytanie.
3: Tak, bo system maszyny może stworzyć, wygenerować znakomitą, tematycznie spójną odpowiedź, ale nie powinniśmy utożsamiać jej, tej odpowiedzi, z ludzkim rozumieniem. Trzeba rozróżniać między przetwarzaniem symboli i wzorców, a rozumieniem zakorzenionym w znaczeniu i doświadczeniu, jaki ma człowiek. Dobrym przykładem jest, to powiedzmy sobie, słowo jabłko. Dla człowieka wiąże się z kolorem, smakiem, zapachem, a dla modelu językowego, dla chatbota, to jest przede wszystkim szereg znaków, nic więcej. Szereg pewnych wyrazów wybranych statystycznie do opisu jabłka.
2: A AI wie, że Warszawa jest stolicą Polski?
3: No właśnie, znów potocznie to jest poprawne. Ale tutaj od strony takiej rzeczywistej, naukowej, to trzeba być bardzo ostrożnym. Bo system, no i znowu używam tutaj języka takiego technicznego, system może odtworzyć informację utrwaloną w danych i ułożyć odpowiedź, dodam, z wysokim prawdopodobieństwem, niepewnością, z wysokim prawdopodobieństwem. Ale to wcale nie oznacza wiedzy zakorzenionej w osobistym doświadczeniu świata. Maszyna nie ma takich doświadczeń. Inaczej mówiąc właśnie, że AI wie, że Warszawa jest stolicą Polski, to mieszalibyśmy tutaj dwa zjawiska. Ludzką wiedzę i tylko przetwarzanie informacji przez system.
2: Jeszcze ciekawiej brzmi, AI chce nam pomóc albo AI próbuje znaleźć rozwiązanie.
3: A to już jest, powiedziałbym, niemal gotowa osobowość taka jak człowieka. Tymczasem, kiedy mówimy AI chce, może znaczyć po prostu, że system został zoptymalizowany według jakiegoś kryterium. A AI próbuje, że system wykonuje kolejne wyszukiwania i tylko tyle. W tych operacjach nie należy zakładać ani pragnienia, ani zamiaru, ani woli.
2: Media szczególnie lubią takie sformułowania. Sam widziałem taki tytuł, dokąd prowadzi AI?
3: No właśnie, i tutaj należałoby odpowiedzieć, że to nie AI nas prowadzi, tylko prowadzą nas potężne przedsiębiorstwa, tak zwane big techy, prowadzą nas ludzie, którzy w tych przedsiębiorstwach pracują i zarządzają systemami sztucznej inteligencji. A to jest różnica językowa, drobna, ale ogromna różnica w przypisywaniu odpowiedzialności. No bo ja też słyszałem taką, zresztą śmieszną historię w przeglądzie prasy Radia Kraków. Mianowicie pojawiło się pytanie w którejś z gazet. AI opuszcza system. I świetnie zareagował dziennikarz. Mianowicie powiedział tak, to co? To AI wychodzi z komputera? No i w zasadzie tym jednym żartem pokazał cały problem antropomorfizacji, czyli właśnie nadawania cech ludzkich sztucznej inteligencji.
2: Czyli język może nawet ukrywać przed nami, kto naprawdę podejmuje decyzje.
3: Zdecydowanie tak. I dlatego to nie jest tylko spór o słowa. Gdy mówimy, że AI zdecydowała, AI zatrudnia, AI odrzuciła wniosek, to odpowiedzialność człowieka czy danej organizacji no praktycznie może zniknąć z pola widzenia. A tak nie jest. Tak nie jest. Odpowiedzialność zawsze musi być jasno określona od projektantów i twórców systemu po ludzi, którzy potem wykorzystują wyniki analiz AI do konkretnych decyzji. Człowiek ma decydować i decyduje, a nie AI.
2: Mhm. A co z emocjami? Czat potrafi przecież napisać rozumiem, że jest ci trudno i odpowiedzieć bardzo tak empatycznie.
3: No, można symulować empatyczną odpowiedź i właśnie to sformułowanie jest precyzyjniejsze, że to jest tylko empatyczne sformułowanie. Nie wynika wcale z tego, że maszyna jest empatyczna, rozumie nasze stany emocjonalne. I tu znowu jest ta różnica między wygenerowaniem reakcji przypominającej empatię, a osobowym doświadczeniem drugiego człowieka. System może naśladować język współczucia, ale wcale nie może to prowadzić do wniosku, że system nam współczuje.
2: Zatem jak powinniśmy mówić o AI, żeby nie popaść w język techniczny, niezrozumiały dla większości ludzi?
3: Ja myślę tak, że nie musimy usuwać wszystkich metafor, przenośni, ale musimy pamiętać, że to są przenośnie. Możemy powiedzieć potocznie AI myśli, jeśli wiemy, że system w rzeczywistości przetwarza informacje. Możemy powiedzieć, AI wie, ale pamiętamy, że generuje odpowiedź na podstawie wyuczonych regularności i tyle. Także najważniejsza zasada brzmi, nie wnioskujmy z ludzkiego albo ludzkopodobnego języka maszyny, że za tym językiem istnieje ludzki umysł.
2: A w następnym odcinku pójdziemy jeszcze głębiej i będziemy mówili o zerach i jedynkach jako języku komputerów. Zapraszamy serdecznie.
1: Akademia AI. Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

25 minut po godzinie 8. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy wspierają Radio Warszawa, wspierają to, co chcemy dla Państwa zrobić, czyli wyremontować nasze studio, które niestety już nie spełnia dzisiejszych standardów, a chcemy także docierać do Państwa za pośrednictwem fal radiowych, ale także internetu, nagrań wideo, które pojawiają się na YouTubie Radia Warszawa i zdobywają wierne grono odbiorców, których naprawdę jest bardzo dużo. Cel tej zbiórki to 150 tysięcy. Szczegóły na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. Zbiórkę będzie można także wspierać w parafiach, o czym jeszcze dziś będziemy mówić. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie i dziękujemy, że możemy dzięki Państwu nadawać.

0: Tylko ty i z polszczyzną na ty. Właśnie teraz już w Radiu Warszawa zbliża się 8:30.
1: Z polszczyzną na ty. Zaprasza Wiesława Kwiek.
2: O przymiotnikach już mówiliśmy i będziemy mówili jeszcze wielokrotnie, ale dzisiaj przypomnimy pewne zasady dotyczące wielkich i małych liter. No i tutaj wynotowałam sobie takie przykłady, które powinny Państwa zainteresować. Ballada mickiewiczowska. Jak my byśmy zapisali to mickiewiczowska? Otóż możemy to zapisać na dwa różne sposoby. Za każdym razem będzie dobrze, tylko intencje możemy mieć różne. Więc jeśli po słowie ballada nasuwa nam się pytanie czyja, czyli napisana przez Mickiewicza, to wtedy to mickiewiczowska musimy napisać wielką literą. Natomiast jeśli jest to ballada w stylu Mickiewicza, nie przez niego napisana, ale udająca może taką, która próbuje jakby ten styl Mickiewicza tutaj podchwycić, to wtedy ballada w jakim stylu mickiewiczowska i mickiewiczowska jest zapisane wtedy małą literą. To dość trudne takie, ale to mówię tutaj, jakby pytanie czyj jest tutaj kluczowe. Podobnie będzie na przykład z komedią molierowską. Komedia czyja, molierowska, czyli napisana przez Moliera, słowo molierowska, przymiotnik molierowska, powinien być zapisany wielką literą. Ale jeśli jest to komedia w stylu, podobna w stylu do tych, jakie pisał Molier, to będzie komedia molierowska i przymiotnik molierowska zapiszemy tym razem literą małą. Teatr szekspirowski, znowu teatr stworzony przez Szekspira wielką literą, ale teatr w stylu Szekspira, udający tamten styl, tamtej epoki, teatr szekspirowski już literą małą. No ale zostawmy Moliera i Szekspira, bo on dawno, dawno temu i nieprawda, natomiast skupmy się na takich rzeczach, które są bardzo, bardzo aktualne. A najbardziej aktualne jest teraz podpisywanie szkolnych zeszytów. I będziemy na tych zeszytach pisali język polski, język niemiecki i teraz jak to napisać, żeby było poprawnie? Otóż mamy znowu kilka możliwości. Możemy napisać język polski oba wyrazy małą literą, będzie poprawnie. Możemy napisać drukowanymi, uciekam się do druku, jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, bo wtedy drukowane troszeczkę mnie rozgrzesza. Więc możemy drukowanymi literami napisać język polski. Oba, no wiadomo, że wtedy wszystko jest inną czcionką, więc nikt nam tutaj nie zarzuci błędu. Natomiast błędem jest pisać język wielką literą i polski wielką literą. Już można napisać język, bo to jakby traktujemy jako rodzaj wyrażenia, czyli język wielką i polski małą. Natomiast język małą, a polski wielką, no to się nie da. To wszystkie przymiotniki, jeśli one nie są częścią nazwy własnej, powinniśmy pisać małą literą i pamiętajmy o tym, podpisując swoim pociechom zeszyty, żeby pani polonistka na pierwszych zajęciach, ja byłam niedobrą panią polonistką, jak brałam zeszyt do ręki, to poprawiałam na tych ślicznych nalepkach z misiami, z laleczkami Barbie i tak dalej. Musiałam niestety zeszpecić tę nalepkę, ale poprawiałam czerwonym długopisem, żeby tam było poprawnie zapisane. No i na naszym gruncie też mamy przymiotniki w nazwach lokalnych gazet, więc Wieści Sokołowskie, ale tutaj obowiązuje zasada dotycząca pisowni nazw czasopism, czyli oba człony wielką literą, tak samo Kurier Warszawski, czy Gazeta Powiatowa, która już niestety nie wychodzi. Jeśli jesteśmy przy przymiotnikach, to jeszcze może chwileczkę poświęćmy pisowni przymiotników z łącznikiem albo bez, bo w ogóle przymiotniki możemy pisać na trzy różne sposoby. Więc z łącznikiem biało-czerwony, no biało-czerwona flaga będzie teraz powiewała dumnie, prawda, na jakichś masztach. Więc biało-czerwony, wtedy jeśli te kolory dadzą się rozdzielić, jeśli one stoją obok siebie, piszemy przez kreskę. Tak samo coś jest rolniczo-przemysłowe albo fryzjer damsko-męskie, czyli strzeże i damy, i mężczyzn. Inaczej jest, jeśli mamy rodzaj, jakby odcień tego koloru, czyli jeśli na początku stoi ciemno, szary, blado, fioletowy, jaskrawo-czerwony. Ten pierwszy człon, on nie mówi nam o tym, jaki to jest kolor, tylko mówi nam o odcieniu. I to jest ten odcień, którego nie da się wyizolować z tych połączonych kolorów. Dlatego ciemno-szary, blado-fioletowy, jaskrawo-czerwony to będą wyrazy bez kreski zapisane łącznie. No i wreszcie mamy jeszcze takie przymiotniki, które składają się z kilku członów, ale jeśli przymiotnik składa się z więcej niż z trzech i więcej członów, no to piszemy to wszystko przez kreskę. Tutaj przypomniał mi się taki przedmiot z moich polonistycznych studiów i język starocerkiewno-słowiański, czyli ten język, w którym odprawiane są nabożeństwa jeszcze w cerkwi prawosławnej. To tyle może o przymiotnikach na dzisiaj, ale przypominam o tych zeszytach. Pamiętajmy o tym, żeby już takiego błędu ortograficznego nie popełnić na okładce. Niech to będzie zapisane tak, jak trzeba.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

Marek Grechuta i Dni, których nie znamy. Za 12 minut będzie godzina 9. Już jutro z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu Radio Warszawa będzie gościć w dwóch parafiach. Będziemy w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie oraz w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. Po każdej mszy świętej będziemy zbierać fundusze na remont naszego studia emisyjnego. Nasi kwestarze zaproponują również zwyczajowe cegiełki, a będą to płócienne torby z cytatami, a także kalendarze. Wasza życzliwość zawsze dodaje nam skrzydeł. Prosimy Was o hojność. Jesteście współtwórcami Radia Warszawa i to trzeba bardzo mocno podkreślić, bo bez zaangażowania naszych wspaniałych słuchaczy Radia Warszawa już dawno by nie było. Jeżeli chcą Państwo sprawdzić albo chcą nas także zaprosić do swojej parafii, to wszelkie informacje na radiowarszawa.com.pl. Tam także jest lista parafii, które nasi kwestarze i reporterzy odwiedzą w kolejne niedziele września i 4 października także, bo te dwie parafie, które jutro, nie są jedynymi, które odwiedzimy. Jutro jesteśmy w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie oraz w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie na Mokotowie. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie, za pomoc. Dziękujemy za to, że możemy funkcjonować i nadawać dla Państwa, bo to nasze wspólne dzieło. A teraz potrzebujemy funduszy na remont studia.

0: CC Peniston. Za 4 minuty będzie godzina 9. Po godzinie 9 polityczne podsumowanie tygodnia w salonie dziennikarskim, ale podczas naszego spotkania będą także informacje kulturalne i także będziemy przemierzać szlak świętych. To wszystko podczas naszego spotkania do godziny 12.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To jest taka operacja na sercu, nie?
3: Tak, to jest operacja na sercu, to jest zwana wymiana serca, transplantacja serca, byśmy powiedzieli. Ale czy ta transplantacja się dokonuje, to widać właśnie w tym, co dalej ja robię ze swoim życiem, tak? Co robię z tym Bożym przebaczeniem.
4: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: Po drodze ze świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Kraczewski. Do usłyszenia.
6: Co o człowieku mówi uzależnienie od alkoholu? Jaka jest najczęściej historia tego uzależnienia? Czy dzieci DDA częściej stają się abstynentami, czy również alkoholikami? Moim i Państwa gościem będzie pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Już dziś, w sobotę o godzinie 18:30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego fabryka cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
8: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
9: Zbuduj wieżę dialogu.
8: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
10: Miłość rodzi się ze słuchania.
11: Och, Jarek, w tym miejscu przydałby się już remont.
12: Gąbka wypłowiała, ktoś tam ją wygryzł i wyszczypał po lewej.
11: Dobrze by było trochę to studio odświeżyć i wiem, że są takie plany.
12: Tak jest, ale żeby te plany można było zrealizować, to potrzebujemy Państwa pomocy.
11: Zachęcamy Was z całego serca do tego, żebyście wsparli zbiórkę Radia Warszawa na remont naszego studia.
12: Chcemy zmieniać się dla Was i za Waszą przyczyną.
11: Informacje o zbiórce znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.
13: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: O reklamie.
0: Wybiła godzina 9, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziś słońca nie powinno brakować i błękitne niebo nam towarzyszy, tylko temperatura tak trochę nie będzie nadganiać, ale 18 stopni w słońcu to nie powinno być źle. Dziś żadnych opadów, jutro więcej chmur się pojawi, ale z kolei będzie cieplej, bo 21 stopni. Już takie trochę jesienne to lato nam dzisiaj będzie towarzyszyć. Wiatr słaby z zachodu.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam. Już za chwilę Salon Dziennikarski, czyli wspólna audycja portalu w polityce.pl, Telewizji w Polsce 24 i Radia Warszawa. Goście już oczekują, żeby podsumować wszystko to, co działo się w tym tygodniu, a trochę tego było. Zatem już za chwilę Salon Dziennikarski.

0: Koniec rozmów o sporcie, które przed chwilą toczyły się w tym studio. Teraz polityka. Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Salon Dziennikarski, audycję przygotowujemy z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu. Polecamy. Witam gości w tym wydaniu. Bartłomiej Graczak, Radio Warszawa i Przekanał, kanał YouTube'owy. Dzień dobry, gratuluję świetnych wyników.
1: Dzięki.
0: Kanału YouTube'owego. Marek Grabowski, socjolog, komentator, Fundacja Mamy i Taty, pracownia Social Changes. Witam cię, Marku. Marek Formela, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej, placówka polskości, proszę państwa, w przestrzeni, która...
2: Pytania na 1 września do prezydent Gdańska. Dlaczego nie pyta niemieckich dyplomatów o szczegóły zbrodni na polskich pocztowcach? To pytanie co roku powinno być powtarzane.
0: I dziękuję, Marku, że zadajesz. I Piotr Semka na łączach. Piotrze, witam cię serdecznie. Tygodnik do rzeczy. Komentator, publicysta.
3: Dzień dobry. I przy okazji, czy państwo wiecie, że prowadzący skończył niedawno pół wieku?
1: Wiemy.
3: Chyba w naszym programie nie gratulowaliśmy dotąd tak.
0: Dziękuję, dziękuję za życzenia, proszę państwa, dziękuję. Piękny wiek, nie poddajemy się.
3: To nie jest byle co.
0: To nie jest byle co, walczymy, ale są też powody do bycia dumnym, zadowolonym, do przodu. Słuchajcie, rozpocznę, może was zaskoczę, ale wpis twitterowy. Mariusz Gierszewski, jeden z dziennikarzy głównego nurtu, bardzo proszę o ten wpis. Ja go przeczytam. Proszę państwa, wczoraj gorąca atmosfera, informacja o mobilizacji. Pisze tak, co wiemy, postawiono w stan gotowości oddział prewencji z Nowej Iwicznej. Funkcjonariusze usłyszeli, że mają ochraniać Trybunał Konstytucyjny. Przed TK rano skromne siły. Pojawiają się spekulacje, że dziać się może w zupełnie innym miejscu. Trochę takie informacje jak pewnie ze stanu wojennego dzwoniono do zaprzyjaźnionych dziennikarzy. Gdzie dzisiaj uderzą? Jeszcze jedna scenka, proszę państwa. Pan marszałek Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Podano informację, że miał być zatrzymany. Nie był zatrzymany, zamieścił pozdrowienia z meczu. Ostatecznie go nie zatrzymano. A jego Motor Lublin przegrał z Legią 3-2. No i mamy takie informacje. I jeszcze zobaczmy wczoraj obrazki przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Siłowe przejęcie, proszę państwa, instytucji, wymiana zamków. Minister Sprawiedliwości ogłasza, że jest nowy rektor, lekceważy przy tym opinie prawne, regulacje prawne. To wszystko jest oczywiście bardzo skomplikowane, ale to co istotne, policja rozstrzyga o tym, kto w Polsce jest legalnym gospodarzem instytucji. Policja, a nie prawo, a nie sądy. I tak to wszystko, proszę państwa, wygląda. Przyzwyczajamy się powoli do tej przemocy. Przyzwyczajamy się do tego, że za chwilę uderzą, być może w Trybunał. Są takie głosy, że to, co się dzieje przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, to jest przygotowanie przed przejęciem Trybunału. Badają reakcję opinii publicznej. Badają, na ile mogą sobie pozwolić. Ćwiczą też techniczne scenariusze. Marku.
4: Tak, no dla mnie ta sytuacja związana z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości jest faktycznie szokująca, dlatego że zostały złamane wszelkie możliwe zasady. Pamiętajmy, rektor jest osobą niezależną, jest osobą utytułowaną, jest człowiekiem, który no, myślę, że ma olbrzymie osiągnięcia w swojej dziedzinie, jakim jest prawo. I to, że rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, pan profesor, jest niewygodny dla środowiska Platformy Obywatelskiej, no tylko świadczy źle o tej platformie. Tak?
0: Znaczy, Marku, ale oni jakby jak liberałowie w latach 90. przeczesywali Polskę, żeby znaleźć jakąś instytucję do sprywatyzowania, tak teraz no przeczesują tak, Polskę, gdzie tu jeszcze jakieś łupy instytucjonalne
4: znaleźć? Ale moim zdaniem tutaj słusznie zauważyłeś, że jest to przygotowanie do ataku głównego, jakim będzie atak na Trybunał, bo musimy sobie zdawać sprawę, co oznacza siłowe przyjęcie Trybunału. Znaczy, po pierwsze, może być tak, że będą dwa Trybunały, czyli już mamy kompletny rozkład państwa, no bo z dwoma ten. Po drugie, to będzie na pewno atak na prezydenta Karola Nawrockiego, na Sąd Najwyższy, czyli te stwierdzenia, które silni razem jakoś tam ciągle podrzucają.
0: Przełożą na pseudoprawo, tak? Na pseudo rozstrzygnięcia prawne.
4: Tak. I myślę, że to, co teraz obserwujemy, oczywiście dla zwykłego widza to nie jest jakiś taki temat, który by się wydawał ważny, no bo co tam oznacza jakaś akademia, ale musimy sobie uświadomić, że to jest temat kluczowy. To jest w ogóle jeden z najważniejszych tematów być może tego tygodnia.
0: Marek Formela, Marku.
4: Tak.
2: No, usunięcie rektora w takim trybie jest jednak wydarzeniem, które pokazuje opresyjny charakter tej władzy i to w takim bezpośrednim, bardzo czytelnym przekazie. Tu nikt nie może mieć wątpliwości, że chodzi o politykę, a nie chodzi o uczelnię. I ja się też skłaniam ku tej tezie, że to są takie próby w różnych miejscach, na bocznych frontach, na bocznych odcinkach, gdy władza sprawdza, jak daleko może się posunąć, bo tak naprawdę zamiarem głównym jest przejęcie Trybunału Konstytucyjnego.
0: A później media.
2: Media już częściowo też są atakowane. Raz mocniej, raz słabiej. Jedne mocniej, drugie słabiej. Generalnie zajmujemy się imponderabiliami życia społeczno-politycznego, nie zajmujemy się istotą. I to jest moim zdaniem też duży sukces Tuska, że odwrócił uwagę od realnych problemów polskiej gospodarki, życia społecznego,
4: bezrobocia,
2: które rośnie, zapaści w służbie zdrowia, właśnie
0: rozkładu systemu. Ale też Maków wpycha opozycję w taką trochę egzotyzację, bo ci posłowie łącznie z panem prezesem Kaczyńskim muszą tam chodzić, muszą bronić, przekaz merytoryczny ginie, to też jest taka pułapka sytuacyjna.
2: Ta filozofia, którą kiedyś Guy Debord opisał, o demokracji spektaklu, o społeczeństwie spektaklu, i Tusk prowokuje spektakle, które pokazują opozycję, jak zauważyłeś, w słabym kontekście, w takiej szarpaninie, w takiej utarce, odmawia to, odbiera to czas i możliwości twardej dyskusji.
4: No, pytanie do was, czy w tej utarce nie powinien brać udziału drugi garnitur, a niekoniecznie pierwszy?
2: To jest dobre pytanie.
4: Błąd taktyczny.
2: O sposób komunikacji.
0: Bartłomiej Graczak.
1: Ja się zastanawiam w ostatnich godzinach, dniach, na ile to będzie rezonowało społecznie, na ile zmobilizuje opozycyjny elektorat. Na razie tej emocji zbytnio nie widzę, ale chciałbym państwu powiedzieć jednak o innej sprawie trochę, bo odeszła Izabela Majewska, 67-letnia emerytka z Torunia, która była, mówiąc kolokwialnie, ciągana po sądach, po prokuraturze za wpis na temat Jerzego Owsiaka. To jest pani Iza. No i tak sobie myślę, że...
2: I pani Basia wcześniej. Tak.
1: I myślę sobie, że jak tak te emocje społeczne są uciszone, to spójrzmy na konsekwencje. Ja nie chcę tak jeden do jednego przypisywać konsekwencji, ale myślę, że pani Izabela miała ostatnio trudne miesiące i to już się długo ciągnęło. Mogło to wpłynąć na jej zdrowie.
0: No tak, no najście policji o 6 rano, w 2 dni dostała zarzuty, prawda, za wpis gin człeku. No tak. W oczywisty sposób.
1: I to są moim zdaniem
0: skutki najwyżej na upomnienie dzielnicowego.
2: No. To fraza literacka jest
1: opresyjnego państwa, o czym dzisiaj mówimy w przypadku Akademii czy Trybunału.
0: Tak. Piotr Semka, Piotrze, jak ty patrzysz na tę sytuację? Czy to jest przygotowanie, sprawdzenie bojem przed rozprawą z Trybunałem Konstytucyjnym i być może z innymi instytucjami?
3: No, dokładnie 47 lat temu, na tydzień przed stanem wojennym, władza urządziła demonstracyjną pacyfikację Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa. To było wysłanie sygnału, że bierzemy się do fizycznej rozprawy. I bardzo wiele osób, tych tchórzliwych, tych, które wówczas wahały się między poparciem Solidarności a władzy, odczytało ten sygnał tak, że przygotowało się już psychicznie do kapitulacji w momencie rozpoczęcia stanu wojennego. I ta demonstracja, którą oni musieli wiedzieć, że będą transmitować stację Republika i wasza stacja, jest podobnym manewrem. To znaczy, to jest sygnał, który ja zdefiniowałem w krótkim twicie tak. Możemy przywalić, może dziś, może jutro, może pojutrze, ale to my wybierzemy moment w uderzenia, a wy miejcie to w tyle głowy. I to jest typowa taktyka terroru takiego. Jeżeli w celi, gdzie rządzi Grypsera, wszyscy więźniowie są steroryzowani przez najsilniejszego osiłka, to nie dlatego, że on ciągle kogoś bije. Dlatego, że on wykorzystuje świadomość, że w każdej chwili może znęcać się nad wybraną ofiarą. I to siła tego typu osiłka w tym wypadku, Donalda Tuska, co tu można mówić, przecież to on decyduje o takich sprawach, a nie jakiś tam żurek, który jest na tyle nieinteligentny, że nawet nie jest w stanie w wywiadzie w studiu powiedzieć, czy szef zonda krypto jest świadkiem, oskarżonym, podejrzanym, czy coś. Nie, to jest Donald Tusk, to jest operacja Donalda Tuska. Każdy, kto zresztą zna styl Donalda Tuska, wie, jak bardzo lubi on stopniować tego typu napięcie. I to, co jest najbardziej przerażające, to głosy rozmaitych publicystów, którzy żerują tego typu taktykę.
0: To jest bez żadnych styl, wątpliwości. To jest, Piotrze, ale Piotrze, tu też jest ten element policji, która no, za rządów Prawa i Sprawiedliwości uciekała od tak zwanej polityki, gdzie pieprz rośnie i właśnie nie podejmowała nawet oczywistych działań, takich zabezpieczeń. No, podam przykład szturmowania kościołów. No, to była bierność policji, a była przecież tam przemoc. Co więcej, jedyną osobą chyba skazaną za sprawę atakowania kościołów będzie Robert Bąkiewicz. A teraz ta policja,
3: Mogę dokończyć?
0: Proszę.
3: Donald Tusk bazuje na absolutnej bierności środowiska prawniczego. Wczoraj ze wzruszeniem widziałem tylko pana profesora Ryszarda Piotrowskiego, który komentował to głos tonem najwyższego wzburzenia. Wszystkie te rady prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, które takim nadętym oburzeniem reagowały na to, co ich niepokoiło w czasie rządów PiSu, teraz milczą.
0: Milczą, to prawda. Słuchajcie, ale jeszcze jest tak,
3: jeżeli... A jeszcze jeden, najbardziej wredny styl, który prezentuje Rzeczpospolita, to jest, no, Donald Tusk teraz nie ma wyborów w sprawie Trybunału. Jeżeli tego nie zrobi, to wykaże swoją
0: słabość. O Jaruzelskim też mówiono, że...
3: Niby obserwowanie z boku sytuacji jest de facto sankcjonowaniem używania przemocy policyjnej do rozwiązywania problemów.
0: Dziękuję, Piotrze. Słuchajcie, to jeszcze taka drobna scenka może, ale pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest przecież w tym rządzie ministrem i ona ma przesłuchania. Miała 3,5-godzinne przesłuchanie w sprawie 700 zł zwrotu VAT z czasów, kiedy była ambasadorem w Moskwie. Krótka wypowiedź pani minister.
5: Wygląda to źle i jest mi niezwykle ciężko, chociaż bardzo bym chciała uwierzyć, że nie ma tam żadnego tła politycznego i żadnego politycznego podtekstu. To w świetle całej tej sytuacji naprawdę bardzo ciężko w to uwierzyć. Bezdyskusyjnie jestem tą polityczką, ministrą rządu, przewodniczącą partii koalicyjnej, która wychodzi przed szereg, różne rzeczy oczekuje i stanęłam w wielu sprawach po stronie ludzi, w sprawie krótkiego najmu, w sprawie mieszkań, ceny mieszkania spadają, a jak wiadomo wielu bogatych...
0: Pani minister Pełczyńska-Nałęcz, to też taka drobna represja, prawda? Takie no właśnie, że nawet swoich koalicjantów. No, ja się zastanawiam, kiedy oni się obudzą, że tego będzie więcej.
1: Tak,
0: no.
1: Tylko błotem obrzucają przeciwników politycznych. Widzimy, jak chcą wrabiać całą polską prawicę w aferę zonda krypto chociażby, ale też szukają takich spraw u swoich koalicjantów, by ich ustawić. No, pani Pełczyńska-Nałęcz musiała przedstawić prokuraturze dowody na to, że była ambasadorem w Moskwie. No, są zdjęcia w internecie, jak przybija się kieliszkiem z Władimirem Putinem. No chyba powinno być wystarczające.
0: Ale ktoś tę sprawę prowadzi, jakiś prokurator, 3,5 godziny, to jest dzień jego pracy, prawda?
2: To jest pytanie głównie raczej do Urzędu Skarbowego. 700 zł, mówimy o ewentualnym wykroczeniu, które się zresztą przedawniło, bo to już tyle lat upłynęło, więc mamy do czynienia z klarowną represją polityczną, która jest podgrzewana tylko po to, żeby koalicjanta, który nie ma ochrony immunitetowej, bo pani przecież Pełczyńska-Nałęcz nie jest posłem, więc bardzo jest łatwą ofiarą każdej represji.
0: Marek Grabowski.
4: Czy jest mi jakoś bardzo szkoda pani Pełczyńskiej-Nałęcz?
2: Choć trochę.
4: Dlatego, że było tyle spraw, przesłuchań ludzi uczciwych, które trwały nie 3 godziny, tylko po kilkanaście godzin. I te sprawy nadal się toczą, że szczerze mówiąc...
0: Tutaj Bartek bardzo słusznie zwrócił uwagę, że to są realne koszty, proszę państwa, no życia tak. Ludzi. No ksiądz Olszewski, prawda?
4: No tak, no.
0: Pani świętej pamięci Barbara Skrzypek.
4: Media.
1: Urzędniczki ministerstwa.
0: Urzędniczki ministerstwa. No, a są ludzie, których życie przeorano, a którzy o tym nie mówią, znaczy, no żeby sobie nie stygmatyzować.
4: W dużej mierze i całe środowiska, które zniszczono. Także no myślę, że po prostu pani Pełczyńska doświadczyła minimalnej opresji ze strony
2: nieuprzejmości.
4: Dlatego, słuchajcie, że jeżeli tam te 700 zł wisiała, no to niech je odda. No. Myślę, że skoro prokuratura się tym zajęła, no to być może coś
0: ona by chętnie oddała te 700 zł, byle zamknąć sprawę. Proszę państwa, tak myślę, sprawa Zondy Krypto nadal żyje. No, wygląda na to, że to rzeczywiście jest taka operacja, z którą Donald Tusk wiąże olbrzymie nadzieje. Kolejny raz atakował, tym razem pana szefa kancelarii prezydenta, ministra Zbigniewa Bogucka.
6: Poprawka do tego artykułu, która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić ten artykuł. Znaczy tak go zmienić, aby nie można było blokować, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich. Pan Kral, lider przedsięwzięcia Zonda Krypto, domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego.
0: Dlaczego sądzę, że tego będzie więcej? Bo proszę państwa, to jest zła wiadomość, smutna wiadomość. Wydaje się, że ta operacja przynosi Donaldowi Tuskowi korzyści polityczne. Spójrzmy na sondaż, to jest sondaż ośrodka Ibris, proszę państwa. Marek Grabowski macha ręką. No i widzimy, że Platformie rośnie. Prawo i Sprawiedliwość z lekkim spadkiem. Konfederacja 15. Konfederacja Korony ze spadkiem. To kolejny sondaż, który pokazuje, że ta formacja chyba lekko traci. I jeszcze Centrum Badania Opinii Społecznej. Też najnowszy sondaż to jest, proszę państwa, no tutaj 10-punktowa przewaga Platformy nad Prawem i Sprawiedliwością, ale co ciekawe, Konfederacja bardzo blisko PiS-u. 19-18%. No i wzrosło też Donaldowi Tuskowi zaufanie i spadła nieufność, więc Marku, sądzę, że tego będzie więcej,
4: nie,
0: prawda?
4: Nie, oczywiście, że będzie więcej, natomiast są dwa pytania. Po pierwsze, liczba poszkodowanych w Zonda Krypto to nie jest liczba, która poraża. Po drugie, większość ludzi, którzy...
0: Ale on zyskuje z kryminalizacji...
4: Ale poprzez poczekaj, daj mi dokończyć. Po drugie, tak naprawdę temat kryptowalut jest trochę magic dla większości ludzi. I jakby to, że ktoś zyskał, stracił, to jest tak naprawdę dla większości społeczeństwa, która w ogóle nie wie, czym są kryptowaluty. Może rozumieją słowo krypto albo słowo waluty, ale niekoniecznie to połączenie. I nie patrzy na to z góry, tak? Tylko po prostu patrzy realnie, jak jest. To jest trochę temat, który jest nadal...
0: No ale mówi mafia, ale tak, wpływy, ale powoływali ale się przestępstwa, pieniądze.
4: I moim zdaniem jeden z posłów, już nie pamiętam właśnie który, z opozycji chyba wczoraj wrzucił, za dużo jest tych wszystkich tweetów, ciężko już zapamiętać te wszystkie nazwiska, wrzucił, że przydałaby się komisja sejmowa i szczerze mówiąc jestem za. Niech byłaby komisja sejmowa, która by to wyjaśniła, dlatego że widzimy tą przepychankę z dwóch stron, przerzucanie się argumentami, na co zgodził się premier Tusk, na co być może zgodziła się prawica, jakie tam były układy. I chyba trzeba to po prostu wyczyścić komisją sejmową. Te komisje w dużej mierze jednak się przez lata sprawdzały. I uważam, że tak, trzeba oczyścić to pole.
0: Nawet jak będą straty. Bartłomiej Gracz.
1: Ale Donald Tusk się nie zgodzi na komisję śledczą, bo dopóki to prokuratura
0: on kontroluje
1: ma jakieś
0: sytuację,
1: materiały,
0: tak,
1: to on kontroluje sytuację na tym boisku. Rozgrywa jak może, wysyłając poszczególnym mediom skrawki materiału.
0: Może zatrzymywać na pstryknięcie.
1: Taki fakt, który może powinien bardziej być eksponowany w mediach, powiedzmy, opozycyjnych. Pani Magdalena Gwóźdź, marzec 2024, na konferencji sponsorowanej przez Zonda Krypto, to jest małżonka Przemysława Krala, wraz z innymi uczestnikami z rządu, dziennikarze TVP Info, prowadzący różne panele dyskusyjne, i ona mówi o tym, że jest w bieżącym kontakcie z urzędnikami Ministerstwa Finansów, opowiada o współpracy Zonda Krypto. Zonda Krypto przeprowadzała szkolenia urzędników urzędów skarbowych, prokuratorów, także chyba policji były jakieś szkolenia. Jeden z prokuratorów w ogóle zaczął pracę w Zonda Krypto. To nie jest tak, że nagle nagle coś wybuchło. Zonda Krypto była spółką, która funkcjonowała w obiegu wiele lat i współpracowała, można powiedzieć,
0: no tak, ale jeżeli oni ją rządem prowadzili i mają dowody, czy mają poszlaki na powoływanie się na wpływy, to mogą tego użyć. Mogą tego użyć.
1: No czy użyją? No na razie szukają tylko i wyłącznie haków na polską prawicę, tak?
0: To prawda. Marek Formela.
2: To jest bardzo ważna okoliczność. Też uważam, że ona nie została dostatecznie dobrze wyeksponowana. Dlatego, że także w trakcie tego panelu, tej dyskusji pani Gwóźdź mówiła o rentowności operacji kapitałowych w Zonda Krypto, o 11% przychodów, które gwarantuje ten system. To po pierwsze, czyli związki tej władzy, obecnej władzy, władzy Donalda Tuska są bardzo ścisłe i wymagają zbadania. Czy w trybie komisji sejmowej? Być może tak, skoro prokuratura w sposób, no, można nią manipulować. Tak? Jest to bardzo łatwa jako organ wykonawczy władzy państwowej. Jeśli chodzi w ogóle o ten, to Marek ma według mnie głęboką rację, że to jest obszar, który umyka świadomości wielu Polaków, wielu obywateli, bo to był hazard, na który się decydowali ci, którzy chcieli szybciej zarobić, lepiej zarobić, którzy trochę jak przy Amber Gold uważali, że są drogi na skróty, że w obrocie kapitałowym zdarzają się cuda, zdarzają się fajerwerki i ci poszkodowani tak trochę jak na giełdzie, no przegrali to, co zainwestowali, więc...
0: Ale Marku, jakbyś odpowiedział na pytanie, od kiedy pan Kral jakby grał z władzą? Bo jakby to, że oni na przykład próbowali jeszcze w październiku 2025 roku, jeszcze próbowali telewizję w Polsce 24 w to wciągnąć.
2: No to
0: my się nie daliśmy. W listopadzie poszły przelewy na fundację Zbigniewa Ziobry,
2: początek,
0: prawda?
2: A może to był właśnie początek tej gry?
0: Tak jakby było utytłaj, okej, padasz, tak, giniesz, tak, ale tak. Utytłaj maksymalnie wielu.
2: A będziesz znajdował się pod dyskretną...
0: Wyjedziesz sobie spokojnie do Izraela, tak. Przesłuchamy cię zdalnie.
2: Będziesz składał zeznania, o których nie wiadomo, czy są zeznania świadka, tak, czy podejrzanego, czy one są objęte klauzulą odpowiedzialności karnej.
4: No to też jest nauka, no niestety również dla środowiska konserwatywnego, że po pewne pieniądze się nie sięga.
2: Tak.
4: Po prostu.
2: Tak, tak.
0: No tak, ale to na przykład w sprawie pana Piesiewicza w PKOL-u sytuacja była taka, że najpierw się instytucje odcina od normalnego finansowania ze spółek Skarbu Państwa, które są naturalnym sponsorem polskiego ruchu olimpijskiego.
2: No bo to był marsz przez instytucje. PKOL był instytucją...
0: Nóż przy szyi, facet desperacko szuka wyjścia z sytuacji, znajduje, a potem się to wykorzystuje przeciwko niemu. No. A Robert Korzeniowski już czeka, podniosło. Piotrze, jak ty patrzysz na tę sprawę Zonda Krypto? Czy Donald Tusk, mając korzyści polityczne, będzie tym rzeczywiście grał? Znaczy, będzie grał długo, ale czy może grać do wyborów? O!
3: Nie, no, to po pierwsze, no jednak na szczęście już przytoczyłem tą właśnie sytuację, której Renata Grochal w telewizji publicznej zapytała ministra Żurka, czy szef Zonda Krypto jest oskarżonym, świadkiem czy podejrzanym, i nie był w stanie powiedzieć, więc na szczęście zła wiadomość jest taka, że Donald Tusk sięga po osoby bez sumienia. A pozytywna jest taka, że te osoby bardzo często są idiotami. Ale oczywiście gdzieś pomiędzy tymi dwoma wektorami Tusk i tak zyskuje tą rentę. Zresztą proszę zauważyć,

0: skombinowanych operacji. Ja myślę, że w wypadku tego pomysłu, że od pewnego momentu już zagrożono panu Kralowi, że będzie miał ostre kłopoty, chyba że rozpocznie operację, no w sensie prowokatora wobec na przykład takiego medium jak wasze, proponując swoje wpływy, myślę, że to są coraz bardziej wyrafinowane operacje. I niestety to nie jest tak, że Donald Tusk nie uczy się na poprzednich swoich wpadkach. I jeszcze jedna uwaga. Słusznie podejrzewacie moim zdaniem, że pani Pełczyńska-Nałęcz jest karnie ścigana, ale zauważcie, jak dobrze zadziałało to śledztwo w sprawie dyplomu na wrocławskiej prywatnej uczelni w wypadku Hołowni. Hołownia zagłosował za wyborem nowego członka Trybunału Konstytucyjnego, mimo że wcześniej głosił, że nie mogą politycy wchodzić do Trybunału Konstytucyjnego. I być może dostanie nagrodę pocieszenia, bo już znowu się mówi, że być może będzie ambasadorem w Watykanie. Więc to, jak Hołownia został już takim pieskiem, którego można zagwizdać i leci do nogi pana, jest dobrym przykładem, jak bardzo ta koalicja jest związana rozmaitymi hakami. To jest bardzo...
1: To prawda. Bardzo dziękuję ci, Piotrze. Bartłomiej Graczak jeszcze.
2: Redaktor Semka mówi o tym, że być może były groźby w stosunku do Krala. Ja podczas forum ekonomicznego w Karpaczu usłyszałem od jednego z posłów opozycji, że rzeczywiście takie groźby były formułowane i grożono nawet tym, że rodzinie coś może się stać Przemysława Krala. Więc to są takie informacje, wiadomo, gdzieś tam kuluarowe, ale od posła opozycji.
1: Jeszcze pytanie do was, słuchajcie, bo może jeszcze raz pokażemy te sondaże. Z nich jednak wynika, że i to nawet była taka prognoza Onetu, czy jakaś taka analiza Onetu była, że tutaj Tusk właśnie ma te swoje sukcesiki, tam się czasem pochwali jakimś sondażem, ale generalnie to zmierza w stronę większości prawicowej. Czy ona stworzy sprawny rząd, to jest inne pytanie.
2: Najważniejsze.
1: To prawda, czy to jest Grzegorz Braun będzie w rządzie, bo bez niego to może być trudne, a może on ma ten szczyt za sobą notowań.
3: W przypadku Tuska sprawa zonda krypto jest tratwą ratunkową na rok wyborczy, dlatego że nie ma żadnych pozytywnych efektów jego rządów. Mamy katastrofę budżetu państwa, mamy katastrofę w służbie zdrowia, mamy nieopanowany zupełnie brak pomysłu na opanowanie sytuacji na rynku energii.
1: A rynek mamy zalewanie energii jest, Polski migracją.
3: Mamy zalewanie Polski migracją i Donald Tusk...
2: wysokie paliwo, ceny paliwa.
3: Tak, Donald Tusk
1: będzie 5,19 za pół litra, Marku. 5,19 za pół litra będzie.
3: 5,19 za pół... Jeden Tusk będzie za... tak. Waluta jeden Tusk, 5,19.
1: A jeszcze tam się dzieje na Bliskim Wschodzie, oj, ta no, benzyna tak, może tak. być pod 15 za
3: tam jest bardzo duża, więc Tusk będzie też wyciąga wnioski ze sprawy Amber Gold, czyli sprawy własnego rządu, z tej solidarności Liny na gdańskim lotnisku, z tym uwikłaniem, które Platforma wtedy, no, było doświadczeniem politycznym Platformy. I dzisiaj, kiedy zonda krypto tak naprawdę jest doświadczeniem politycznym Platformy, nie w tym sensie, w jakim próbuje się obwinić Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej konserwatystów, ale to podczas rządów instytucjonalnych Donalda Tuska pojawiały się wszystkie te informacje, które wskazywały na błędy, czy też niedomagania, czy też oszustwa tego systemu kolejnej piramidy. Były interwencje rządu estońskiego, były informacje ze służb. To wszystko razem jakby czekało, było zbierane jako rodzaj nowego pocisku politycznego. To Tusk umie robić. To jest
1: Marku, czy będzie ta większość prawicowa?
4: No to jest dobre pytanie. Moim
1: zdaniem ja w tym programie oczekujemy odpowiedzi.
4: Ja tutaj kompletnie nie zgadzam się z tymi sondażami, bo jeszcze sondaż, który realizowałem tydzień temu, pokazywał, że PiS miał 25%. Teraz przygotowuję kolejny sondaż. Wyniki powinny być pod koniec tygodnia. Natomiast przeskok z 25 na 17 wydaje się kompletnie...
1: Na 19.
4: W jednych 17, drugich 19 nierealny. I myślę, że jest po prostu ustawiony. To tak. Powiem, mamy... Nawet szczerze przejrzałem przed audycją sobie Excel i zastanawiałem się, co trzeba zrobić, żeby ten PiS miał 17%. I poza wpisaniem ręcznym 17, to nie widzę takiej możliwości. Operujemy na podobnych danych.
1: Piotrze, jeszcze króciutko.

0: Tylko do ciebie pytanie, ale króciutko proszę odpowiedź. Czy będzie ta większość prawicowa?
1: To jest bardzo poważny dylemat, bo mieliśmy w tym tygodniu incydent z Grzegorzem Braunem, który młotem rozbijał pomnik ukraiński na uroczysku koło chyba Chrubieszowa. Grzegorz Braun w żaden sposób nie wyłagadza swojego działania. Dalej posługuje się prowokacją, happeningiem, więc...
0: Jak mu przynosi sukcesy, to trudno się dziwić.
1: Jak podsadzanie bomby pod własny budynek.
2: No to jest partia jednego aktora i o tym rozmawiamy. To nie jest partia, która ma wielu speakerów.
3: Ma krótką ławkę.
2: Ma bardzo krótką.
0: Tak, ale ja też uważam, że wychodzą na przykład ludzie, którzy mają stanowiska, nie wiem, takie wieloletnie, kadencyjne, nic im, i oni jakby tak też jakby, że to trzeba przemyśleć. Te głosy mogą być w Sejmie potrzebne po prostu.
4: Grzegorz Braun bardzo ściśle współpracuje z Hindusami aktualnie, buduje... jakieś zakulisowa współpraca, jeśli chodzi o ściąganie migrantów do Polski. O tym się niewiele mówi, ale ja słyszałem fragment taśm, bo jego najbliżsi współpracownicy nagrali spotkanie z udziałem Grzegorza Brauna, i gdzie profesor Jacek Janowski podchodzi do jednego z uczestników spotkania i mówi: nie podoba mi się, że Grzegorz ściąga Hindusów do Polski. I to jest to, co słyszałem na własne uszy. Tylko ja wiem, że to nie wpłynie na debatę. Ja słyszałem na własne uszy fragmenty nagrań. Wiem też, że są inne fragmenty, w których Grzegorz Braun bardzo źle mówi o prezydencie Karolu Nawrockim. Bardzo źle.
5: Moim zdaniem Grzegorz Braun prowadzi konsekwentną politykę. Można się z nią zgadzać lub nie. Natomiast ma swoich wiernych wyborców. Nie chcę powiedzieć, że to jest sekta, bo oczywiście...
0: Ale ma na przykład żal o to, że poparł prezydenta Karola Nawrockiego, tak słyszałem, poparł prezydenta Karola Nawrockiego bezdyskusyjnie, rzeczywiście.
4: Nie dostali stanowisk.
0: Nie, nawet nie stanowisk. Ani razu nie było spotkania. Ja też prezydentowi się nie dziwię, bo on ma relacje ze Stanami.
4: Chcieli wprowadzić takiego człowieka jak Marcin Rola do Rady Mediów na przykład. Przy
0: jeszcze jeden temat chcę wprowadzić, przepraszam.
1: Przepraszam, dwa słowa. Przepraszam, co znaczy można zgadzać się lub nie? Jeżeli Grzegorz Braun jest przeciwny obecności obcych wojsk na terenie Polski, a dokładnie jest to powiedzenie: nie chcemy amerykańskich baz na terenie Polski, to jest działanie, które zagraża polskiej racji stanu, więc ja nie rozumiem takiego powiedzenia.
0: A Sławomir Mentzen jest przeciwko wsparciu dla rodzin przy narodzie, który wymiera na naszych oczach.
1: Dobrze, ale
0: i
1: to
0: co mam powiedzieć? I durnoty sprzedaje, że to system podatkowy.
1: Zagrożenia wojennego jest kwestią...
0: A wymarcie narodu według mnie jest również ważną sprawą. Słuchajcie, AfD w Niemczech wygrała. Piotrze, chcę ten temat...
1: Dyskutować na ten temat,
0: Zgoda. AfD w Niemczech wygrała. Zobaczmy fragment. Zwycięska mowa.
6: Wizja 2026 stała się rzeczywistością. Stworzyliśmy historię, drodzy przyjaciele. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się to tutaj, w Saksonii-Anhalt. 45% plus X. Jednak, i to jest kluczowa kwestia, którą muszę dziś wieczorem podkreślić, to zwycięstwo wyborcze jest wyrazem zaufania ze strony obywateli tego kraju. I nie zawiedziemy tego zaufania. Nie pójdziemy na kompromis w kwestii naszych zasad. Nie poddamy się. Nigdy nie staniemy się tacy jak ci, którzy dziś wieczorem zostali słusznie ukarani. Jesteśmy alternatywą dla Niemiec.
0: No i Donald Tusk, taki psztyczek w stronę opozycji, inaczej nie umie. Bardzo proszę, wypowiedź w mediach społecznościowych. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD. W Niemczech trochę ich się nazbierało, w konfederacjach i PiS. No to jest taki też diabelski dylemat, można powiedzieć. Z jednej strony zwycięstwo AfD w jednym landzie. Jeszcze nie wiadomo, czy rząd stworzą, ale chyba stworzą. To jest sygnał tego, że społeczeństwa zachodnie jakby zaczynają się bronić przeciwko szaleństwu masowej imigracji, ale z drugiej strony wypowiedzi AfD na przykład o stosunku do Rosji rzeczywiście mrożą krew w żyłach.
5: No i w stosunku do Polski. Pamiętajmy, że jednak AfD jest partią antypolską. Tutaj nie mamy co się oszukiwać. Oczywiście
0: Tusk... Znaczy są pewne linki, Tomasz Frelich...
5: No dobra, ale ogólnie jak patrzę na całość wpisów AfD, a trochę sobie ich śledzę, to uważam, że nie jest to partia, z którą jest nam po drodze.
4: Tak, no zdecydowanie. Oczywiście to jest taka niemiecka wersja Grzegorza Brauna.
5: Tak, znaczy to jest po prostu...
0: Nie, to jakaś kolejna, nie zgodzę się z tym.
5: A ja tutaj będę stał twardo na tym stanowisku.
0: Ale gdybyś żył w Niemczech i widział, ale jak ciebie zalewają, to byś na AfD, Marku, głosował.
5: Żyję w Warszawie albo w Warszał, jak
0: niektórzy. Ale ludzie mają prawo do obrony swoich ojczyzn.
5: Rozumiem, a my mamy prawo do obrony przed AfD.
0: A jak Niemcy staną się islamskie, to my ocalimy swoją chrześcijańską tożsamość?
5: Ale nie staną się islamskie, natomiast mogą stać się bardzo łatwo nazistowskie, a AfD do tego
0: dobrze, każdy musi się wypowiedzieć. Bartłomiej Graczak?
4: Czy rzeczywiście, no, nikt z nas... Mówię o całej klasie politycznej, nie powinien się cieszyć z takiego sukcesu AfD, aczkolwiek jest prawdą to, że AfD jest dzieckiem tutaj liberalnej Europy.
0: Tak, zdrady chadeckiej.
4: To jest główna. Oczywiste, tylko to jakby każdy kij ma dwa końce. Z jednej strony jest narracja antypolska, prorosyjska, antyukraińska i tak dalej. To są punkty styczne z, nie wiem, z Konfederacją, czy Mencena Bosaka, czy Brauna, jeśli chodzi o odniesienie do polskiej sceny politycznej. No, rzeczywiście jest to rewolucja na niemieckiej scenie politycznej.
0: Marek Formela?
2: No to jest trochę tak, jak wynik Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. On nie rzutuje na wyniki jeszcze w całych Niemczech.
5: To teraz Berlin będzie.
2: Ale będzie Brandenburgia i Berlin, i jeżeli ta tendencja się utrzyma, to rzeczywiście zgadzam się z Bartkiem, to jest odpowiedź na to, do czego doprowadziła CDU, tracąc azymut w polityce europejskiej, albo przedkładając geopolityczne rojenia i roszczenia brukselsko-berlińskie ponad interes państwa niemieckiego i narodu niemieckiego. Czy AfD jest jawnie antypolska? Jawnie nie jest antypolska, ale w korzeniach, w trzewiach pojawiają się akcenty, na które powinniśmy zwracać uwagę. Jest wiele...
5: Poziomkostwa niemieckie i tak dalej.
2: Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Kwestia graniczna.
0: Ale co ci biedni ludzie mają zrobić, skoro widzą, że...
5: Jacku, nieważne. My patrzymy z naszej strony, strony polskiej. Mnie nie interesuje...
0: Ale jeśli Zachód przegra bój o przetrwanie, przecież jest zastępowanie ludności narodów miejscowych Azją i Afryką. Jeśli przegra Zachód, to my też nie ocalejemy. No, nie mamy takiego kapitału. Rosja ocaleje, ale my nie.
5: Zostajemy przy swoich zdaniach.
0: Dobrze. Ciekaw jestem, co o tym sądzi Piotr Semka, który z nas wszystkich najlepiej zna scenę niemiecką.
1: Przypomina mi się, kiedyś jak byłem mały, zapytałem babciu, a jak wybuchła rewolucja w Rosji, to po której stronie byłaś? I babcia wtedy bardzo spoważniała i powiedziała: widzisz, Piotrusiu, miałem problem, bo widziałem, że carat jest już tak przegrzniły i rząd tymczasowy, który był po nim, że nie mogłam nie widzieć, że to się musi rozpaść. A jednocześnie w tej sile, która rozsadzała to spróchniałe drzewo caratu, widziałam nowe, niepokojące cechy. I tak samo ta rozmowa przypomniała mi się przy tych dyskusjach o AfD. AfD jest elementem normalnego instynktu samozachowawczego państwa, którym
0: narodu.
1: Migranci stali się grupą wrogą, niechętną do asymilacji i bardzo często roszczeniową. A jednocześnie cechy, które wychodzą przy tym zbiorze ideologii, które stoją za AfD, są bardzo niepokojące. No ja na przykład, jak byłem na wiecu AfD...
0: Piotrze, już nie mamy tyle czasu. Mamy się bać, czy mamy się nie bać?
1: Dżuma zwalczana przez cholerę, no.
0: Czyli bać się trochę. Dobrze, przyjmujemy to, proszę państwa, ale też to jest przede wszystkim apel do polityków chadeckich, żeby nie zdradzali swoich narodów.
5: Ale ja też zwracam tylko jedną rzecz, tak, jedno zdanie.
0: Wniosek również dla PiSu i Konfederacji.
5: Nie można tracić swojego kręgosłupa politycznego i moralnego.
0: Ja oczekuję od prawicowego rządu po wyborach, że to będzie twierdza polska. Nie potrzebujemy migracji zarobkowej. Poradzimy sobie bez tego. Wchodzi sztuczna inteligencja. Ludzie, ja nie mogę słuchać, że nielegalna imigracja jest zła, ale legalna jest dobra. Nie! Imigracja, która zmienia skład etniczny dzielnicy, miasta, kraju, jest zła.
2: To są współczesne wędrówki ludu, które rujnują porządek prawny państwa.
0: Słuchajcie, Radio Warszawa Katolickie, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos Pelpinia, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie i Radio Rodzina we Wrocławiu. To są stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. I proszę państwa, na koniec, my już tego nie skomentujemy, ale pogrzeb ponowny pogrzeb dziesiątki dzieci z obozu na Przemysłowej, ofiar niemieckiego obozu dla polskich dzieci z udziałem prezydenta. Za mało doceniona uroczystość. Tu chciałem podziękować pani Jolancie Sowińskiej-Gogacz, poetce, pracownikowi Muzeum na Przemysłowej, bo to ona tę sprawę podniosła, przekonała arcybiskupa Jędraszewskiego lata temu. Należy się wielki order. A na koniec fragment materiału. Ja się żegnam. Dziękuję wam. A Piotrowi Semce też dziękuję. Piotrze, przepraszam.
2: Przypominam o Potulicach. Tam jest kilkaset
0: Marek
2: grobów
0: polskich Grabowski,
2: dzieci.
0: Marek Formela i Bartłomiej Gracza. Dziękuję. Kłaniamy się.
3: Miał 12 lat, gdy podjął próbę ucieczki z piekła, które Niemcy urządzili polskim dzieciom.
7: Uciekał z tego obozu i za trzecim razem Niemcy go zamordowali.
8: No ja nie umiem sobie tego wyobrazić, że ktoś mi zabiera dziecko i wywozi do obozu, a mnie wywozi do przymusowej pracy.
3: Edward Gąsiorek był jednym z ponad 200 dzieci zamordowanych w niemieckim obozie koncentracyjnym dla polskich dzieci w okupowanej Łodzi.
9: To była zbrodnia dokonana w przeszłości, ale zbrodnia dokonana na przyszłości narodu polskiego. Polska powróciła dziś po swoje dzieci.
3: Nazywa po imieniu i odkrywa przerażający los, jaki zgotowali im niemieccy okupanci.
9: Zdzisław Kafarski miał zaledwie 17 lat, gdy stracił swoje życie. Był głodny, mógł być głodny, bo był poddawany wykańczającej pracy. Sięgnął po chleb, który mu nie przysługiwał. Człowiek, zawsze gdy widzi głodne dziecko, jest gotowy zrobić dużo albo jest gotowy zrobić wszystko, żeby głodne dziecko nakarmić.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Szlakiem świętych. To moment, w którym będziemy w Radiu Warszawa zadawać pytanie, czy miejsce ma związek ze świętością. Czy w jakimś miejscu świętość była drogowskazem, czy bez tego miejsca ktoś mógłby zostać świętym, albo czy mógłby zostać świętym w innym miejscu. O tym i o innych sanktuariach, ale nie tylko, po prostu miejscach kultu, dniach, a może tak naprawdę konkretnych punktach w życiorysach świętych. Będziemy odpowiadać i szukać tych pytań na antenie Radia Warszawa już w sobotę. Po 11:30.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
4: Minęła 10:00, tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Słoneczny dzień nam dzisiaj się zapowiada i to słońce już jest, choć o wschodzie tego słońca było sporo chmur, lokalnie trochę popadało, ale w ciągu dnia już padać nie powinno. Temperatura, no, mogłaby być wyższa, 18 stopni maksymalnie dziś, teraz w Warszawie jest 16 stopni, wiatr słaby z zachodu, a jutro trochę cieplej, ale mniej słońca, 21 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: 2 minuty po godzinie 10:00 to dobre chwile z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam na nasze sobotnie spotkanie. Dziś wspomnienie najświętszego imienia Maryi. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów, którymi są Gwidon, Maja, Maria i Marlena. A my teraz mamy kilka informacji kulturalnych, które już za chwilę.

0: Z mikrofonem Radia Warszawa zabierzemy teraz Państwa do Kolejkowa, czyli na ogromną, interaktywną wystawę makiet kolejowych i miniatur Warszawy. Będziemy przechadzać się między najbardziej znanymi budynkami stolicy. Kolejkowo na mapie kulturalnej Warszawy istnieje dopiero około roku. Ekspozycja zajmuje 1000 m² powierzchni i przedstawia tętniące życiem uliczki, scenki z codziennego życia mieszkańców oraz efekty dźwiękowe i świetlne. Można tu także zaobserwować burzę i prawdziwy deszcz.
1: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
2: Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Dorota Sołowiej. Zapraszamy Państwa w audycji kulturalnej do Kolejkowa, do takiego miejsca kulturalnego, które jednym jest znane, drugim jeszcze nieznane, ale bardzo odwiedzane. Ja właśnie w tym Kolejkowie jestem. Cały czas przybywają tutaj rodziny, osoby dorosłe, naprawdę miejsce dla każdego. A moim Państwa gościem jest menadżer tego miejsca. Dzień dobry, witamy.
3: Witam, Mikołaj Królikowski, Kolejkowo Warszawa.
2: Właśnie postanowiłam do Kolejkowa specjalnie się wybrać, niekoniecznie zapraszać do studia radia, dlatego że trzeba to miejsce zobaczyć, trzeba usłyszeć właśnie tło tego, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że to Państwo słyszą. Słowo w ogóle Kolejkowo, niektórym może się kojarzyć, że chodzi głównie o kolej, a wcale tak nie jest, bo chodzi tak naprawdę o Warszawę.
3: Chodzi o Warszawę i chodzi o to, właściwie o Warszawę w miniaturze, dlatego że Kolejkowo jest nie tylko w Warszawie, ale także we Wrocławiu, w Gliwicach, a obecnie także powstaje nowa lokalizacja w Gdańsku, a to wszystko tworzy się w naszej modelarni w Jeleniej Górze. Czym jest Kolejkowo? Jeżeli chodzi o Warszawę, jest to miniatura Warszawy 1:25, gdzie znajdziemy bardzo dużo charakterystycznych punktów właśnie z mapy stolicy. Jak już tutaj jesteśmy na wejściu, to warto dodać, że widzowie, jeżeli wchodzą już na nasz obiekt, to w pierwszej linii od razu mogą zobaczyć Starówkę, Plac Zamkowy, właściwie Stare Miasto, Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta i trasę WZ. Akurat teraz znajdujemy się w fazie nocy, tak więc tutaj Stare Miasto Warszawskie jest tak jakby w iluminacji właśnie tej wieczornej, dlatego że w Kolejkowie noc trwa 4 minuty, a dzień trwa 9 minut. I tak jakby mamy przyspieszony ten cykl doby i skracania się dnia, ale chodzi o to, żeby wszyscy zwiedzający, którzy do nas trafią, jak najwięcej zobaczyli, dlatego że to, co widać w trakcie nocy, nie jest tożsame z tym, co widzimy w trakcie dnia, czyli tutaj akurat zapalają się światła, gasną światła, pojawiają się różne figurki, różne scenki w budynkach.
2: Właśnie jesteśmy przed tą makietą i to są budowle tak niesamowicie odwzorowane i też takiej pokaźnej wielkości, że zadziwia mnie w ogóle kunszt ich wykonania. To musieli robić jacyś artyści.
3: Tak, to robili nasi modelarze z modelarni jeleniogórskiej, ale także modelarze tutaj, którzy pracują dla nas w Warszawie. Wszystko jest zrobione z bardzo dużą precyzją, z dokładnością. Tutaj chociażby jak widzimy kamieniczki na rynku Starego Miasta, to one są dokładnie odwzorowane tak jak w rzeczywistości. Oczywiście nasza makieta, nazwijmy to, jest pewną wariacją miasta, bo cały lokal, na którym się znajdujemy, liczy 1000 m², tak więc staraliśmy się skumulować esencję tkanki miejskiej i Warszawy, to, co możemy na niej zobaczyć. Tak więc tutaj może niektórych dziwić, że charakterystyczne budynki znajdujące się na Pradze Północ graniczą z lokalizacjami z Woli od razu albo ze Śródmieścia. Tak więc...
2: Też nie chodzi o to, żeby tak idealnie odwzorować, ale żeby te budowle po prostu pokazać.
3: Tak. I tutaj, tak jak przychodzą do nas warszawiacy albo też turyści, którzy mniej więcej znają Warszawę, no to faktycznie mówią, że bardzo dobrze tutaj odwzorowaliśmy to, co znajduje się na makiecie i oczywiście są w stanie bez problemu zidentyfikować bez patrzenia w nasze tabliczki, które właśnie informują o tym, jakie to miejsce, są w stanie bardzo dobrze określić, jaki to jest budynek bez patrzenia i bez pomocy w telefon. Tak więc no naprawdę jesteśmy dumni z tego, że przedstawiliśmy tak miasto, które od razu wszyscy nasi zwiedzający są w stanie dobrze zidentyfikować.
2: To jak już gościmy z mikrofonem Radia Warszawa w Kolejkowie, to przejdziemy się trochę trochę między tymi budynkami. Nie da się oczywiście o wszystkich powiedzieć, ale może o kilku chociaż nadmienimy. Do tego miejsca oczywiście serdecznie zapraszamy. To miejsce jest, jak widzę, oblegane. Jest taka godzina przedpołudniowa, już jest bardzo, bardzo dużo ludzi, a przecież nie jest znowu tak długo chyba na mapie kulturalnej Warszawy. Około roku więcej?
3: Tak, dokładnie wystartowaliśmy 11 kwietnia 2025 roku, czyli tak, w ubiegłym roku i...
2: Cieszy się cały czas powodzeniem.
3: Cały czas cieszy się powodzeniem, nie narzekamy na brak zainteresowanych. Kolejkowo jest otwarte od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 18, a w weekendy od 10 do 19, ale teraz jesteśmy tuż po otwarciu i widzimy, że już jest dosyć dużo zwiedzających, co mnie tutaj jako menadżera lokalu niezmiernie cieszy. Jeżeli tak jak pani redaktor wspomniała, żeby coś powiedzieć o niektórych budynkach, no bo wiadomo, o wszystkich tutaj nie starczy nam czasu, żeby opowiedzieć, ale...
2: Akurat ten obok nas jest mi bardzo bliski, na ulicy Waliców, taka stara przedwojenna kamienica, bo często koło niej przechodzę.
3: Tak, to jest budynek z ulicy Waliców 14. Jeszcze można powiedzieć, jeden z niewielu, który się ostał w takim stanie. Jeżeli komuś dokładnie nie mówi tak jakby ulica i numer, to jest tam charakterystyczny mural, chociażby kamienico. To się znajduje na terenie Woli, która kiedyś była właśnie zamieszkała przez społeczność żydowską.
2: Tutaj widzę, że dorośli też się bardzo dobrze bawią, dlatego że idą, rozpoznają te budynki, więc tak naprawdę jest to miejsce dla każdego w każdym wieku, bo niektóre budynki na pierwszy rzut oka od razu oczywiście kojarzymy. Możemy też zobaczyć z takiej innej perspektywy niż człowieka, który stoi przy takim budynku. No takiego miejsca naprawdę w Warszawie brakowało, bo często są jakieś takie parki miniatur różnych znanych budowli, ale Warszawy nigdzie wcześniej nie było, więc chyba taka osoba dorosła to też tu się świetnie odnajdzie.
3: Dokładnie. Tak jakby nasza makieta nie jest skierowana tylko dla dzieci, ale dla wszystkich. Tutaj nie ma tak, że to jest tylko atrakcja dla najmłodszych, ale naszym zdaniem dorośli często bawią się dużo lepiej niż dzieci. To, co jest właśnie taką fajną rzeczą aktywizującą naszych zwiedzających, są to gry, gdzie zwiedzający muszą zaznaczać, znaczy oczywiście jeżeli tutaj chcą w tym uczestniczyć, różne figurki, które są na tej grze, a które znajdują się na naszej makiecie, czyli za zaznaczenie wszystkich punktów z gry dostaje się przy wyjściu nagrodę. Czyli to jest dodatkowy taki element, który ćwiczy uważność, a także pozwala dostrzec pewne rzeczy Kolejkowa, które może na pierwszy rzut oka się ich nie zobaczy. Dlatego, że jeżeli chodzi o liczby, Kolejkowo-Warszawskie w liczbach, to mamy 17 pociągów, jeden statek pływający po Wiśle.
2: Po prawdziwej wodzie.
3: Po prawdziwej wodzie, dokładnie, gdzie mamy ponad 4000 litrów wody. Mamy ponad 20 samochodzików jeżdżących, ponad 200 samochodzików stojących i około 6000 figurek. I cały czas tak jakby te różne elementy dochodzą, bo od momentu otwarcia my cały czas nad makietą pracujemy, cały czas ją udoskonalamy, cały czas dodajemy nowe elementy, czyli coś, co Państwo, jak przyjdziecie do nas na wiosnę, to już okaże się, że jeżeli będziecie po pół roku na jesień, może się okazać, że dużo rzeczy już uległo zmianie i oczywiście na lepsze. Tak więc warto odwiedzać w miarę często Kolejkowo.
2: I też ja widzę, że tu wszystko jest tak w każdym szczególe naprawdę dopracowane, że nawet możemy zajrzeć do okien, w tych oknach też zobaczyć, co się dzieje w pomieszczeniach. Może właśnie idąc powiemy, jakie budowle mijamy. Tu jest Cytadela, jest też pomnik nieznanego żołnierza. Chociaż tak pokrótce, gdybyśmy mogli zaznaczyć, no są to tak naprawdę najważniejsze miejsca w Warszawie.
3: Tak jak pani redaktor właśnie wymieniła tutaj Cytadelę i pomnik nieznanego żołnierza, obok charakterystyczny spodek, czyli stacja Warszawa po Wiśle, które ostatnimi czasy służyło jako miejsce wydarzeń kulturalnych, tudzież kawiarnia. Obok mamy most Poniatowskiego, a za mostem Poniatowskiego też charakterystyczne budynki, jakie właśnie się znajdują przy moście, ale też dalej w oddali widać bardzo dobrze odwzorowany hotel Polonia znajdujący się w Alejach Jerozolimskich. Oczywiście po moście Poniatowskim jeździ tramwaj. Tutaj akurat jeździ linia 7, która też faktycznie jeździ po tej trasie.
2: To przejdźmy się jeszcze dalej. Miniemy tutaj kilka osób. To jest w ogóle świetna zabawa dla dzieci, ale dorośli też tutaj starają się rozpoznać te wszystkie miejsca i upewnić się, że to, co widzą, to jest rzeczywiście to, o czym myślą. I właśnie z centrum Warszawy, z Powiśla wybraliśmy się no trochę też w kierunku Pragi w tym momencie.
3: Tak, tutaj podejdźmy bliżej, mamy Pragę Północ, Bazar Różyckiego, a za Bazarem Różyckiego mamy Kamienicę Nabrzeskiej, w której tak jakby dzieją się różne scenki rodzajowe. Jeżeli chodzi też o Bazar Różyckiego, no to pokazaliśmy tą starą formę z charakterystyczną bramą wejściową na Bazar Różyckiego, ale też widzimy dalej pawilony, które tak jakby już powiedzmy są nową odsłoną Bazaru Różyckiego.
2: Takie tak. Typowe właśnie praskie, różne wydarzenia. Ludzie sobie gdzieś na zewnątrz siedzą przy stole. Jest kapliczka, bo przecież tych kapliczek podwórkowych bardzo dużo się na Pradze zachowało. Mało tego, są różne ludzkie zachowania, chociażby to, że ludzie opalają się na dachu. Ja słyszałam, że tak rzeczywiście było, że kiedyś kobiety na Pradze wychodziły na dach się opalać i to rzeczywiście jest tu przedstawione.
3: Tak, to się zdarza. Każda figurka w kolejkowie ma swój ciąg przyczynowo-skutkowy, prawda? Czyli odzwierciedlają różne scenki. Chociażby tam pod kamienicą widzimy chłopców grających w piłkę. Jeden jest w koszulce Lewandowskiego. Jeżeli chodzi o Bazar Różyckiego, no w niego tchnęliśmy na pewno dużo więcej życia niż obecnie, no bo wiemy, że już tak jakby na Bazarze Różyckiego lata świetności ma za sobą, a u nas on żyje. Mamy chociażby stoisko z saturatorem, czy grę w trzy kubki. Tutaj osoby są robiące zdjęcia. Ktoś jeździ na hulajnodze, ktoś inny podziwia witrynę sklepową. Tak więc no tutaj można powiedzieć, że bardzo, bardzo dużo się dzieje, ale też warto zaznaczyć, że są różne takie, nazwijmy to surrealistyczne scenki, chociażby tutaj jak pan, który nawiązuje do pirata, gdyż ma przepaskę na oku, papugę na ramieniu i hak zamiast jednej dłoni. Czyli widzimy, że tak jakby tutaj rzeczy są takie irracjonalne, śmieszne, też niektóre skłaniające do refleksji, ale przede wszystkim wizyta w kolejkowie ma być dobrą formą spędzenia czasu.

0: Kulturalny weekend. Zaprasza Dorota Sołowiej.
1: Zapraszamy Państwa w audycji kulturalnej do Kolejkowa, gdzie można zobaczyć różne nasze wspaniałe budowle. Jest bardzo współczesna, bo mamy też paczkomaty, mamy też bankomaty, więc to są takie współczesne czasy. Już widzę, zaczyna się tutaj ściemiać i powoli Baza Różyckiego przechodzi w taką fazę nocną. No i dalsze przepiękne budynki, Plac Zbawiciela, jak widzę, z jakąś wielką chmurą.
2: Tak, warto tutaj się zatrzymać, dlatego że nad Placem Zbawiciela unosi się chmura i ta chmura w fazie nocy.
1: Właśnie to się dzieje teraz, tak?
2: To się dzieje teraz, czyli z niej leci deszcz i to jest jak najprawdziwszy deszcz, dlatego, że to nie jest żadna imitacja i to, można powiedzieć, jest jedną z większych atrakcji Kolejkowa, czyli z chmury leje się prawdziwy deszcz na Plac Zbawiciela.
1: Ta chmura rzeczywiście tutaj jest nad Placem Zbawiciela i kiedy się ściemia, w tym momencie leci prawdziwy deszcz, więc no tu też trzeba nad tym obiegiem prawdziwej wody zapracować, żeby ta woda z piorunami razem leciała, później żeby wróciła z powrotem.
2: Dokładnie, czyli działała w obiegu zamkniętym, ale też to, co jest fajne, to efekty dźwiękowe, które temu towarzyszą, prawda? Bo tutaj mamy dźwięk przestrzenny, czyli jak stoimy przy chmurze, to pioruny słyszymy za plecami. No niekiedy, jeżeli mamy wycieczki małych dzieci czy małe dzieci, to na początku, jak słyszą te pierwsze odgłosy burzy, to troszeczkę lekko wydają się przestraszone, ale potem są zafascynowane tym, co się dzieje, gdyż to jest wrażenie na pewno niesamowite i zobaczyć chmurę deszczową w Kolejkowie jest nie lada przeżyciem.
1: I czekamy na kolejną burzę. Ile minut, gdyby ktoś jeszcze raz chciał zobaczyć?
2: Burza trwa w trakcie fazy nocy. Faza nocy to 4 minuty, potem 9 minut. Czyli tak jakby co 9 minut można zobaczyć burzę w Kolejkowie.
1: Czyli można przejść się i wrócić.
2: Dokładnie.
1: Tu mamy taką część makiety, która trochę nawiązuje do zimy. Myślę, że w tym momencie także warto powiedzieć, że Kolejkowo zmienia się. Kiedy przychodzi czas Bożego Narodzenia, no robi się tu bardzo piernikowo i jest ten zapach, no iście z Torunia. O co w tym chodzi?
2: Od listopada do lutego, już teraz serdecznie Państwa zapraszam na wystawę Miasto z Piernika. To jest 1,5 tony piernika, które włożyliśmy właśnie w makietę piernikową, na której między innymi można zobaczyć Pałac Kultury czy Dworzec Centralny, a wokół tej makiety jeżdżą dwa pociągi, oczywiście przyozdobione piernikiem, lukrem i czekoladą. Więc to jest też przeżycie, żeby przyjść i tutaj właśnie zobaczyć Kolejkowo w odsłonie świątecznej, dlatego że makieta jest wystawą czasową trwającą około 4 miesięcy.
1: Właśnie, gdyby ktoś chciał trafić do Kolejkowa, to jest to centrum Warszawy.
2: Tak, jest to centrum Warszawy. Mieścimy się na ulicy Siennej 39 w budynku Warsaw Towers na pierwszym piętrze. Jesteśmy czynni 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Czyli także zapraszamy Państwa w dni, kiedy wszystko jest zamknięte, Kolejkowo jest otwarte, więc można przyjść i zobaczyć.
1: My cały czas rozmawiamy, a dopiero jesteśmy tak naprawdę w połowie Kolejkowa. Oczywiście dzisiaj wszystkiego Państwu nie powiemy, nie zdradzimy. To jest taka namiastka tego, co tu się dzieje, ale zanim przejdziemy do końca, to proszę jeszcze powiedzieć, jakie miejsca mijamy związane z Warszawą.
2: Tutaj minęliśmy właśnie Dworzec Warszawa Wileńska i minęliśmy Plac na Rozdrożu. Teraz będziemy wchodzili do sali, gdzie będzie Wisła, będzie Most Gdański i Most Śląsko-Dąbrowski, także Kopiec Powstania Warszawskiego, ale to myślę, że też zaraz o tym opowiem, jak właśnie tam podejdziemy.
1: Właśnie przechodzimy do tej drugiej ekspozycji i tutaj, tak jak pan powiedział, no jest prawdziwa woda, jest rzeczywiście statek, który po tej wodzie sobie przepięknie, spokojnie płynie.
2: Tak, on tutaj pływa na naszej Wiśle. Nasza Wisła to dokładnie 4200 litrów wody, więc można powiedzieć, że to jest całkiem spory akwen, jeżeli chodzi o miniaturę. Nad naszą Wisłą górują dwa mosty, czyli Most Gdański, Most Śląsko-Dąbrowski. Także tutaj na Moście Śląsko-Dąbrowskim są dwa charakterystyczne murale właśnie, które okalają wejścia z obydwu stron. Na mostach widzimy właśnie tramwaj, samochody, figurki, a jeżeli dalej tam popatrzymy, to pani redaktor na pewno to rozpoznaje, co się znajduje na Wiśle.
1: Gruba Kaśka tak zwana?
2: Tak, dokładnie. Mamy też Grubą Kaśkę, która została wkomponowana właśnie na sam środek Wisły. Obok można powiedzieć, że płynnie z Wisły przechodzimy na plażę romantyczną w dzielnicy Wawer, a dalej w oddali widzimy kapitanat Portu Praskiego.
1: No i daleko, daleko w oddali jeszcze słynna straż pożarna przy placu Unii Lubelskiej i tuż zaraz bardzo ważny budynek, czyli Sejm, który tak naprawdę chyba żegna nas powoli.
2: Nie do końca, bo jeszcze za Sejmem mamy Aeroklub Warszawski, czyli lotnisko Bemowo.
1: Idąc właśnie dalej, mijamy po drodze w takim zakamarku, można powiedzieć, i nasze warszawskie Powązki.
2: Tak, z charakterystyczną bramą Świętej Honoraty i dalej widać też katakumby, ale jak się przyjrzymy na niektóre groby, to te groby są odzwierciedleniem prawdziwych starych właśnie grobowców, które znajdują się na terenie cmentarza Powązkowskiego.
1: Jest też maleńki stragan ze zniczami, z kwiatami, tak jak w Święto Wszystkich Świętych. Wszystko naprawdę z największymi szczegółami. Ludziki, można tak powiedzieć. Na pewno wszystko jest ręcznie zrobione. Tak,
2: były ręcznie malowane. Długość malowania w zależności od stopnia skomplikowania trwa od 2 do 4 godzin.
1: No widać od razu tutaj rękę i malarza, i rzeźbiarza, i architekta, więc to wszystko tutaj w jednej pigułce zobaczymy. Mamy też taki typowy warszawski biurowiec, przeszklony, więc widzimy, co się w środku w tym biurze dzieje. Nawet widzę ekrany telewizorów. Wszystko w środku jest naprawdę dopięte w tych pomieszczeniach. No ostatni guzik, naprawdę zachwycające.
2: Tak, ten biurowiec to jest Centrum Giełdowe, czyli Giełda Papierów Wartościowych. Jest to jeden z nowszych budynków na terenie Kolejkowa. Jego uroczysta premiera miała miejsce 12 sierpnia, a jest to związane z tym, że w tym roku Giełda Papierów Wartościowych obchodzi swoje 35-lecie, a Kolejkowo jest spółką akcyjną, której właśnie można kupić akcje na giełdzie i być tak jakby częścią od strony finansowej naszego przedsięwzięcia. Co ciekawe, tutaj znajduje się 50 pracowników łącznie z zarządem Giełdy Papierów Wartościowych, którzy zostali zeskanowani. Czyli to są figurki, które odzwierciedlają autentyczne osoby właśnie z giełdy. Tutaj no, chociażby mamy salę notowań, gdzie widzimy członków zarządu razem właśnie z prezesem Kolejkowa, który odbiera nagrodę za debiut na parkiecie. Znaczy ta akurat fasada to jest charakterystyczna, jak się zjeżdża z Placu Trzech Krzyży w dół ulicą Książęcą. Po lewej stronie właśnie można zobaczyć ten budynek, ale faktycznie jest sporo takich miejsc, które warszawiacy może kojarzą, albo bardzo słabo kojarzą. Dobrym przykładem tego jest Kopiec Powstania Warszawskiego, czyli sporo osób o nim słyszało, ale...
1: A nie było.
2: A naprawdę nie było, prawda? Więc tutaj też naszych zwiedzających pewne miejsca potrafią do tego stopnia zainspirować, że mówią, że na pewno się tam wybiorą, przejdą się, bo muszą tam zobaczyć. Mieszkają w Warszawie na przykład od 40 lat, ale jeszcze tam nie byli, a okazuje się, że mieszkają kilometr od tego.
1: A miejsce bardzo ważne, bo to wzgórze to po prostu gruzy Warszawy zwiezione w jedno miejsce, więc tak naprawdę każdy mieszkaniec Warszawy powinien taki pomnik odwiedzić, więc to miejsce Kolejkowo inspiruje do tego, żeby właśnie wiele miejsc w Warszawie odwiedzić, bo tak to często jest, że mieszkamy tutaj, żyjemy w biegu, pracujemy i wiele miejsc nie widzieliśmy.
2: Tak, dlatego zapraszam do odwiedzenia Kolejkowo w Warszawie i zobaczenia tego, czego się nie zobaczy nigdzie indziej, tylko w Kolejkowie.
1: No serdecznie dziękuję i zapraszamy.
2: Dziękuję i serdecznie zapraszam słuchaczy Radia Warszawa do odwiedzenia Kolejkowa. Pozdrawiam. Kulturalny weekend.

Za 14 minut będzie godzina 11, to był zespół The Archies, a bracia Golcowie byli gośćmi Radia Warszawa. Artyści opowiedzieli o swoim najnowszym singlu Wiesz co jest, przygotowywanej podwójnej płycie oraz koncertach, które w najbliższych miesiącach zagrają w największych halach w Polsce. Mówili także o wdzięczności, wierze i czerpaniu radości z tego, co przynosi codzienność. Tej rozmowy można wysłuchać i przeczytać o niej na radiowarszawa.com.pl. Także zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z najnowszym singlem Golec Orkiestra Wiesz co jest, który także prezentujemy na antenie Radia Warszawa, ale na naszej stronie w każdym momencie, w każdej chwili mogą Państwo łatwo dotrzeć do tego utworu. Także radiowarszawa.com.pl, tam wiele ciekawych artykułów, między innymi właśnie ten, o którym wspomniałem. A na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM Daria Zawiałow i Artur Roy.

0: Za 2:11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Myślisz o przyszłości?
4: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
3: A co cię do tego przekonało?
4: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
3: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
4: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
3: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
4: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje ppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
5: Co, czy już wszystko mamy gotowe na remont?
6: Plan jest.
5: Fachowców zamówiłeś?
6: Tak.
5: A pieniądze?
6: No i tu jest właśnie mały problem. I potrzebujemy w tym miejscu Państwa wsparcia.
5: Chcemy, żeby nasze studio było piękne, świeże, czyściutkie, po to, żebyśmy mogli naszych gości przyjmować w dobrych warunkach.
6: Chcemy, żeby było nowoczesne, na miarę naszych czasów. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest 11.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Coraz cieplej się robi, ale dziś ta temperatura taka strasznie wysoka to nie będzie. Chociaż jak wyglądamy za okno, piękne słońce, prawie żadnych chmur, bo dzisiaj padać nie będzie. Temperatura maksymalna to 18 stopni, a już teraz jesteśmy bardzo jej blisko, bo 17 stopni. Wiatr słaby, momentami umiarkowany z zachodu. Jutro będzie pochmurnie, ale cieplej, bo 21.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: O, już tak słychać, że rockowo, bo Lady Punk będzie za chwilę, a później Ronan Keating. Ale wśród propozycji to już w tej godzinie zabierzemy Państwa na Szlak Świętych, a dokładnie zrobi to Małgorzata Zarinach. Jarosław Wydra, dzień dobry i zapraszam.

0: Spice Girls i Viva Forever, prawie 20 minut po godzinie 11, a teraz fragment z encykliki papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 162 i 163. Ekonomia dowartościowująca, godność człowieka. Z pewnością potrzebne są sprawiedliwe prawa i narzędzia redystrybucji, które będą korygować nierówności także poprzez systemy fiskalne, zmniejszające obciążenia najsłabszych i wymagające więcej od tych, którzy dysponują większymi zasobami. Nie należy jednak traktować poszukiwania sprawiedliwości społecznej jako kwestii odrębnej i późniejszej wobec wytwarzania bogactwa, jak gdyby ekonomia miała jedynie tworzyć wartość, a polityka interweniować dopiero potem, aby ją rozdzielać. Przeciwnie, sprawiedliwość dotyczy wszystkich faz działalności gospodarczej, od pozyskiwania zasobów po finansowanie, od produkcji po konsumpcję, a każdy wybór niesie ze sobą konsekwencje moralne. Tym bardziej w epoce AI i robotyki nie można już powierzać wszystkiego samej niewidzialnej ręce rynku. Polityka ma obowiązek nadawać procesom ekonomiczno-technologicznym kierunek zgodny z dobrem wspólnym, wspierając godną pracę, integrację społeczną i sprawiedliwy podział korzyści płynących z innowacji. Ponieważ wiele decyzji gospodarczych przekracza granice państw, konieczna jest także współpraca międzynarodowa, zdolna wypracowywać wspólne strategie, zwłaszcza na rzecz państw i grup najbardziej wrażliwych, aby wspierać rozwój i przezwyciężać asystencjalizm. Logiką, która powinna inspirować te wybory, jest ogromna godność każdej osoby, dobro wspólne i świat naprawdę pomyślany dla wszystkich. Współzależność między pokojem a rozwojem, o której proroczo pisał w 1967 roku święty Paweł VI, można dziś wyrazić na nowo. Dobrobyt może przyczyniać się do budowania i umacniania pokoju tylko wtedy, gdy jest powszechny, inkluzywny i zrównoważony.

0: Krzysztof Antkowiak i na Nowolipkach, 27 minut po godzinie 11. Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli zbiórkę na modernizację Radia Warszawa. Potrzebujemy 150 tysięcy i to jest ten limit, który musimy osiągnąć, żeby ten remont stał się faktem. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie. Można nas wspierać. Wszelkie szczegóły, jak to zrobić, na radiowarszawa.com.pl. W tytule przelewu warto wpisać remont studia, darowizna. Darowizna remont, o, na przykład tak. Ale będzie można także nas wesprzeć podczas zbiórek, które będą odbywały się w parafiach, w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Między innymi taka zbiórka jutro. Druga parafia, do której przybędziemy, to parafia Najświętszej Marii Panny Matki Pięknej Miłości w Warszawie. Bardzo dziękujemy za wszelkie wpłaty, wsparcie, bo bez niego nie moglibyśmy nadawać. Będziemy to podkreślać i powtarzać wielokrotnie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Edyta, Dominika, Jarosław, Adrianna, Martynka, Marcin i Agnieszka. Ksiądz proboszcz Robert Kalisiak stoi na czele tej parafii w Poświętnym, czyli u świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha, biskupa męczennika. O tym, w jaki sposób warto budować dziś wspólnotę, już w niedzielę o godzinie 20, a także od poniedziałku do niedzieli o 14.20 i 20.45. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Celem nie są sukcesy i wyniki dzieci, ale wychowanie mądrego i odpowiedzialnego człowieka. Pisze Sławomir Fido w artykule Inwestycja bez certyfikatu. Sprawę eksmisji w Poznaniu wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we wstępniaku Na czas kryzysu. To kruchość uczy miłości. Zauważa ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Gdy nikt nikogo nie potrzebuje.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
5: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
6: Zbuduj wieżę dialogu.
7: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
8: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: Po reklamie.
0: Teraz wybierzemy się szlakiem świętych. Co dziś może fascynować w postaci świętego Jana Chrzciciela?
9: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
10: Są takie szlaki świętych, które krzyżują się z naszym życiem. I w przypadku dzisiejszego gościa naszej audycji, pani Dagmary, tak właśnie było. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Dagmara Rosłon.
10: Czy nic nie skłamałam?
11: Dokładnie tak było w moim wypadku.
10: Czyli to był święty, bardzo mocny, bardzo wielki, ale święty patron parafii.
11: I tak, i niedokładnie tak, ponieważ jest to święty z mojego dnia urodzenia, a raczej ja miałam ten zaszczyt, że urodziłam się w dniu urodzin świętego Jana Chrzciciela.
10: I nie dostała pani Dagmaro na imię Janka. Na szczęście rodzice zadbali o to, żeby były dwa prezenty.
11: Tak, powiedzmy.
10: Najświęty rzeczywiście w jakiś sposób, poza tym, że jest patronem dnia urodzin, to w jakiś wyjątkowy sposób w pani życiu się objawił. Zacznę od tego.
11: Jan Chrzciciel od dziecka mnie fascynował jako postać, jego charyzma, jego życie tak naprawdę ukryte w Bogu i poświęcone dla Boga. A kiedy byłam małym dzieckiem, to z moją parafią o tyle był związany Jan Chrzciciel, gdyż Kościół jest pod wezwaniem właśnie tego patrona. I często patrzyłam na piękny witraż, na którym właśnie przedstawiony jest Jan Chrzciciel z barankiem w ręku.
10: Święty Jan Chrzciciel jest ukryty w takim wyjątkowym miejscu, w wielu ikonostazach, które są w kościołach prawosławnych. Pod krzyżem są dwie postacie, jest Matka Najświętsza, no i my często to skracamy do słowa Święty Jan, ale nie jest to Jan Ewangelista, jak wielu się wydają, tylko jest to Jan Chrzciciel, który prowadzi nas, jest przyjacielem oblubieńca, tak to tłumaczy Kościół prawosławny. Dla mnie to jest fenomenalna postać. Czy więc ta sztuka mogła nas do tego Jana Chrzciciela doprowadzić?
11: Oczywiście jak najbardziej, ale poza sztuką sam rok liturgiczny, w którym Jan Chrzciciel jest przypominany przynajmniej 4 razy, bo zaczynamy powiedzmy od Adwentu i tu słyszymy słowa Jana, który wzywa do nawrócenia, do prostowania swojego życia, przygotowywania się na przyjście Zbawiciela, Mesjasza. Następnie w styczniu słyszymy o udaniu się Jezusa nad Jordan, gdzie przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Potem przychodzi czerwiec i mamy wspomnienie właśnie narodzin poprzednika Jezusa. I w sierpniu wspominamy jego męczeńską śmierć. Także słysząc nawet te teksty podczas liturgii, już mamy to zakorzenienie w całym roku liturgicznym. Przypominany jest ten święty jako bardzo ważna postać i tak naprawdę jest to osoba, która łączy zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament.
10: Jak mogę wejść słowo, Pani Dagmaro, to zawsze mi się wydaje, jak sobie wyobrażam Jana Chrzciciela, bo jak o nim mówię, to mówię sobie o moście. Wyobrażam go sobie, że on jest takim mostem, który przeprowadza nas przez rozumienie przyjścia Mesjasza w Starym Testamencie, a tym jego objawieniem, kiedy on już go zapowiada i kiedy pojawia się nad Jordanem Chrystus.
11: Tak, piękne porównanie.
10: A teraz zadam Pani pytanie, które może troszkę rozbawi i naszych słuchaczy i Panią. Czy myśli Pani, że gdyby można było dzisiaj namalować w XXI wieku albo już na drugim namalować obraz, to jak wyglądałby Jan Chrzciciel w Pani wyobrażeniu?
11: A ponieważ niestety moja wyobraźnia jest dosyć skąpa, a bazuje na wspomnieniach właśnie oglądanych różnych obrazów, rzeźb, to raczej tak, byłby to mężczyzna z brodą, odziany w skórę wielbłądzią.
10: Ale, ale właśnie, tu zadam to pytanie. Trochę nakieruję na XXI wiek, gdybyśmy go mieli namalować. Ale to była taka motocyklowa skóra?
11: XXI wiek, absolutnie nie. Mimo wszystko uważam, że Jan Chrzciciel jest totalnym zaprzeczeniem obecnie wyznawanych wartości. Jeśli już, to widzę go bardziej w tradycyjnym lnianym stroju, takim używanym kiedyś na wsiach, jako właśnie takiego skromnego rolnika, gdzieś tam sobie uprawiającego ziemię, żyjącego może trochę jako taki zielarz, trochę jako taki znachor. Jan Chrzciciel jest zaprzeczeniem tego, co obecnie widzimy w naszym świecie. On nie szukał tego poklasku, chwały, sławy.
10: Easy life, nie szukał też easy life, takiego łatwego życia, brania, że tak powiem, odcinania kuponów od faktu, że jestem jednak dzieckiem z dobrego rodu.
11: Tak, dokładnie. Poza tym nie wyobrażam go sobie jako youtubera, który nagrywa filmiki, raczej właśnie, który rzetelnie wykonuje swoją pracę i jest znany z tego, że jest, a nie, że musi się pokazać.
10: Albo, że to ludzie do niego przychodzą, żeby go posłuchać, a nie on przychodzi do ludzi.

0: Szlakiem świętych.
1: Pani Dagmaro, to teraz, skoro Jan Chrzciciel jestem świętym, którego pani wybrała, będzie seria pytań biograficznych, żebyśmy przybliżyli tym, którzy tylko wiedzą, że Jan Chrzciciel był, kilka faktów z jego życia. Kim byli rodzice Jana Chrzciciela?
2: Byli to Zachariasz i Elżbieta. Zachariasz był kapłanem wywodzącym się z oddziału Abiasza i służył w świątyni jerozolimskiej, a Elżbieta również pochodziła z kapłańskiego rodu Aarona.
1: To też oznacza spokrewieństwo z Matką Najświętszą i że Matka Najświętsza też z takiego rodu pochodziła.
2: Tak, dokładnie.
1: Przy już jego poczęciu rozpoczyna się zapowiedź tego

0: a jednocześnie...
1: Kara, nazwijmy to po imieniu, że to jest kara za brak wiary. Pan Bóg karze za brak wiary i ta kara w przypadku Zachariasza to jest brak możliwości komunikacji, czyli po prostu utraci mowę.
0: To też jest takie przełożenie na nasze życie codzienne, że często o coś zabiegamy bardzo długo, staramy się, a potem kiedy to otrzymujemy, to nie dowierzamy, że to się stało. Więc to jest taka ludzka postawa. Zachariasz może być dla nas też przykładem właśnie pokazującym nasze słabości. Niemniej zostali obydwoje z Elżbietą pobłogosławieni tak tym potomstwem, a jednocześnie padają słowa, że Jan będzie wielkim prorokiem idącym śladami Eliasza.
1: Ale to też, że to dziecko pojawia się w takiej rodzinie, daje mu możliwość, bo wiemy, że to w pewnym momencie życia on odseparowuje się od świata tego takiego, my byśmy powiedzieli, traci kontakt ze światem, wychodzi na pustkowie, ale przez dużą część swojego życia wychowywany w takiej rodzinie zyskuje wiedzę, ponieważ Jan, posługując się swoimi naukami, czy trafiając do serc ludzi, do których trafia, to on przede wszystkim posługuje się Słowem Bożym, do którego musiał mieć bliskość i musiał go uczyć też jego tata.
0: Jak najbardziej. Poza tym podejrzewam, że Jan miał możliwość sam zostać kapłanem, tak? Urodził się w takiej rodzinie, która w Starym Testamencie wszyscy z tych rodów, prawda, tutaj mogli służyć w świątyni jerozolimskiej. I mimo wszystko on wybrał drogę pustyni. Zrezygnował z kariery, można tak powiedzieć, tutaj w kościele, a poszedł za głosem, który słyszał w swojej duszy, który wołał go, by pełnił tą służbę Bożą w innym miejscu, inny sposób.
1: To jeszcze takie ciekawe, ponieważ te czasy, kiedy Jan nie chce być kapłanem w świątyni jerozolimskiej, to są też czasy, które, pamiętajmy, obarczone są niesamowitym nie tylko nepotyzmem, ale też korupcją, byśmy powiedzieli, po prostu na wzgórzu świątyny. Stąd też rodzi się ruch, w który bardzo mocno zwraca uwagę, że najprawdopodobniej Jan Chrzciciel przez pewien czas, to jest jeden z domysłów, mógł z nimi przebywać, czyli ruch Eseńczyków.
0: Tak, tak, też słyszałam taką teorię. No jest takie prawdopodobieństwo, niemniej no nie mamy na to
1: dowodów,
0: potwierdzenia.
1: Ale chcemy też na chwilę spojrzeć na tego Jana, który już porzuca to życie w świątyni. I też chcę zadać pytanie, bo rozmawialiśmy o Zachariaszu, ale to wydarzenie narodziny Jana jest poprzedzone cudem i dla mamy, i dla taty. Bo mama też przeżywa cud, bo przychodzi do niej Matka Najświętsza. Przychodzi w geście służebnym, by jej pomóc, bo ona jest no właśnie w tej zaawansowanej ciąży. Czy myślała pani Dagmaru kiedyś o tym, że Elżbieta jest szkołą rodzenia dla Maryi?
0: Jak najbardziej. Właśnie dla młodej nastolatki tak naprawdę, która podczas swojego zwiastowania dowiaduje się o ciąży swojej krewnej. Udaje się tam i uczy się od niej, jak właśnie przeżywać to swoje macierzyństwo.
1: Ale tak potem fizycznie. I tam my po prostu jesteśmy w takim domu, w którym jest starsza pani, która więcej wie o życiu, i taka młoda dziewczyna, która na to wszystko patrzy. Obie w stanie błogosławionym i Maria też ma szansę zobaczenia, co dzieje się z twoim ciałem, ale też jak będzie wyglądał sam połóg.
0: Tak, dokładnie. Na pewno też jest przy porodzie. Więc doświadcza tego, też się przygotowuje na to, czego sama ma za pół roku na własnym ciele, tak, doświadczyć, przeżyć. Ale jest to jednocześnie piękne, bo no, z narodzinami zawsze wiąże się radość. Maryja być może jest również przy uroczystościach nadania imienia Janowi. Poza tym tak w tym miejscu Ein Karim mamy przy spotkaniu Maryi z Elżbietą, Maryja wyśpiewuje Magnifikat, tak, piękny hymn, Wielbi dusza moja Pana.

0: Szlakiem świętych.
1: Teraz wchodzimy w tajemnicę sceny, którą znamy najlepiej. Jak myślimy Jan Chrzciciel, to pojawiają nam się sandały w naszym wyobrażeniu. Pojawia się woda. Musimy też zdradzić, że woda nad Jordanem, drodzy Państwo, nawet za czasów Pana Jezusa nigdy nie była, Jana Chrzciciela nigdy nie była bardzo klarowna. Jordan płynie przez tereny pustynne, więc ta rzeka ma taki szarawy kolor. Na ten brzeg Jordanu do tego Jana przychodzi jego daleki krewny.
2: Baranek Boży, gdzie Jan od razu daje świadectwo, że to jest ten, dla którego on przygotowuje tą drogę.
1: I nie chce zanurzyć Jezusa w Jordanie.
2: Tak, czuje się niegodny, tym bardziej, że nie widzi potrzeby, żeby tego dokonywać, bo wie, że jest to Bóg.
1: Pani Dagmaro, a który moment w tej scenie Panią urzeka najbardziej?
2: Właśnie kiedy Jan mówi, że jest niegodny. To jest dla mnie niesamowita postawa ukazująca jego pokorę i jednocześnie uznająca wielkość Jezusa.
1: Ta scena biblijna, ten obraz, który Biblia nam pokazuje, zanurzenia w Jordanie, on jest bardzo symboliczny. Wyjdzie na pustynię i spędzi tam 40 dni i 40 nocy. To jest początek jego przygotowań do publicznej działalności.
2: Zakończenie pewnego etapu, a rozpoczęcie tego nowego, docelowego, tego, który będzie wymagał wiele wyrzeczeń, no i na końcu śmierci.
1: Czym różni się chrzest, którego dokonuje Jan, od chrztu, który przyjmujemy my?
2: Chrzest Jana nie był sakramentem. Tutaj, prawda, było to raczej takie symboliczne odmycie.
1: Takim symbolem, tak.
2: A my mamy sakrament kościelny, który jednocześnie ma głębokie znaczenie teologiczne. Jest oczyszczeniem z grzechu pierworodnego.
1: Zawsze lubię to porównanie, że moment, kiedy przypominamy sobie o chrzcie, to jest taki moment, kiedy siadamy na kolanach Boga Ojca i mówimy: tato, tato, jestem.
2: Piękne.
1: Kiedy myślę o Janie Chrzcicielu dzisiaj, to chciałabym, żeby każdy z nas mógł sobie coś od Jana Chrzciciela wziąć.
2: No tak szczerze powiedziawszy, ja się od Jana uczę całe moje życie. I przede wszystkim jest to właśnie ta jego niezłomna postawa trwania przy prawdzie, w prawdzie. I wynika to z jego miłości do Boga i jednocześnie wypełniania posłannictwa, tak, służby Panu Bogu. Jan jest człowiekiem, dla którego moralność jest niezwykle ważna. I być może on wcale nie jest człowiekiem wielkich czynów, chociaż no, w tym nauczaniu czy chrzczeniu nad Jordanem widzimy, że przychodzą do niego tłumy, ale on nie czyni znaków, cudów. Raczej to są takie gesty codzienne. Poza tym w Janie fascynuje mnie to, że żył on na pustyni i szukał ciszy i spotkania z Bogiem.
1: Ja tak czasem myślę, że Jan Chrzciciel, gdyby dzisiaj chodził po świecie, nawet w tej lnianej koszuli, ubrany na rolnika, to on być wciąż pociągał bardzo dużo kobiet, bo w nim była prawda.
2: Tak, właśnie też ta autentyczność, że on żył tą prawdą, to nie były tylko puste słowa, tylko to była cała postawa jego życia.
1: Że możemy siebie też trochę widzieć w nim jak w swoim lustrze. I tak chyba było. I z tego powodu, że można było tam zobaczyć siebie w tym jego odbiciu, w tym, co mówił, to dlatego też ginie.
2: Tak. Jednocześnie myślę, że on wypełnia to Boże posłannictwo, a jednocześnie to jest trudny święty, bo on pokazuje taką niezłomną postawę i niezwykłą odwagę. Bo kto by się teraz odważył mówić o grzechach bliźniego, jawnie napominać go, karcić publicznie, ale co mi się też podoba w tej historii rozmów czy napominań Jana, które kieruje do Heroda, że Herod je przyjmuje i on o tym wie, że źle żyje. On ma szacunek do Jana, niemniej no życie Jana kończy się w sposób tragiczny, ukazując, co się tak naprawdę dzieje z człowiekiem, który traci nad sobą kontrolę. Jak wiemy, Herod...
1: Albo gdy popada w namiętność.
2: Tak, to tak. Tutaj sam dzień męczeńskiej śmierci to są urodziny Heroda. On wyprawia wtedy wielką ucztę. Cieszy się, świętuje.
1: Pani Dagmaro, bardzo dziękuję za to spotkanie, bo myślę, że Jan Chrzciciel jest niby świętym oczywistym, ale świętym, którego proces kanonizacyjny tak naprawdę odbywa się częściej w sercach ludzkich i na kartach Ewangelii. I my, wydaje nam się, że znamy bardzo dobrze postacie ewangeliczne, ale każdy z nas przeżywa je inaczej. Szlakiem świętych dziękuję bardzo, pani Dagmaro.
2: Dziękuję również. Dobrego dnia.

0: Za 4 minuty będzie godzina 12. Jarek Wydra, bardzo dziękuję. Dalszą część dnia spędzą Państwo z Ewą Pietrzak, która już za chwilę pojawi się w studiu. A teraz audycja przygotowana przez Bractwo Słowa Bożego, Słowo na Wieki, Słowo na Dziś. Fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Piotr Lipiec, a przeczyta Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Najmilsi moi, strzeżcie się bałwochwalstwa. Mówię jak do ludzi rozsądnych. Zresztą osądźcie sami to, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według ciała. Czyż nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spożywają z ofiar na ołtarzu złożonych? Lecz po cóż to mówię? Czy może jest czymś ofiara złożona bożkom? Albo czy sam bożek jest czymś? Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, nie Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów. Nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów. Czyż będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czyż jesteśmy mocniejsi od Niego?
2: Biologia tłumaczy proces odżywiania, posługując się zasadą asymilacji. Organizm rozkłada pokarm i przekształca go we własną tkankę. W misterium Eucharystii zachodzi jednak niezwykły paradoks ontologiczny. To nie my zmieniamy spożywanego w siebie, lecz to On przeobraża nas na swój obraz. W dzisiejszym pierwszym czytaniu święty Paweł przestrzega Koryntian przed bałwochwalstwem, wskazując na bezwzględną powagę komunii. Apostoł używa greckiego pojęcia oznaczającego nie tyle towarzyskie spotkanie, ile substancjalne współuczestnictwo we krwi i ciele Chrystusa. Zasiadanie do stołu demonów i jednoczesny udział w stole pańskim stanowi duchowe rozdwojenie. W tym kontekście warto przypomnieć słowa, które święty Augustyn usłyszał od Boga w czasie jednej ze swoich kontemplacji. Ja jestem pokarmem dorosłych. Rośnij, a będziesz mógł mnie spożywać. I nie przemienisz mnie we własną substancję, tak jak dzieje się z jedzeniem cielesnym, ale Ty staniesz się mną. Tam, gdzie to możliwe, troszczmy się o to, by uczestnictwo w sakramencie ołtarza nie było neutralnym obrzędem, lecz podejmowaną wciąż od nowa decyzją o wyłącznej przynależności do Boga.

0: Jest godzina 12, zapraszam na wspólną modlitwę.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: 3,5 minuty po godzinie 12, czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Paweł Szmytkowski.
6: Z Ewangelii świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.
7: Serce oznacza w Biblii centrum człowieka, ośrodek jego myśli, emocji i decyzji. Złe myśli wywołują złe uczucia, razem prowadząc do złych decyzji i odwrotnie, myśli dobre, dobre uczucia i dobre decyzje. Cała ta triada jest wzajemnie zależna i tak emocje mogą wpływać na myśli, jak i myśli na emocje. Decyzje również skutkują zarówno myślami, jak i emocjami. Żadne z nich nie pozostaje poza zasięgiem wolnej woli człowieka. Jednak najprościej pracować jest nad myślami. Warto do swoich myśli wprowadzać jak najwięcej Bożego Słowa i z Nim konfrontować utarte schematy postępowania. Nie wystarczy więc słuchać Słowa. Trzeba nim żyć, wypełniać je, to znaczy aktywnie wprowadzać w sferę myśli. Dobrym Słowem Bożym zastępować złe myśli. Kiedy więc zaobserwuję w moim funkcjonowaniu jakiś powtarzający się schemat, warto zobaczyć, jaka towarzyszy mu myśl i sprawdzić, czy jest ona zgodna ze Słowem. Na przykład, gdy upadamy, a myśli podpowiadają: nie ma sensu wstawać, znowu ten sam grzech, można przypomnieć sobie pełne wiary w człowieka słowa Boga. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Lub proste: wystarczy ci mojej łaski. Z drugiego listu do Koryntian.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: Jedenaście minut po godzinie 12:00 sprawdzamy aktualną pogodę. Drodzy Państwo, o poranku było tylko 10 stopni. Mogliśmy tak łatwo zmarznąć. A teraz jest pochmurno, w niektórych miejscach możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia, a w Warszawie o tej porze 18 stopni. W Legionowie odrobinę cieplej, bo 19. Tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie 17 stopni, ale tam o tej porze najwięcej słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: 12,5 minuty po godzinie 12. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że Państwo dobrze się czują wraz ze swoimi pociechami po kolejnym roku szkolnym 2026. Dobre chwile z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Na dobry początek Roxy Music, a później Golec z Orkiestra z utworem Bierz, co jest.

0: Radio Warszawa.
1: 106 i 2 FM.
0: 106 i 2 FM.
2: To nasze życie.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 23 minuty po godzinie 12. W tej godzinie jeszcze między innymi wiadomości z życia Kościoła, a poza tym powiemy oczywiście, gdzie rozpoczną się nasze radiowe niedziele i gdzie w sposób szczególny będziemy świętować Dzień Środków Społecznego Przekazu. Powiem na razie tak, że będzie równowaga, bo to będzie i parafia w diecezji warszawsko-praskiej, i parafia w archidiecezji warszawskiej.

0: Wiadomości z życia Kościoła, Ewa Pietrzak. Zapraszam. 5 lat temu, 12 września w 2021 roku, w Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się beatyfikacja prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. Mszy świętej beatyfikacyjnej przewodniczył legat papieski kardynał Marcello Semeraro. Liturgię koncelebrowało około 600 księży i 80 biskupów z Polski i 45 biskupów z zagranicy. W uroczystości beatyfikacyjnej uczestniczyły rzesze wiernych, a także członkowie najwyższych władz państwowych, łącznie około 7 tysięcy osób. Nowych błogosławionych ogłosił kardynał Marcello Semeraro, odczytując list papieża Franciszka o wyniesieniu na ołtarze prymasa tysiąclecia i matki czackiej. W tłumaczeniu na język polski listy odczytał biskup pomocniczy warszawski Michał Janocha.
1: Naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży Stefan Wyszyński, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka w świecie Róża byli odtąd nazywani błogosławionymi.
0: Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro w homilii, którą odczytał biskup pomocniczy warszawski Piotr Jarecki, przypomniał posługę matki Elżbiety Różyczackiej, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, która między innymi dostosowała alfabet Braille'a do języka polskiego.
2: Poprzez swoją nadzwyczajną pracowitość i zaangażowanie błogosławiona Elżbieta Róża wskazuje nam, że nie istnieją przeszkody dla tych, którzy pragną kochać Pana Boga i jak On miłować. Również w jej życiu nie brakowało licznych trudności, w których z niesłychaną nadzieją stale potwierdzała swoją wierność Panu Bogu, który jest miłością.
0: Kardynał Marcello Semeraro stwierdził też, że prymas Stefan Wyszyński odważnie kierował Kościołem w Polsce.
2: W tym politycznie oraz społecznie skomplikowanym okresie kierował odważnie, wytrwale i zdecydowanie łodzią Kościoła w Polsce, przeciwstawiając ideologii, która odczłowieczała i oddalała człowieka od pełni życia, prawdę zawartą w Ewangelii Chrystusa, wiernie przeżywaną i realizowaną. W walce o obronę wolności polskich kobiet i mężczyzn często powtarzał: kto nienawidzi, już przegra.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Przypominamy, dziś ulicami stolicy przejdzie kolejny orszak dziejów. To wyjątkowe wydarzenie podkreślające polską historię i duchowe dziedzictwo. Ponad 100 aktorów przejdzie ulicami stolicy przebranych za wybitne postacie z naszej historii. Zapowiadała w poranku z Radiem Warszawa Anna Murewska, organizatorka tego orszaku.
4: Podczas orszaku dziejów spotykamy po prostu postacie z każdej epoki. Więc jeżeli jesteśmy miłośnikami Piastów, to oczywiście będzie dla nas ich Chrobry i będzie święta Cisza. I Jadwiga Śląska, i pierwsi królowie z czasów potem Jagiellonów. Będą też oczywiście okres królów elekcyjnych. No nie chcę zdradzać wszystkiego, ale jak ktoś lubi Misia Wojtka, to Miś Wojtek też będzie. Będzie Stańczyk, który był błaznem Zygmunta Starego. Będzie naprawdę bardzo wesoło, kolorowo, barwnie i ciekawie.
0: W tym roku chcemy w sposób szczególny pokazać 5 kobiet, które odegrały ważną rolę w naszej historii, dodaje Anna Murawska.
4: Będzie to Dobrawa z racji 1060. rocznicy Chrztu Polski. Będzie to Maria Curie Skłodowska, ponieważ jest 115. rocznica otrzymania Nagrody Nobla. Będzie to Matka Róża Czacka, ponieważ w tym roku Senat ogłosił Rok Matki Róży Czackiej. Wiemy, wielka społeczniczka i założycielka zakładu dla niewidomych. Halina Konopacka i Stanisława Leszczyńska. Matka położna, która odebrała 3000 porodów Auschwitz.
0: Orszak dziejów rozpocznie się o godzinie 16 przy kościele Sióstr Wizytek. Przejdzie w okolice Zamku Królewskiego, gdzie zaplanowano różne gry i zabawy dla młodszych i starszych uczestników tego wydarzenia. Od jutra ruszają zbiórki ze środków na wsparcie Radia Warszawa w warszawskich parafiach. Na początku nasi kwestarze odwiedzą 2 parafie, zapowiada ksiądz dr Mariusz Wejdziuk, dyrektor radia.
5: Parafii Matki Bożej Pięknej Miłości na warszawskim Tarchominie i w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.
0: To kolejny rok takich zbiórek, tym razem związany z pewną szczególną potrzebą.
5: Będziemy zwracali się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej akcji zbiórkowej na rzecz remontu studia emisyjnego Radia Warszawa. Niedziela środków przekazu wypada w tym roku 20 września, ale wcześniej rozpoczynamy już tą akcję, można powiedzieć, zbiórkową na rzecz remontu naszego studia, które od 11 lat takiego remontu nie przychodziło i wymaga pilnych prac takich renowacyjnych.
0: W kolejnych warszawskich parafiach zbiórki odbędą się w niedzielę 20, 27 września oraz 4 października.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 43 minuty po godzinie 12. Chociaż tak sobie obiecuję, że w sobotę, w niedzielę Państwu nie będę mówić, która jest godzina, tak? Nie śmieszmy się, na spokojnie. Przypominamy, że 13 września z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu Radio Warszawa będzie gościć w dwóch parafiach. My jesteśmy tacy, że po pierwsze lubimy długo celebrować swoje święto i lubimy zaczynać o wiele wcześniej. Dlatego już jutro pojawimy się między innymi w parafii Najświętszej Maryi Panny, Matki Pięknej Miłości w Warszawie. To chcę sobie przypomnieć informacje na temat tej parafii, to odsyłam do strony internetowej radiowarszawa.pl, ponieważ chyba rok temu, a może troszeczkę dalej, byli w audycji Przystanek Parafia oraz Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie. To właśnie tam modlimy się, prawda, przy relikwiach naszego patrona. Już teraz dziękujemy za Państwa wsparcie, pamięć w modlitwie.

Za 7 minut godzina 13. Znowu powiedziałam o tym, która jest godzina. Pozdrawiamy w sposób szczególny dziś panią Marię z Rembartowa, która obchodzi swoje kolejne 18 urodziny.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co o człowieku mówi uzależnienie od alkoholu? Jaka jest najczęściej historia tego uzależnienia? Czy dzieci DDA częściej stają się abstynentami, czy również alkoholikami? Moim i Państwa gościem będzie pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Już dziś, w sobotę o godzinie 18.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
2: To jest taka operacja na sercu, nie?
3: Tak, to jest operacja na sercu, to jest zwana wymiana serca, transplantacja serca, byśmy powiedzieli. Ale czy ta transplantacja się dokonuje, to widać właśnie w tym, co dalej ja robię ze swoim życiem, tak? Co robię z tym Bożym przebaczeniem.
4: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
8: Trochę rzeczywiście nam cieplej, 18 stopni w Warszawie. Na razie pochmurno, ale nie pada. Zdaniem synoptyków po 17 znowu pojawi się w naszej ukochanej stolicy słońce. Jeżeli chodzi natomiast o temperatury w innych miejscach, to już mówię. W Chotomowie 19 stopni, tyle samo w Pruszkowie i w Ząbkach, 18 stopni w Sulejówku, w Ożarowie Mazowieckim 18 stopni, tam również o tej porze pochmurno.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Prawie 2 minuty po godzinie 13. Ewa Pietrzak, dzień dobry. Zapraszam, pozdrawiam w sposób szczególny tych wszystkich, którzy dziś świętują. A wśród solenizantów są, przypominam, Maja, Maria, Marlena oraz Gwidon. Wszystkiego dobrego. Podpowiem tylko, że w tej godzinie także motoryzacyjna audycja. Już teraz zapraszam w imieniu redaktora.

0: Kwadrans po godzinie 13:00. Drodzy Państwo, na 106,2 FM. Charyzmatyczny Grzegorz Traczewski.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Po drodze ze Świętym Krzysztofem, czyli bezpiecznie za kółkiem. Zaprasza Grzegorz Traczewski.
3: Dzień dobry. W kolejnej audycji Po drodze ze Świętym Krzysztofem wita Grzegorz Traczewski. Wróćmy jeszcze do czasu wakacji, bo rozmawiam w miejscu, które pachnie wakacjami. Bo stoją tutaj kampery, stoją tutaj przyczepy kempingowe. To pole kempingowe, które nazywa się Kemp na Wydmie w Łebie, a naszymi gośćmi są...
4: Michał Złoch,
5: Damian Złoch.
3: Czyli szefowie całego tego interesu. Dżentelmeni, po pierwsze zaczynaliście praktycznie od zera. Od lasu, górek, piachu stworzyliście kemping, który znany jest wśród karawaniarzy w całej Polsce. Kto przyjeżdża teraz na tego typu kemping, ośrodek, bo trudno jakkolwiek to nazwać? Do Was przyjeżdżają różnymi środkami transportu i różnymi środkami wypoczynku. Czym?
4: W Polsce jeszcze króluje karawanik przyczepą kempingową. Przyczepa jest dedykowana dla rodzin. Głównie przyjeżdżają przyczepą kempingową w sezonie, przyjeżdżają rodziny. Z czasem widzimy, że zmienia się troszeczkę rynek i coraz więcej przybywa do nas kamperów, aczkolwiek kampery w większości są wybierane przez małżeństwa albo przez małe rodziny, czyli 2+1. To widać, że u nas w Polsce zaczyna być nacisk taki przez rodziny na podróżowanie, na zwiedzanie dużo rzeczy. I wtedy kamper jest lepszą formą do poruszania się niż przyczepa, ponieważ przyczepą niestety nie wszędzie się zmieścimy.
3: Czy przyjeżdżają motocykliści? Bo oni bardzo często przyjeżdżają z namiotem.
5: Tak, jak najbardziej. Akurat pole kempingowe, na którym znajduje się on, jest w Łebie. Przez długie lata był tutaj zlot motocyklowy Bajku i Kuba.
3: Tak, cudowny zlot.
5: Więc to wpłynęło na to, że spora rzesza motocyklistów poznała to miejsce, więc jak najbardziej, mimo że w tym roku zlot przeniósł się w inne miejsce, to motocykliści pozostali. Tak jak na naszym polu byli od zawsze, tak byli również w tym roku. I tak, jak najbardziej motocykliści są kolejną grupą, która nas odwiedza. Wiadomo, z racji ich środka lokomocji jest to zawsze namiot. Natomiast jest to bardzo chętnie odwiedzana grupa turystów, która nas odwiedza. Podobnie zresztą jak rowerzy. Tak, jesteśmy na szlaku trasy rowerowej R10, która biegnie wzdłuż naszego wybrzeża. Przepiękna trasa, bardzo wielu turystów, bardzo mamy wrażenie, że z roku na rok coraz większa grupa wybiera sobie za taki letni cel przejechać trasę R10 polskim wybrzeżem, a niektórzy nawet kierują się nieco dalej, bo trasa biegnie dalej w kierunku Niemiec. Więc tak, rowerzyści kolejna grupa, również to jest grupa z namiotami. Cechą charakterystyczną dla takiej grupy podróżującej jest krótki pobyt. To są ludzie, którzy zatrzymują się u nas na jedną noc, maksymalnie na dwie noce, żeby zregenerować siły.
3: Czy przychodzą turyści piesi? Bo pamiętam czasy autostopu, turystyka piesza, czy ona jeszcze istnieje?
4: Istnieje jak najbardziej, zdarzają się i taka forma wypoczynku u nas. Natomiast w ciągu sezonu zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że jest to około 10, maksymalnie 15 osób, które nas odwiedzą pieszo.
3: Czyli jeszcze coś takiego istnieje. Słuchajcie, ile osób może zmieścić się na takim polu waszym?
4: Około 300 osób.
3: No dobrze, to 300 osób, ale ogarnąć 300 osób... Niektórzy się boją takich miejsc, bo to głośno, bo to muzyka, bo to śpiewy wieczorne.
5: Tak, tu chyba dotykamy dość takiej drażliwej kwestii poruszanej, jeśli omawiamy pola kempingowe szczególnie. Często widzimy w negatywnym świetle wypowiedzi, które mówią o imprezie do rana. Natomiast myślę, że to zależy od zarządcy obiektu. W naszym obiekcie jest obowiązkowa cisza nocna, która zapada o godzinie 23:00. I ponieważ obsługa przykłada wiele uwagi do tego, żeby była ściśle przestrzegana, to na naszym obiekcie nie ma absolutnie mowy o imprezach do rana, a turysta, który przybywa na takim kempingu, bo to w ślad chyba za nami idzie coraz więcej kempingu, coraz więcej kempingów ogłasza się kempingami albo ze strefą ciszy, albo ze ściśle przestrzeganą ciszą nocną, ponieważ każdy, kto na takim kempingu wypocznie i po tej godzinie 22, 23 dostanie tą ciszę, ten spokój, posiedzi jeszcze pod swoim namiotem, pod swoim przedsionkiem, ale posłucha śpiewu ptaków, u nas też słychać szum morza, wtedy czuje naprawdę, że wypoczywa. I takiego turystę dopiero zdobywamy właśnie tym. Zdobywamy tym, że dajemy mu tą spokój, ciszę i gwarancję wypoczynku.
3: No to cóż, życzę, żeby kolejne sezony były równie udane jak ten. Aha, no dobrze, jeszcze takie jedno pytanie. Kiedy początek sezonu, a kiedy koniec? Bo ja wielokrotnie mówiłem, że tak to się już dzieje, że sezon jest cały rok.
4: Zgadza się. My startujemy zawsze na majówkę, czyli jest to któryś z ostatnich dni kwietnia, zależy jak to w tygodniu przypada. I zawsze jesteśmy do końca września. No w tym roku wypada tak, że jesteśmy do 4 października, ponieważ tutaj w Łebie, gdzie jesteśmy, statystycznie zaobserwowaliśmy, że najładniejszy czas w Łebie to jest ostatni tydzień sierpnia i wrzesień. To są najładniejsze miesiące.
5: Tak, może ja dodam, tak jak powiedział Michał, przedstawił jakby nasz punkt widzenia z punktu widzenia lokalizacji naszej, gdzie łapiemy po prostu najlepszą pogodę i ten maksymalne okno pogodowe, które jest atrakcyjne dla osoby wypoczywającej to. Ale trzeba powiedzieć tutaj, że inne kempingi w naszym kraju działają całorocznie. Są to kempingi na przykład zlokalizowane koło jakiś term, czy kempingi, które mają w okresie zimowym blisko atrakcje zimowe typu stoki narciarskie i tam jak najbardziej turystyka całoroczna jest możliwa. Jeśli chodzi o Polskę, może myślę, że zaklinanie rzeczywistości byłoby, gdybyśmy powiedzieli, że w listopadzie będzie u nas przyjemnie, pogodowo może mało, dużo jodu w powietrzu, ale słońca mniej.
3: Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszymi gośćmi byli
4: Michał Złoch
5: oraz Damian Złoch.

0: drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Witam z siedziby Automobil Klubu Polski na warszawskim Bemowie. Uczestniczę wraz z bardzo wieloma gośćmi, znamienitymi gośćmi, w setnej rocznicy urodzin Longina Bielaka. Kim jest Longin Bielak? Longin Bielak to najbardziej utytułowany i wszechstronny zawodnik wyścigowy oraz rajdowy. Ma na swoim koncie 21 tytułów mistrza i wicemistrza Polski w sportach motorowych. Urodził się 9 września 1926 roku na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej. Jego ojciec, Jan Bielak, był żołnierzem Legionów Piłsudskiego. Po odzyskaniu niepodległości był policjantem w okolicach Porpliszcza nad rzeką Dźwiną, tuż przy granicy polsko-rosyjskiej. 12 września 1939 roku po napaści Rosji na Polskę Jana Bielaka aresztowano, wywieziono i ślad po nim zaginął. Pozostałą przy życiu rodzinę Longina, jego matkę, dwie siostry i brata zesłano na Syberię. Mimo tragicznych warunków, głodu i chorób, Longin zawsze wierzył, że wróci do Polski. W wieku 17 lat dostał powołanie do Wojska Polskiego. Przydzielono go do zwiadu, w którym miał pierwszy kontakt z motoryzacją. Jako zwiadowca jeździł motocyklem Harley Davidson. Z drugą dywizją piechoty dotarł do Warszawy, gdzie trwało powstanie. Był w kolejnej grupie żołnierzy, która miała przeprawić się przez Wisłę z pomocą walczącym powstańcom. Ich desant odwołano. Następnym etapem była droga na Berlin przez Łużycę. Po wojnie pracował w spółdzielni jako kierowca, mechanik, aż czasem został kierownikiem warsztatu. Udało mu się odnaleźć rodzinę, która wróciła z Syberii. Razem zamieszkali w Warszawie. Po pewnym czasie wspólnie ze Zbigniewem Suchardą założył prywatny warsztat przy ulicy Wiatracznej. Następnie związał się biznesowo na wiele lat z Januszem Kilianczykiem. Janusz zajął się Renault, a Longin Peugeotem. W 1999 roku już samodzielnie uzyskał status koncesjonera. Wkrótce stał się jednym z największych dealerów tej marki w Polsce. W 2014 współpraca się zakończyła. Podobnie też się stało z większością dealerów jednomarkowych tej firmy. Longin Bielak jest jednym z pierwszych członków Automobil Klubu Polski w jego powojennej historii. Ma legitymację numer 25. W Automobil Klubie rozpoczął starty w amatorskich imprezach. Jego pierwszym samochodem był Citroen BL11. W latach 50. zbudował swój pierwszy samochód wyścigowy, tak zwany SAM, którym zaczął wygrywać wyścigi. Startował także za granicą, zdobywał kolejne tytuły mistrzowskie. Jako kierowca wszechstronny jeździł również w rajdach. Jego start wraz ze Stanisławem Wierzbą Syreną w rajdzie Monte Carlo przeszedł do historii polskiej motoryzacji. Później jeszcze wiele razy różnymi samochodami startował w rajdzie Monte Carlo czy Akropolis, a także w innych krajowych i zagranicznych rajdach. Dzięki jego wiedzy i wsparciu wielu klubowych zawodników osiągnęło mistrzowski poziom sportowy. Był także pomysłodawcą i organizatorem rozgrywanego w latach 60. i 70. konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego Gentleman Jezdni. W 2004 roku został prezesem zarządu Automobil Klubu Polski. W 2012 otrzymał tytuł honorowego prezesa Automobil Klubu Polski. Był także przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego. Pomimo sędziwego wieku w lipcu 2020 roku wziął udział w organizowanej przez Stowarzyszenie 126 Evolution wielkiej wyprawie maluchów. Longin Bielak i Sobiesław Zasada pojechali razem małym Fiatem z Bielska Białej do Turynu. W następnych latach wielka wyprawa maluchów dzięki Rafałowi Zonikowi stała się ogromnym przedsięwzięciem charytatywnym. Longin Bielak brał w niej udział, jadąc z Sobiesławem Zasadą Fiatem 126P do Monte Carlo i Monte Cassino. Życzeniom i rozmowom, wspomnieniom nie było końca. I jubileusz trwał i trwał i trwał. Posłuchajmy teraz fragmentów jakże pięknej uroczystości.

0: po drodze ze świętym Krzysztofem.
1: Trzecia część audycji, czyli wrażenia z jazdy. Dzisiaj dwóch bohaterów. Ten pierwszy nazwaliśmy niechwytliwy. To Honda e:NY1 w wersji Advance. Na kilka dni do naszej redakcji przyjechała elektryczna Honda. Nazwę tego modelu wymyślił ktoś, kto lubi dziwne nazwy, które nijak się mają do zasad marketingu, czyli że ma być prosto i łatwo do zapamiętania. A tu literki i cyferka. Naszym zdaniem korzystniej byłoby nazwać ten samochód Honda HR-V-E, bo tak, prawdę mówiąc, z zewnątrz e:NY1 to przecież model HR-V z innym przodem i z innymi elementami wnętrza. Są małe różnice w rozmiarach, ale kto by tam na to zwracał uwagę? Inny przód, bo złącze ładowania umieszczono właśnie z przodu samochodu. Dostęp do niego uzyskamy, przyciskając odpowiedni dynks na desce rozdzielczej. Przyznajemy się, nie korzystaliśmy z ładowarki zewnętrznej, staraliśmy się oszczędzać prąd wszelkimi znanymi nam metodami. Ale o tym za chwilę. Wnętrze tej Hondy wygląda znajomo. Wiele tu elementów znanych, sympatycznego skądinąd HR-V-a, ale no właśnie, pojawiły się dwa ekrany, takie chińskie. I tu trafne spostrzeżenie. Chińskie, bo nasz gość jest urodzony, znaczy wyprodukowany w Chinach. Ekrany jednak mają wiele cech hondowskich, a ten od multimediów podzielony jest na trzy części. Nawigacja, menu ustawień i klimatyzacji. Miejsca wewnątrz jest wiele, no bo przecież to HR-V. Bagażnik, jak na elektryczne auto, wystarczający. 361 litrów. Silnik elektryczny ma moc 204 koni mechanicznych. Startuje ostro z miejsca i czasami udaje się zawstydzić szybkich kierowców pewnej znanej marki. Trakcyjnie też nie jest źle. Układ hamulcowy jest także wystarczająco dobry. A teraz trochę naszych narzekań. Wiedzieliśmy, że nasz gość to samochód elektryczny, ale no nie mamy zbyt wiele możliwości do ładowania jego akumulatora trakcyjnego. Tak więc, w te dni testowe pogoda była w miarę łaskawa, a więc było ciepło. Wyłączyliśmy wszystkie zbędne odbiorniki prądu, z klimatyzacją włącznie, co dało zwiększenie zasięgu o jakieś 40 km. Jeździliśmy bez zbędnych przyspieszeń, wykorzystując odzysk energii. Szkoda, że gdy ustaliliśmy jego wielkość i skuteczność łopatkami pod kierownicą, pierwsze hamowanie to nasze ustawienie skasowało. Ura! Udało się! Momentami zużycie energii elektrycznej zmalało do 11,2 kWh na 100 km. Potrafiło jednak przekroczyć nawet 30 kWh na 100 km. Zasięg, gdy odbieraliśmy tę Hondę, komputer wskazywał 364 km. No, producent twierdzi, że jest więcej. Ale koledzy, którzy jeździli taką Hondą zimą, twierdzą, że zasięg w mroźną pogodę spada poniżej 200 km. Jak już wspominaliśmy, nie ładowaliśmy tej Hondy z zewnętrznego źródła zasilania. Nie możemy więc podać, ile minut, no, godzin trzeba mieć w zapasie, by uzupełnić prąd do chociażby 80%. A teraz samochód drugi. Chery Tiggo 9 Plug-in Hybrid AWD w wersji Prestige. Tiggo 9 to największy model chińskiego producenta Chery. Duży, 7-osobowy SUV wyróżnia się w tłumie innych podobnych pojazdów. Długość nadwozia 4810 mm, rozstaw osi 2800, no i waga 2233 kg. Choćby te trzy wielkości dają pojęcie o jego rozmiarach. Przód, no niby taki chiński z olbrzymią atrapą chłodnicy, ale no, nam się podobał. Lampy oczywiście w technologii LED. Tył to przede wszystkim duża klapa bagażnika, lampy połączone listwą świetlną i o, nie ma atrap rur wydechowych. No to plus. 20-calowe koła wyglądają super elegancko. Obawiamy się jednak, że w trudnym terenie po prostu się uszkodzą. Minusem są wysuwane klamki. Czekamy, aż naszym i nie tylko naszym zdaniem to niebezpieczne rozwiązanie po prostu zniknie w kolejnych wersjach roku modelowego. Wnętrze zaskakuje wysoką jakością wykonania. Fotele, te z przodu, środkowa kanapa i te dwa dodatkowe w trzecim rzędzie świetnie wyglądają. A nie licząc tych dodatkowych, są wygodne. Fotel pasażera z przodu ma dodatkową funkcję półleżanki. Regulacja oczywiście elektryczna. Elektryczną regulację ma także środkowa kanapa, także ze zmianą kąta pochylenia oparcia. Dodatkowo kanapa ta jest podgrzewana i wentylowana. Kolejny bajer to dostęp do siedzeń trzeciego rzędu. Naciskamy odpowiedni przycisk, odsuwa się fotel pasażera z przodu, no, lepiej żeby tam wtedy pasażera nie było. Drugi rząd także się przesuwa, a oparcie tej kanapy się pochyla. Miejsca w trzecim rzędzie jest naprawdę niewiele, nawet dla dzieci. Wyróżniamy dość dużą ilość schowków i portów USB. Niestety zbyt mało jest fizycznych przycisków, a niektóre ważne funkcje przywoływane są przez mizianie ekranu. Kolejna pochwała za bezprzewodowe połączenie z Android Auto i Apple CarPlay. No oraz za świetnie działający system kamer 540 stopni. No to teraz zaglądamy do bagażnika. Gdy mamy rozłożone trzy rzędy siedzeń, jego pojemność to 143 litry. Gdy złożymy tylne fotele, to dysponujemy już 819 litrami. Gdy złożymy środkową kanapę, to otrzymujemy 2065 litrów. Uwaga! Ważne, podłoga jest płaska. Naszym zdaniem najważniejszy w tej dziewiątce jest zespół napędowy. To system Super Hybrid składający się z silnika 1.5T GDI, trzech silników elektrycznych i trzybiegowej przekładni DHT. Moc systemowa tej jednostki to 428 koni mechanicznych, a konie te napędzają obie osie pojazdu. Jako że system Super Hybrid to możliwość ładowania akumulatora trakcyjnego zewnętrznego źródła energii, to dodać tutaj należy, że na samym prądzie zasięg tego samochodu to 146 km. Gdy już poziom naładowania akumulatora zmniejszy się do mniej więcej 20%, do pracy ruszy silnik spalinowy. Zużycie paliwa, no właśnie, Tiggo 9 nie lubi szybkiej jazdy. Wtedy ono jest prawie na poziomie 9 litrów na 100 km. W warunkach jazdy miejskiej

0: Przeni do podróży trzeciej klasie zadowoleni nie będą. Ale gdy porównamy wrażenia z jazdy, ekonomikę jazdy oraz warunki finansowania, to Cherry wypada nieźle. Jedźcie bezpiecznie, kochajcie się mocno. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Kłania się Grzegorz Traczewski.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Bez zbędnych słów zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

Radio Warszawa na 106.2 FM. Za 7 minut wybije godzina 14. Dziękujemy tym wszystkim naszym radiosłuchaczom, którzy już od lat wspierają nas modlitewnie i finansowo. Jeżeli ktoś z Państwa chce dołączyć do tego grona, to szczegóły na naszej stronie internetowej www.radiowarszawa.com.pl.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: To jest taka operacja na sercu, nie?
2: Tak, to jest operacja na sercu, to jest zwana wymiana serca, transplantacja serca, byśmy powiedzieli. Ale czy ta transplantacja się dokonuje, to widać właśnie w tym, co dalej ja robię ze swoim życiem, tak? Co robię z tym Bożym przebaczeniem.
3: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego parafia jest taka ważna, jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce. Tworzą one sieć, której nie da się zastąpić. Ta sieć łowi dla Chrystusa. A także o kanadyjskim kardynale Marku Aulet, który po latach walki został oczyszczony z fałszywych oskarżeń. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Jarek, w tym miejscu przydałby się już remont.
6: Gąbka wypłowiała, ktoś tam ją wygryzł i wyszczypał po lewej.
5: Dobrze by było trochę to studio odświeżyć i wiem, że są takie plany.
6: Tak jest, ale żeby te plany można było zrealizować, to potrzebujemy Państwa pomocy.
5: Zachęcamy Was z całego serca do tego, żebyście wsparli zbiórkę Radia Warszawa na remont naszego studia.
6: Chcemy zmieniać się dla Was i za Waszą przyczyną.
5: Informacje o zbiórce znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: O reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Coraz więcej przejaśnień i rozpogodzeń w naszej stolicy o tej porze. 19 stopni to jest temperatura maksymalna dzisiaj. W nocy spadnie do plus 10 stopni. Więcej tego słońca jeszcze będzie do godziny 18. 20 stopni w Legionowie, czyli cieplej niż w stolicy. 19 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, w Józefowie, a także w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim. Synoptycy obiecują, że dziś już padać nie będzie.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: 2 minuty po godzinie 14, sobotnie popołudnie na 106.2 FM. Dobre chwile z Radiem Warszawa. A jak dobre chwile, to wiadomo, że przyda się taki złoty chłopak z Wielkiej Brytanii. Ed Sheeran na dobry początek, a potem Lighthouse Family. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: 14 minut po godzinie 14. Pozdrawiamy panią Antoninę z ulicy Odkrytej w Warszawie. Pozdrawiamy serdecznie pani Antonino. Jak tam grupa Wiewiórki się trzyma? A mnie odwiedził redakcyjny kolega, który dziś ze mną dyżuruje. I widzę, że nawet się uśmiecha, jak ze mną dyżuruje. Kacper Kowalczyk, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Ja ogólnie staram się dużo uśmiechać.
1: Naprawdę?
2: No tak.
1: Ja
2: to
1: od razu się buzę patrzę. Uśmiechnięta dziewczyna, tak?
2: Uśmiech to jest dobre lekarstwo na wiele.
1: A lubisz mango?
2: Mango?
1: Mhm, bo to był tytuł piosenki Sylwii Grzeszczak.
2: Tak. Lubię mango, a jak Sylwia Grzeszczak, to tak mi się przypomina jej ostatni występ. Taki
1: z kapłanem.
2: Bardzo wyjątkowy, tak, z kapłanem. Ostatnio Polskę odwiedził słynny portugalski ksiądz DJ, który zagrał w Opolu. Taki wyjątkowy koncert charytatywny. No i Sylwia Grzeszczak zaśpiewała razem z nim. Swoją drogą to jest bardzo ciekawa historia, bo ten jej udział w tym koncercie nie był planowany. Ona w ostatniej chwili do niego napisała, że tak, bardzo chciałaby z nim wystąpić.
1: Odpowiedział szybko.
2: I on szybko odpowiedział, tak, zaprosił ją, zaśpiewała Pan jest pasterzem moim na scenie, kiedy on właśnie, no, miksował muzykę, grał właśnie ten koncert w Opolu. Już kilka takich koncertów
1: z
2: ostatnio.
1: Tak, kapłan,
2: ojciec padre, tak jak to mówią, padre Gulermech, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak.
2: Parę już takich koncertów ostatnio miał w Polsce. No dobrze, niech tam odwiedza. Bardzo mu się w Polsce podoba, z tego co
1: ja widziałam, ja się ucieszam, że miał koszulkę biało-czerwoną, to po pierwsze, a po drugie zachęcam także kapłanów w Polsce, żeby jak mają taki talent muzyczny, tak?
2: Może
1: to też, żeby pokazali, realizowali
2: polskiego,
1: się.
2: Z polskiego księdza DJ-a.
1: A może polskiego kapłana tak do Portugalii? Aha, taki transfer. Uśmiechnął się zaskoczony.
2: Na
1: antenie Radia Warszawa, Sweet Dreams, ale my państwa jeszcze nie odsyłamy. Nie, do kołyski jeszcze nie.

0: to była Edyta Górniak, drodzy Państwo, a my tym razem chcemy zawitać do bardzo gościnnej parafii w Poświętnym. Pozdrawiamy księdza proboszcza.
1: Przystanek parafia.
0: Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, z tej strony Ewa i drodzy Państwo, w tym tygodniu zapraszam wszystkich do parafii w Poświętnym. Tę parafię erygował biskup płocki Rafał Leszczyński w 1527 roku. Według innych wydzielono ją w 1445 roku z parafii Świętej Trójcy w Kobyłce. A stało się to dzięki staraniom Maryny Ranczajskiej, wdowy po Jerzym i jej synów Andrzeja i Stanisława, dziedziców dóbr ranczajskich, którzy byli pierwszymi kolatorami kościoła w Cygowie. Taka historia, do tej historii jeszcze powrócimy, ale wcześniej kilka słów zachęty od wiernych parafian Agnieszki i Marcina. No, no właśnie, w jaki sposób w tej parafii traktowani są młodzi kapłani.
2: Też ksiądz proboszcz zaprasza neopresbiterów i wtedy jest msza prymicyjna i też potem jest poczęstunek właśnie w altanie. Także dzieje się rzeczywiście dużo i no, trzeba sprostać i jako rada parafialna, i jako różne grupy i ludzie, rzeczywiście parafianie i rzeczywiście no, mamy co robić.
3: I taki wspomnę gest księdza proboszcza, że w tym roku było na naszej mszy prymicyjnej 9 neopresbiterów i ksiądz proboszcz zakupił dla wszystkich ornaty, żeby służyły, kiedy będą się spotykać no, w rocznicy czy w jakichś uroczystościach. To też taki gest, który gdzieś na pewno tym młodym kapłanom ułatwi, gdzie będą odprawiać razem mszę świętą i już po prostu tak jednolicie będą też godnie wyglądać.
0: A więcej na temat tej parafii już w niedzielę o godzinie 20, w tym tygodniu 21:30, także parafianie będą modlić się wspólnie z naszymi słuchaczami.

0: 30 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co o człowieku mówi uzależnienie od alkoholu? Jaka jest najczęściej historia tego uzależnienia? Czy dzieci DDA częściej stają się abstynentami, czy również alkoholikami? Moim i Państwa gościem będzie pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Już dziś, w sobotę o godzinie 18.30. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, pozdrawiam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego parafia jest taka ważna, jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce. Tworzą one sieć, której nie da się zastąpić. Ta sieć łowi dla Chrystusa. A także o kanadyjskim kardynale Marku Aulet, który po latach walki został oczyszczony z fałszywych oskarżeń. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.

0: za 20 minut, godzina 15.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 30 sierpnia 2026 roku. Dożynki diecezjalne w Kałuszynie.
3: Jakby zbudować, odnowić oblicze tej ziemi. Pamiętamy te słowa, które wypowiedział papież, kiedy pierwszy raz przybył jako następca Piotrowy tutaj do Polski. Żeby odnowić oblicze tej ziemi, tych pokoleń, tej miejscowości, tej parafii, tej małej ojczyzny. Zadanie niezwykłe. Jeśli się to dokona,

0: róbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. To było w Kanie Galilejskim. I potem, po tej wypowiedzi, już do końca w Ewangelii nie ma odezwania się Matki Bożej. To jest dla nas ogromna katecheza. Powiedziała to, co jest dla nas najważniejsze. We wszystkim trzeba posłuchać Jezusa. I wszystko to, co wydaje się dzisiaj trudne, niemożliwe, straszne, niebezpieczne.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Już za moment transmisja koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny na Warszawskiej Woli.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka Świętej Faustyny.
2: Jezus mi każe odprawić nowennę przed Świętem Miłosierdzia. I dziś ją mam zacząć o nawrócenie świata całego i o poznanie Miłosierdzia Bożego, aby wysławiła wszelka dusza dobroć moją. Pragnę zaufania od swych stworzeń. Zachęcaj duszę do wielkiej ufności w niezgłębione miłosierdzie moje. Niechaj się nie lęka do mnie zbliżyć dusza słaba i grzeszna. A choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego.

0: Ujrzałam Pana Jezusa za przybitego do krzyża w wielkich mękach. Cichy jęk wychodził z Jego serca. Po chwili rzekł: pragnę zbawienia dusz. Pomóż mi, córko moja, ratować duszę. Złącz swe cierpienia z męką moją i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu za grzeszników. Dzienniczka świętej siostry Faustyny. Jezu, Zbawicielu wywyższony na krzyżu, ileż zła wyrządziły Ci nasze grzechy. Skatowany na całym ciele, umierasz w strasznych męczarniach po godzinach bólu, unieruchomienia i gorączki. To o tej godzinie mówiłeś siostrze Faustynie, dając niezwykłą obietnicę. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę Ci wniknąć w mój śmiertelny smutek. W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją. Właśnie w tej chwili Twoja krew przyciąga nasze dusze, aby je obmyć. Twoja miłość przyciąga nasze spragnione serca, aby je napoić. Trwając na krzyżu, przyciągasz nas, byśmy wierzyli, że kochasz nas do końca, aż po śmierć. Twoja wola złączona z wolą Ojca zaprasza nas do zjednoczenia z Bogiem. Twoje spojrzenie z krzyża mówi, jak bardzo jesteśmy cenni w Twoich oczach. Jak wielka jest Twoja miłość, Panie, która przebacza, nieustannie rozlewa na nas łaski nieskończonego miłosierdzia. Przychodzimy więc naczyniem ufności dla zasług Twojej bolesnej męki, błagamy, Panie, o łaskę poznania złości grzechu i moc wyrwania się z niego, z jego niewoli dla ludzi żyjących obojętnie wobec wiary, pogrążonych w nałogach. O umocnienie dla chorych, cierpiących, przeżywających bolesne doświadczenia i konających. Prosimy o wrażliwe sumienia dla ludzi żyjących w stanie łaski oraz ducha współpracy z Tobą w dziele ratowania zagubionych dusz dla wszystkich wiernych, szczególnie dla kapłanów i osób zakonnych. W strumienia krwi i wody zanurzamy cały świat, prosząc dla niego o dar upragnionego pokoju, o pokój i bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny, o światło Ducha Świętego dla rządzących naszą Ojczyzną we wszystkich intencjach Pana Prezydenta. Polecamy nasze rodziny oraz wszystkich, którzy nawiedzili w ostatnim czasie nasze sanktuarium świętej siostry Faustyny. Polecamy, Jezu, Twemu miłosierdziu wszystkich modlących się obecnie razem z nami, łączących się przez Radio Warszawa w intencjach ich rodzin, za wszystkich chorych i cierpiących w naszych rodzinach. Prosimy za dzieci i młodzież, które rozpoczęły kolejny rok szkolny, o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski w nauce. We wszystkich tych intencjach, jak i te, które mamy w naszych sercach, odmówimy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Mówił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiarowuję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie i całego świata.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Uwielbiamy Cię, Panie, w niepojętej tajemnicy miłosierdzia Twego. Dziękujemy za Twoją zbawczą mękę i wszystkie jej owoce tak hojnie rozdzielane w Kościele Świętym, za to, że na naszych oczach codziennie dokonują się tajemnice zbawienia, za to, że w nich możemy uczestniczyć i za to, że tak ściśle łączy się z nami w Komunii Świętej. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy Cię, Panie Jezu, słowami pieśni.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Świętej Siostry Faustyny na warszawskiej Woli. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą skomentuje ksiądz Paweł Szmytkowski, a przeczyta ksiądz proboszcz Krzysztof Stosur.
1: Z Ewangelii Świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta: czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka.
2: Serce oznacza w Biblii centrum człowieka, ośrodek jego myśli, emocji i decyzji. Złe myśli wywołują złe uczucia, razem prowadząc do złych decyzji i odwrotnie: myśli dobre, dobre uczucia i dobre decyzje. Cała ta triada jest wzajemnie zależna i tak emocje mogą wpływać na myśli, jak i myśli na emocje. Decyzje również skutkują zarówno myślami, jak i emocjami. Żadne z nich nie pozostaje poza zasięgiem wolnej woli człowieka. Jednak najprościej pracować jest nad myślami. Warto do swoich myśli wprowadzać jak najwięcej Bożego Słowa i z Nim konfrontować utarte schematy postępowania. Nie wystarczy więc słuchać Słowa. Trzeba nim żyć, wypełniać je, to znaczy aktywnie wprowadzać w sferę myśli. Dobrym Słowem Bożym zastępować złe myśli. Kiedy więc zaobserwuję w moim funkcjonowaniu jakiś powtarzający się schemat, warto zobaczyć, jaka towarzyszy mu myśl i sprawdzić, czy jest ona zgodna ze Słowem. Na przykład, gdy upadamy, a myśli podpowiadają: nie ma sensu wstawać, znowu ten sam grzech, można przypomnieć sobie pełne wiary w człowieka słowa Boga. Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie, w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić. Lub proste: wystarczy ci mojej łaski. Z drugiego listu do Koryntian.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: A teraz będzie podziękowanie, bo dziękujemy naszym radiosłuchaczom. Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy już 16 tysięcy złotych. Sporo, naprawdę. I serdecznie dziękujemy panu Mirosławowi, panu Tadeuszowi, Krzysztofowi, Arkadiuszowi, panią Justynie i Elżbiecie, a także wszystkim innym darczyńcom i naszym dobrodziejom. Życzymy pięknego, dobrego dnia i Bożego Błogosławieństwa. I teraz taka przypominajka, tutaj chyba pani z marketingu napisały mi, co i jak to zrobić, jak ktoś z państwa chce jeszcze coś dorzucić od siebie, prawda? To jest tak, studio emisyjne Nowoczesna, 35. urodziny, tak, i szczegóły, numer konta znajdą Państwo na stronie radiowarszawa.pl, w mediach społecznościowych, tam można podać w tytule po prostu darowizna remont, tak, taka sytuacja i już dziękujemy oczywiście za Państwa hojne serca, wielkie, naprawdę, to jest cud kardiologiczny.

Za 19 minut, godzina 16, wspaniały duet Gahu i Celine Dion na antenie Radia Warszawa. Teraz troszeczkę zmienimy klimat. Tak rock'n'rollowa, być może także w Państwa kuchni o tej porze, w porze późnego obiadu albo wczesnego podwieczorku.

0: mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: Dobre chwile z Radiem Warszawa.
2: 47 minut po godzinie 15. Mam nadzieję, że o tej porze słucha nas pani Maja. Pani Maju, pozdrawiamy serdecznie. Pani Maja mieszka na Bielanach i dziś wraz ze swoim mężem Romanem obchodzi 25. rocznicę ślubu. Kochani, pozdrawiamy serdecznie i mam nadzieję także, że pani Maju spodoba się piosenka Chris de Bark na antenie Radia Warszawa i jego największy przebój z 1986 roku. Lady in Red.

0: po 16 między innymi powiem, gdzie dziś ze wspólnotą Beatores można wybrać się na wieczór uwielbienia. Za niecałe 2 minuty, godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Dzisiejszego wieczoru na audycję o godzinie 17 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Celem nie są sukcesy i wyniki dzieci, ale wychowanie mądrego i odpowiedzialnego człowieka. Pisze Sławomir Fido w artykule Inwestycja bez certyfikatu. Sprawę eksmisji w Poznaniu wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we wstępniaku Na czas kryzysu. To kruchość uczy miłości. Zauważa ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Gdy nikt nikogo nie potrzebuje.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: I kilka słów o pogodzie. Coraz cieplej, 20 stopni w Warszawie o tej porze, 21 stopni mamy w Chotomowie, 19 stopni w słonecznym Mińsku Mazowieckim. Wiem to i wiem o tym z wiarygodnego źródła. Kochani, pozdrawiamy. A w Ząbkach, w Józefowie, w Otwocku 20 stopni i także przejaśniło się i padać dziś nie będzie, chociaż niedziela podobno będzie deszczowa. Będzie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Minuta po godzinie 16. Uwaga, uwaga, czy słucha nas tym razem Tosia z grupy Słupki. Dla Antosi serdeczne i gorące pozdrowienia i życzenia nowego roku przedszkolnego. Pozdrawiamy, kochani, serdecznie i gorąco dla Antoniny, dla całej grupy. Amy McDonald na antenie Radia Warszawa. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry, już 2 minuty po 16.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Obiecałam, drodzy Państwo, co obiecałam takiego ciekawego? Ach, no tak, że przekażę informację od naszych radiosłuchaczy, od Małgosi i Jacka. Otóż dzisiaj w kościele świętego Michała Archanioła przy ulicy Puławskiej 95 nasi słuchacze zapraszają na wieczór uwielbienia i uzdrowienia. Druga sobota miesiąca to nasze wspólne wydarzenie na chwałę Pana. Wspólnota Viatores też na to wydarzenie zaprasza. Początek, godzina, dobrze patrzę, 17, tak. A koniec około godziny 19.30 też będzie wspólna agapa. Taka informacja. Kochani, dziękuję za przekazanie. Pozdrawiam serdecznie. Jak ktoś z naszych radiosłuchaczy zdąży dotrzeć, to czekam na takie informacje.

0: dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ależ otwarcie, prawda? 16,5 minuty po godzinie 16. Drodzy Państwo, ja serdecznie, gorąco zapraszam teraz do udziału w wykładzie, który wygłosi pan profesor Andrzej Nowak w Sulejówku już 15 września. I to jest spotkanie bezpłatne, tak, normalnie bezpłatne, można pobrać zaproszenie albo bilet w kasie kina Kurtyna, które znajduje się obok Kościoła Przemienienia Pańskiego, Sulejówek Miłosna, ulica Armii Krajowej. Zapraszam serdecznie i gorąco, wcześniej o 17:00 msza święta, uroczysta msza święta w intencji ojczyzny, bo to jest też ważna rocznica dla mieszkańców Sulejówka, czyli rocznica zamordowania mieszkańców, między innymi Sulejówka, Cechówki przez wojska niemieckie. Później ten wykład, którego tematem właśnie będzie historia naszej ojczyzny.

0: Wiadomości z życia Kościoła, Ewa Pietrzak, zapraszam. Wyjątkowy gość sanktuarium świętego Jana Pawła II w Radzyminie. Z wiernymi w weekend spotka się kardynał Robert Sarach, pochodzący z Gwinei Duchowny, który w latach 2014-2021 pełnił funkcję prefekta Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zaplanowano dwa wydarzenia z udziałem kardynała, zapowiada proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Ziółkowski.
1: Spotkanie będziemy mieli pierwsze w sobotę o godzinie 19:00. Będzie to spotkanie poprzedzone mszą świętą, natomiast ksiądz kardynał będzie uczestniczył w samym spotkaniu i zapraszamy również w niedzielę 13 września na godzinę 13:00. Ksiądz kardynał Robert Sarach będzie przewodniczył mszy świętej i ochrzci 5 dzieci.
0: Wizyta kardynała Saracha jest początkiem przygotowań do rozpoczęcia wieczystej adoracji w Radzyminie.
1: Jest powód taki piękny, ponieważ chcemy, żeby w Radzyminie powstała kaplica wieczystej adoracji, bo kaplica adoracji już jest. I rozpoczynamy tą wizytą księdza kardynała misję w naszym dekanacie radzymińskim, przed właśnie otwarciem kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu.
0: A za misję tworzenia kaplicy odpowiada Fundacja Adoramus de Christe, która przygotowuje takie kaplice w całym kraju.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Ważne wydarzenie w parafii świętego Wacława przy ulicy Korkowej w Warszawie. Odbywa się tam dzisiaj uroczystość poświęcenia kościoła parafialnego. Konsekracji świątyni dokonał biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński. Uroczystość odbywa się w 5. rocznicę beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego, z którym mocno związana jest historia parafii, o czym przypomniał na naszej antenie ksiądz Robert Chotyna.
3: Parafię erygował kardynał Stefan Wyszyński dokładnie 10 grudnia 1949 roku z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Aninie i Najczystszego Serca Maryi w Warszawie Grochowie. I te starania o utworzenie parafii rozpoczął ksiądz Wacław Karłowicz już w 1947 roku. Natomiast taką pierwszą drewnianą kaplicę poświęcił arcybiskup Stefan Wyszyński dokładnie 12 lutego 1950 roku.
0: Duchowny przybliża także wystrój świątyni.
3: W centrum wisi obraz świętego Wacława, pędzla pani Zofii Grabskiej. Za obrazem umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. I w ołtarzach bocznych spotykamy figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, a w drugim ciekawy obraz serca Jezusowego, uwaga, z XVII wieku. No i parafia posiada też relikwiarz świętego Wacława, ofiarowany w 1956 roku przez Wacława Tarnowskiego z Anina, przywieziony w czasie wojny z Włoch.
0: Po mszy świętej zaplanowano piknik dla wszystkich parafian i uczestników wspomnianej uroczystości. A dziś ulicami stolicy już przychodzi kolejny orszak dziejów. To wyjątkowe wydarzenie podkreślające polską historię i duchowe dziedzictwo. Ponad 100 aktorów przejdzie ulicami stolicy przybranych za wybitne postaci z naszej historii. Zapowiadała to w poranku z Radiem Warszawa Anna Murawska.
4: Podczas orszaku dziejów spotykamy po prostu postacie z każdej epoki. Więc jeżeli jesteśmy miłośnikami Piastów, to oczywiście będzie dla nas i Chrobry, i będzie Święta Kinga, i Jadwiga Śląska, i Pierwsi Królowie z czasów potem Jagiellonów. Będą też oczywiście okres królów elekcyjnych. No nie chcę zdradzać wszystkiego, ale jak ktoś lubi Misia Wojtka, to Miś Wojtek też będzie. Będzie Stańczyk, który był błaznem Zygmunta Starego. Będzie naprawdę bardzo wesoło, kolorowo, barwnie i ciekawie.
0: W tym roku chcemy w sposób szczególny pokazać 5 kobiet, które odegrały ważną rolę w naszej historii.
4: Będzie to Dobrawa z racji 1060 rocznicy chrztu Polski. Będzie to Maria Curie-Skłodowska, ponieważ jest 115 rocznica otrzymania Nagrody Nobla. Będzie to Matka Róża Czacka, ponieważ w tym roku Senat ogłosił rok Matki Róży Czackiej. Wiemy, wielka społeczniczka i założycielka zakładu dla niewidomych. Halina Konopacka i Stanisława Leszczyńska. Matka położna, która odebrała 3000 porodów aż.
0: Orszak przechodzi właśnie w okolice Zamku Królewskiego, gdzie zaplanowano dziś różne gry zabawy dla młodszych i starszych uczestników tego wydarzenia.

0: 41 minut po godzinie 16. Zapraszam na audycję Biblia krok po kroku. Państwo mogą także usłyszeć inne wydania tego programu, znajdując je na stronie radiowarszawa.com.pl.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska, Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj będziemy wędrować przez 23 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę ojca, czy ten rozdział można nazwać swoistym kalendarzem świąt żydowskich?
3: Nawet takim kalendarzem z objaśnieniami. Jeszcze pewnie spora część z nas, myślę tutaj o takiej szerokiej grupie, przede wszystkim Państwa słuchaczy, pamiętamy, co to był kalendarz zdzierak i pamiętamy, że ta jedna strona z datą, wschodem i zachodem słońca, imieninami przypadającymi na dany dzień, to była ważna, ale równie ważna była ta druga strona z jakimś tekstem, który czegoś nas uczył, o czymś nam przypominał, na coś nas uwrażliwiał. Więc to jest taki kalendarz, w którym jest też miejsce na takie pouczenia, przypomnienia, objaśnienia.
2: To może przejdźmy właśnie do tej drugiej strony naszego kalendarza. Proszę ojca, popytam o konkretne święta. Trochę dla niektórych będzie przypomnienie, dla niektórych z Państwa może to będzie właśnie odkrycie czegoś nowego. Zacznijmy od szabatu. Dlaczego szabat jest wymieniany jako pierwsze i najważniejsze święto?
3: Bo szabat jest

0: Więc tego szabatu po prostu było dużo w roku. 52 szabaty, a jedna pascha, czyli jedno święto namiotów.
1: No dobrze. No to kolejne święto, które pewnie będzie drogim słuchaczom znane. Święto Paschy, święto Przaśników i wydarzenie historyczne, które to święto upamiętnia.
0: Więc jeśli chodzi o Paschę i Dni Przaśników, to można by to potraktować jak Park Narodowy i Otulinę.
1: Dlatego połączyłam je.
0: Tak, bardzo słusznie. Tym najcenniejszym dobrem to jest oczywiście święto Paschy, natomiast dni, kiedy spożywa się przaśne chleby, to jest takie rozciągnięcie świętowania Paschy w czasie. Ale to dopiero jak się połączy ze sobą te dwa elementy, to tak wychodzi. Natomiast Pascha, taka o jakiej mowa w 12 rozdziale Księgi Wyjścia, z barankiem w roli głównej, i Dni Przaśników, które są związane przede wszystkim z tym, co urosło na polach, co się udało zebrać i tak dalej, reprezentują jakby dwa różne style życia. Pasterski, wędrowny i osiadły, bo za stadami się chodzi, a przy polu się buduje jakieś miejsce, gdzie można mieszkać, jakąś stałą siedzibę. Więc ten obchód jakby kombinuje ze sobą elementy starej kultury pasterskiej i kultury życia osiadłego.
1: Kolejne wersety 23 rozdziału mówią nam o dniu przebłagania Jom Kippur. Dlaczego ten dzień był określany jako dzień surowego postu i zakazu pracy?
0: Idea główna Jom Kippur to jest oczyszczenie się z grzechów.
1: Też już ojciec o tym jakiś czas
0: była
1: temu.
0: Była o tym mowa, tak. Przy okazji tych obmyć rytualnych. A tutaj jakby akcent spoczywa na tym, co musi poprzedzić zewnętrzny wyraz, tak że już jesteśmy oczyszczeni. I post ma nam pomóc oczyścić ducha. Ma pomóc w tym wewnętrznym procesie, który jest potrzebny, żeby się odwrócić od zła. Nawet od takiego, które nam się przytrafiło bez naszej woli, bez naszego przyzwolenia. Ale jest naruszeniem porządku ustanowionego przez Boga. I to nie jest praktyka, którą można gdzieś tam na marginesie codziennej krzątaniny zrealizować, tylko ten dzień jest poświęcony temu, żeby się wewnętrznie oczyścić. Stąd jest to dzień, kiedy nie wykonuje się innych prac, jak tylko tę wielką pracę duchową, w którą też jest zaangażowane i nasze ciało przez to, że pości, ale sprawa jest na tyle poważna, że trzeba się tylko jej poświęcić, a to powoduje, że inne rzeczy trzeba odłożyć na bok.
1: Kolejne święto. Święto namiotów, Sukot. Może coś ojciec nam o symbolice tego święta powiedzieć?
0: Że tak powiem, tę symbolikę ma na dużym poziomie dosłowności. Przywykliśmy, że jesteśmy jak ślimaki. Nawet jak gdzieś się musimy ruszyć, to mamy skorupkę, w którą możemy się schować. Natomiast święto szałasów, kuczek, namiotów, język polski dorobił się bardzo rozmaitych nazw tego święta. Ono miało uświadomić, że nie jesteśmy kimś, kogo chroni ta skorupka, tylko jesteśmy ciągle w drodze pod byle jakim chroniącym nas ledwie przed ulewą i żarem, zadaszeniem. Że jesteśmy wędrowcami,

0: sami, idącymi drogą, na którą Bóg nas powołał. Zostawienie wygody domów, a przejście do obozowiska nomadów, to było coś, co przemawiało do człowieka właśnie takim bardzo konkretnym językiem, ale mu uzmysławiało, kim jest, jakie jest jego miejsce w życiu.
1: I ostatnie ze świąt, święto trąbek obchodzone pierwszego dnia siódmego miesiąca.
0: To jest jeden z elementów tego świętowania, bo tak jak Pascha, powiedzieliśmy sobie, była rozciągnięta na dni prześników, taki święto szałasów, kuczek, namiotów, to było święto kilkudniowe. I to uroczyste sygnalizowanie, że ten czas się odbywa i kończy w jakimś momencie, to był taki obrzęd jakby objaśniający jeszcze tę zmianę kondycji z osiadłej na wędrowną, która się wiązała ze świętem namiotów. W ogóle, jeśli chodzi o święto namiotów, to ono obrosło takimi gadżetami, na przykład lulaw, który, jak ktoś nie wie, to gotów go pomylić z naszą palemką, albo lepiej może nasza palemka jakoś tam jest zaaplikowaniem do chrześcijańskiej pobożności, tej takiej wiązanki świątecznej. Więc święto namiotów było takie bogate w obrzędowość.
1: Bardzo dziękuję i proszę o zadanie dla słuchaczy.
0: Drodzy Państwo, święto namiotów w 23 rozdziale Księgi Kapłańskiej pojawia się w dwóch fragmentach, wersety 33 do 36 i 39 do 43. Na co zwraca szczególną uwagę jeden z tych fragmentów, a na czym koncentruje się drugi? Dlaczego są aż dwa?
1: Bardzo dziękuję. Zachęcamy Państwa niezmiennie do wspierania Radia Warszawa. Każdy dar serca jest bardzo ważny. Wszelkie informacje, jak można to uczynić, znajdą Państwo na stronie radia, a to radio gra dla Państwa i w dużej mierze dzięki Państwu. Rozmawiali dla Państwa ojciec profesor Waldemar Linke
0: i pani Joanna Człapska,
1: czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże!

0: Nie wiem, czy to ulubiona piosenka Michała Tańskiego, kto nie kochał Piotra Cudzgłowskiego, ale wiem, że tak jak ja, uwielbia tutaj przebywać w Radio Warszawa, prawda?
1: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Ewo. Nie wiem, czy to moja ulubiona piosenka, ale może kiedyś będzie, bo za małej jeszcze słuchałem.
0: Ach, no zobaczymy. Tak, bo my tak poza anteną sobie porozmawiamy, prawda, o życiu, o ciśnieniu, tak, o dorastaniu.
1: Tak, no Ewa zawsze mnie tak zaskoczy, że sekundę przed mój, zaraz wchodzimy, bo tylko ona widzi czas, jak siedzę na boku.
0: Tak, ale powiedz mi, jak kolejny tydzień w szkole?
1: Bardzo dobrze.
0: Żywiołowo?
1: Żywiołowo, bardzo dobrze, pełne napięcia.
0: Dzieci senne pewnie, tak?
1: Nie, one mają pełną energię, nauczyciele są senni.
0: Wszystkiego dobrego, Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Michał Tański z Państwem zostaje.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
4: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy. Może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl. Poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie. Bo każda para jest w drodze.
7: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
8: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
2: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: A termometry w Warszawie w tej chwili wskazują 19 stopni. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Na zachodzie kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie zachmurzenie duże, całkowite, słabnące opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna w Polsce od 12 stopni do nawet 18 właśnie w centrum Warszawy, do 21 na zachodzie.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: 3 minuty po godzinie 17:00 i jak w każdą sobotę zapraszam serdecznie na audycję księdza Roberta Chodyny pod tytułem Barwy Muzyki. Ksiądz Robert zaprosił dziś do studia dwie panie, sopranistkę operową Milenę Lange oraz Edytę Korpalską ze Stowarzyszenia Dotyk Motyla.
11: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna. Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru mamy wspaniałych gości. Dwie niewiasty. Milena Lange, sopranistka operowa, znana z różnych ciekawych projektów muzyki klasycznej, operowej, muzyki rozrywkowej i filmowej. Dobry wieczór, Milena. Witam cię bardzo serdecznie. Jesteśmy po imieniu. Witam cię już po raz kolejny.
12: Dobry wieczór państwu.
11: Ale również mamy kolejnego gościa, panią Edytę Korpalską, prezes Stowarzyszenia Dotyk Motyla. I tu nam się kłania tematyka zdrowotna. Dobry wieczór, pani Edyto.
12: Dobry wieczór.
11: Jak się okazuje, sztuka wysokich lotów może być połączona z troską o zdrowie. Ale na początek, Milena, przypominam bardzo krótko twoje takie najważniejsze dokonania. Kiedyś żeśmy już rozmawiali, ale chciałbym, żeby tym razem z twojego takiego kobiecego, artystycznego punktu widzenia coś na ten temat usłyszeć.
12: No tak, jestem producentką, ale przede wszystkim sopranistką, która porusza się teraz po różnych gatunkach muzycznych, nie tylko teraz nie tylko śpiewam operę, ale przede wszystkim muzykę filmową, muzykę rozrywkową, gdzieś na styku światów jestem aktualnie i to samo dotyczy moich produkcji muzycznych. Prowadzę impresariat artystyczny MS Promotion oraz własną orkiestrę symfoniczną Warsaw Impressione Orchestra, czyli można powiedzieć trzy marki, które współpracują ze sobą razem już od 2014 roku, więc reasumując, jestem sopranistką, producentką koncertów i menadżerką kultury.
11: No tak, ale ja cię trochę dzisiaj pomęczę.
12: Dobrze.
11: Powiedz tak trochę o tej historii twoich artystycznych dokonań, które przez tyle lat udało ci się zrealizować. Takie najważniejsze, najciekawsze, z których chyba jesteś najbardziej dumna też może.
12: Jest ich bardzo dużo. Właściwie nie wiem, od której zacząć, bo każdy z tych osiągnięć było dla mnie jakimś takim nowym krokiem, nowym etapem w karierze, w moim rozwoju. Na pewno na myśl przychodzą mi teraz sukcesy takie stricte produkcyjne, bo muszę powiedzieć, że teraz jakby wszystko łączę razem, czyli śpiewanie z produkcją i właśnie stworzeniem projektów, to jestem ja, jakby w całości, więc ostatnim takim moim wielkim sukcesem to było na pewno stworzenie teledysku dla hiszpańskiej gwiazdy Rosalii. To jest zdecydowanie chyba moje największe osiągnięcie na polu międzynarodowym.
11: Wielka gwiazda.
12: Tak, wielka gwiazda. To było niesamowite przeżycie dla mnie osobiście jako producentki. Również produkcja, którą teraz w czerwcu właśnie zrealizowałam, ogromna, chyba moja największa, bestsellery światowego kina i estrady w amfiteatrze w Parku Sowińskiego na Woli. Miałam 7 wybitnych solistów, gwiazd na scenie, 30-paroosobową orkiestrę właśnie moją, Warsaw Impressione Orchestra i 20-osobowy chór Siena Gospel Choir i to był naprawdę ogromny koncert.
11: Duże przedsięwzięcie.
12: Bardzo duże przedsięwzięcie, chyba no, największa obsada do tej pory, jaką miałam. Plus właśnie ekrany, wizualizacje, na których opracowywałam razem z panem filmowcem projekcje filmowe, fragmenty z kadrów właśnie różnych filmów. Na przykład graliśmy Króla Lwa, suite specjalnie skomponowaną na tę okazję i opracowywałam dokładnie fragmenty z tej starej bajki, tej pierwszej, do tej suite. Bardzo z dokładnością co do sekundy. Dosłownie.
11: Ile czasu ten koncert przygotowywałaś, bo to musiało trochę potrwać?
12: Pół roku. Mhm. Pół roku przygotowań, ale to też jest niesamowite, ponieważ rok przed koncertem wymarzyłam sobie, jakie utwory chciałabym zagrać w ogóle w mojej jakiejś produkcji i nie musiałam właśnie długo czekać, bo właściwie czekałam rok do tego, żeby na przykład zrealizować swoje marzenie i zagrać taką suite z The Lion King, z Króla Lwa, bo to był naprawdę ogromny numer, dla wszystkich trudny. Pamiętam, jak Siena Gospel Choir i soliści, bo wybrałam Alicję Szemplińską do tego, mhm, do tej suity i Damiana Ukedże i właśnie Siena Gospel Choir, plus ja grałam na grankasie, drodzy państwo.
11: Co to za instrument?
12: Instrument perkusyjny, taki bardzo duży instrument, bęben, grankasa po prostu, który uderza się taką po prostu dużą...
11: To powiedz w ogóle, na ilu instrumentach grasz? przy okazji?
12: Ojejku, trudno mi powiedzieć, bo każdego jakoś tam dotknęłam. No, na fortepianie grałam na studiach łącznie, można powiedzieć, 6 lat. Mhm. Miałam też na studiach gitarę klasyczną, więc grałam chyba ze 4 lata na gitarze klasycznej, a teraz fascynują mnie właśnie instrumenty perkusyjne. Zawsze mnie fascynowały, ale teraz jeszcze bardziej też przez mojego partnera, który jest perkusistą.
11: Tutaj to jest w ogóle bardziej jeszcze, powiedziałbym, taka wszechstronna kwestia, bo i nogi, i ręce, i głowa, prawda? Wszystko musi
12: tak
11: pracować.
12: A jeszcze, uwaga, śpiewałam wtedy, więc tak.
11: Jak Phil Collins trochę, który trochę też tak grał na perkusji i tak jednocześnie śpiewał. Chociaż powiem ciekawostkę, proszę Państwa, mianowicie, że jak Phil Collins na przykład miał śpiewać już czasami tylko solo, to musiało go dwóch perkusistów zastępować.
12: Tak, widziałam tak te koncerty.
11: To
12: tak,
11: po prostu
12: na żywo, w sensie live.
11: Tak, genialnie. Ja tak też go widziałem na żywo na Narodowym. Jeszcze miałem tą przyjemność, żeby go zobaczyć na żywo. No
12: wspaniale.
11: Fajnie. Pani Edyto, może teraz pani Edyta Korpalska, proszę powiedzieć w ogóle, jak się rozpoczęła pani przygoda z medycyną, z zdobywaniem wiedzy na ten temat, może studia i tak dalej?
13: Dokładnie tak, z medycyną mam dużo wspólnego, ponieważ z zawodu jestem pielęgniarką. Pracowałam 9 lat w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie. Później zachorowałam na chorobę nowotworową. W tamtym momencie, kiedy zachorowałam, byłam w ciąży, więc tutaj walka była podwójna, bo i o mnie, i o dziecko. Otrzymałam leczenie w ciąży. Na tamten czas ogromny strach, ale wiara, że będzie dobrze, że medycyna poszła tak do przodu, że jest szansa na to, żeby z tego wyjść. I tak też się stało. Jestem 7 lat po zakończeniu leczenia. Moje dziecko teraz poszło do pierwszej klasy. A pomysł tutaj na stowarzyszenie Dotyk Motyla powstał z przyjaźni. Z przyjaźni, kiedy jeszcze ja byłam zdrowa, a miałam koleżankę, która była właśnie chora na nowotwór piersi. I tak się zaczęło właśnie, kiedy miałyśmy swoje takie spotkania cotygodniowe, w soboty zazwyczaj. No, po jakimś czasie ta moja koleżanka odeszła i pomyślałam sobie, że jest nas więcej takich osób, które potrzebują tego wsparcia. Najpierw stworzył się pomysł, żeby zająć się onkopielęgnacją, bo po swoim doświadczeniu z chorobą postanowiłam zmienić troszeczkę swoje życie, otworzyłam swój gabinet. Zajmuję się kosmetologią na co dzień i trychologią i chciałam, żeby ten temat onkopielęgnacji też był obecny w moim gabinecie. No i zaczęło się właśnie od tego, że zaczęłam organizować spotkania u siebie w domu, bo gabinet prowadzę u siebie w domu. I zaczęłam zapraszać osoby, które właśnie potrzebują takiego wsparcia, jeżeli chodzi o pielęgnację, bo wiadomo, ten czas choroby nie jest łatwy i nie tylko tutaj ciało, psychika, ale również właśnie te potrzeby takiego zadbania o siebie w tym trudnym momencie życia. I tak naprawdę na ten czas nie planowałam stowarzyszenia. Raczej myślałam tutaj pod kątem gabinetu, ale z każdym kolejnym spotkaniem, które organizowałam, zaczęło coraz więcej osób na nie przychodzić i wtedy właśnie stworzył się pomysł na takie zrzeszenie osób, które są właśnie w trakcie leczenia, po leczeniu. I oficjalnie od 2023 roku jesteśmy zarejestrowane właśnie jako Stowarzyszenie Dotyk Motyla. Nazwa wzięła się od masażu Dotyk Motyla.
11: Drogie panie, może powiedzcie, pewno to byłoby bardziej tematyka dotycząca kwestii zawodowych. W jaki sposób rozpoczęła się państwa współpraca i jakaś niezwykła historia za tym stoi, z tego co słyszałem?
12: Tak, to jest zupełnie niesamowite, ponieważ ja pamiętam taki dzień, ogromna była śnieżyca, miałam koncert w Działdowie wtedy właśnie z moją orkiestrą, koncert muzyki filmowej. I jakiś czas po tym koncercie dostałam takiego bardzo niepozornego maila. I gdzieś tak pouczona doświadczeniem, nigdy nie lekceważę żadnego maila, który przychodzi czy do mnie osobiście, czy do firmy, bo on był bardzo niepozorny, jakiś koncert charytatywny, ale w sumie o co chodzi tak naprawdę? I odpowiedziałam wtedy, właśnie to Edytka się do mnie odezwała, okazało się, była po drugiej stronie, właśnie z zamiarem organizacji koncertu, bo pomyślała, pewnie za chwilę więcej powie jakby ze swojego punktu widzenia, żeby taki się spodobał koncert właśnie w Działdowie, że pomyślała, żeby połączyć właśnie taki koncert z gwiazdami na super poziomie z profilaktyką. Bo gdzieś pewnie wierzyła w to, że dzięki temu więcej ludzi usłyszy o właśnie profilaktyce, o takiej właśnie świadomości, o tym, żeby się badać. I po prostu ludzie pójdą się wtedy badać, tak?
11: Mhm. Pani Edyta, co by dodała na ten temat?
13: To prawda. Była ogromna śnieżyca, kiedy pojechałam na ten koncert i pamiętam, bardzo długo zastanawiałam się nad tym, czy jechać, bo naprawdę warunki były bardzo trudne, ale coś mnie ciągnęło, żeby właśnie być na tym koncercie. I wtedy właśnie zrodził się pomysł, ponieważ wcześniej organizując różne wydarzenia profilaktyczne na naszym terenie, no... Frekwencja osób, które przychodziły na nasze wydarzenia profilaktyczne, gdzieś tam pisaliśmy granty, no nie była zbyt duża. I właśnie w trakcie tego koncertu pomyślałam sobie, jejku, dlaczego u nas w Żuruminie nie zrobić takiego wydarzenia, które będzie połączone właśnie z muzyką i profilaktyką, gdzie mamy możliwość ściągnięcia dużo odbiorców i też zależało nam na tym, żeby jak najwięcej osób zaczęło właśnie myśleć o swoim zdrowiu, o zwiększaniu świadomości na temat samobadania, na temat wykonywania badań profilaktycznych, co jest uważam kluczowe w dzisiejszych czasach. Nie czekać po prostu do ostatniej chwili, kiedy już mamy objawy choroby. Dlatego też te działania i to wydarzenie, które właśnie z Milenką już trzeci rok z rzędu organizujemy, ma właśnie taki cel, żeby zwiększać świadomość, żeby jak najwięcej ściągnąć osób na to wydarzenie.
11: To posłuchajmy muzyki, a zagramy takie utwory jak Interstellar, kompozycja Hansa Zimmera. Z tobą chcę oglądać świat. Ten utwór Milena Lange śpiewa ze Zbigniewem Wodeckim i wreszcie Podwójne życie Weroniki. To kompozycja, którą skomponował Zbigniew Preisner.

0: Powracamy do Mileny Lange i pani Edyty Korpalskiej. Drogie panie, to może coś powiedzielibyśmy. Milena, na początek powiedzmy o tej imprezie muzycznej, którą teraz organizujesz, z udziałem m.in. Natalii Kukulskiej, Mateusza Ziółko, Alicja Szemplińska, która wystąpiła przecież na Eurowizji. Dodatkowo twoja orkiestra pod batutą Tomasza Labunia, no i chór Sienna Gospel, prawda? To chciałbym, żebyś tutaj coś na ten temat w kilku słowach prosto powiedziała.
1: O właśnie 10 października w ramach Różowego Października wraz ze Stowarzyszeniem Dotyk Motyla organizujemy już po raz trzeci koncert właśnie połączony z profilaktyką zdrowotną, bestsellery światowego kina i estrady. Właśnie z udziałem Natalii Kukulskiej, Alicji Szemplińskiej, moim, Damiana Ukedże, Mateusza Ziółko, mojej orkiestry, Sienna Gospel Choir. Będzie to ogromny koncert, również takiego formatu, jak był na Woli. Podniosłyśmy sobie z Edytką naprawdę wysoko poprzeczkę. Dokładnie. Także no, to będzie bardzo duże wydarzenie, które no, mamy też nadzieję, że właśnie pomoże nam jeszcze więcej odbiorców pozyskać właśnie dzięki temu formatowi.
0: A pani Edyta, co by powiedziała tutaj ze swojego punktu widzenia, związanego oczywiście z medycyną?
2: W ramach wydarzenia Różowy Październik nie tylko koncert, który będzie zwieńczeniem całego dnia, ale przez no, cały dzień na hali sportowej będą odbywały się badania profilaktyczne. Angażujemy w to lokalne firmy, które też już po raz kolejny z nami współpracują i same zgłaszają się już do naszego wydarzenia. Będą bezpłatne badania profilaktyczne, w tym USG piersi, prawdopodobnie USG jamy brzusznej, cytologia, cały dzień będzie również mammobus, więc tutaj profilaktyka jest na pierwszym miejscu, bo chcemy, żeby nie tylko koncert, tak, ale żeby właśnie z tego wydarzenia wyszli ludzie, którzy zatrzymają się na chwilę, zrobią samobadanie na fantomach profilaktycznych, że wyjdą z taką świadomością, że albo pomogą sobie i pójdą na badania, a może powiedzą komuś bliskiemu, żeby poszedł się przebadać, więc tutaj taki mamy cel.
0: Posłuchajmy ponownie muzyki, a zagramy takie utwory jak The Good, The Bad and The Ugly oraz Now We Are Free. Pierwsza kompozycja to oczywiście Ennio Morricone, a drugi utwór to kompozycja Hansa Zimmera z filmu Gladiator.

0: Powracamy do naszych wspaniałych gości, Mileny Lange i pani Edyty Korpalskiej. Drogie panie, chciałbym się dowiedzieć, jakie panie mają plany, bo czytałem, że też jeśli chodzi o ten projekt, który panie realizują, chcecie jakoś ten format poszerzyć. Z jednej strony oczywiście kwestia powiedzmy innych miast i jak czytałem różnych możliwości z tym związanych, ale czy byłby to projekt taki jeden do jednego, czy coś jeszcze nowego by się pojawiło za rok, dwa i tak dalej?
1: To są na razie takie wstępne nasze plany, bo pamiętam, że Dytka właśnie już chyba po pierwszym naszym wspólnym koncercie zaczęła właśnie myśleć o tym, żeby może poszerzyć ten projekt na całą Polskę, że dlaczegożby tylko ograniczyć

0: ograniczać się do jednego miejsca, do Żuromina, jak możemy taką akcję muzyczno-profilaktyczną w całej Polsce zrealizować. I no, teraz już po naszym, jeżeli nam właśnie ten teraz trzeci koncert realizujemy i całe wydarzenie realizujemy razem, to pomyślałyśmy, że no, w przyszłym roku warto byłoby zrobić z tego jakąś trasę. I oczywiście każdy rok to jest jakiś inny koncert. To nie mamy jakby jednego projektu, tylko no, to też z uwagi na to, że grałyśmy i robimy to w tym samym miejscu, w Żurominie, więc chciałyśmy... Tak, tak. A jeżeli rzeczywiście to by było w różnych częściach Polski, w różnych miastach, no to mogłybyśmy to rzeczywiście wzbogacić projektem bestsellery światowego kina i estrady, projektem, który właściwie nie znam osoby, która by nie lubiła muzyki filmowej, czy dobrej muzyki rozrywkowej, estradowej. To się bardzo sprawdza. Poza tym ja właśnie też w swoich projektach robię różne ciekawe połączenia, różne fuzje, łączę ze sobą różne światy muzyczne. To jest bardzo ciekawe dla widza, bo każdy coś znajdzie dla siebie i na moich koncertach zawsze są różne grupy odbiorców, od dzieci po seniorów. Także to jest dla mnie bardzo ważne i na razie nam się to jakoś tak powoli kreuje, prawda, Anetko?
1: Dokładnie. Czyli tak, jest to taki projekt rozwijający, bym powiedział.
0: Tak, dokładnie.
1: Pani Edyto, z pani punktu widzenia może?
2: Powiem tak, organizacja takiego wydarzenia to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie, bardzo dużo pracy i można powiedzieć, że w tym roku to już zaczęłyśmy od początku roku myśleć właśnie, jak w tym roku to wszystko ugryźć. Powiem tak, jest bardzo ciężko znaleźć partnerów wydarzenia, jeżeli chodzi o badania profilaktyczne. Właśnie tutaj lokalnie jak najbardziej współpracujemy z placówkami naszymi medycznymi, ale wiem, że takim wyzwaniem w takim projekcie, który miałby być ogólnopolski, no tutaj musiały być na pewno szersze poszukiwania do tworzenia takich wydarzeń.
0: Ale nie ma rzeczy niemożliwych.
2: Nie ma rzeczy niemożliwych, oczywiście. Ja to wiem.
1: Tak jest.
2: No, Milenka również, tak.
1: To jeszcze bym prosił, żeby panie przypomniały słuchaczom, kiedy, gdzie cała impreza będzie miała miejsce.
2: Wydarzenie profilaktyczno-kulturalne pod nazwą Różowy Październik odbędzie się 10 października w Żurominie przy hali sportowej na ulicy Wyzwolenia 61.
1: A ja bym dodał, proszę państwa, że pierwsza osoba, która dodzwoni się do Stowarzyszenia Dotyk Motyla pod numer telefonu 511-733-623 lub znajdzie w mediach społecznościowych informacje na ten temat, poda swoje imię i nazwisko, otrzyma jedno podwójne zaproszenie na koncert. Drogie panie, bardzo serdecznie dziękuję za piękne spotkanie.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Życzymy artystycznych, wspaniałych przeżyć, no i też tutaj, by ta działalność rzeczywiście wiele dobra przyniosła tym, którzy bardzo szczególnie tego zdrowia potrzebują. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Na koniec naszego przemiłego spotkania z panią Mileną Lange i Edytą Korpalską posłuchamy takich utworów jak Phantom of the Opera Andrew Lloyd Webbera i Once Upon a Time in the West Ennio Morricone. Żegnam się z państwem, ale za tydzień bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ będzie już 700. jubileuszowa moja audycja.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: A gośćmi księdza Roberta Chodyny były panie sopranistka operowa Milena Lange oraz Edyta Korpalska ze Stowarzyszenia Dotyk Motyla. Wybiła godzina 18, 12 dzień września. Słuchamy wspólnie Radia Warszawa na 106,2 FM, a ja nazywam się Michał Tański i witam państwa serdecznie i zachęcam, żebyśmy wspólnie spędzili ten wieczór w Radiu Warszawa jako dobre chwile z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Country Club, audycja z muzyką country, folk i amerykaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
4: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17.05.
3: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
4: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
4: i Maciek Świątek.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego parafia jest taka ważna, jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce. Tworzą one sieć, której nie da się zastąpić. Ta sieć łowi dla Chrystusa. A także o kanadyjskim kardynale Marku Aulet, który po latach walki został oczyszczony z fałszywych oskarżeń. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Myślisz o przyszłości?
8: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
7: A co cię do tego przekonało?
8: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
7: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
8: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
7: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
8: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
2: O reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: Na termometrach w Warszawie w tej chwili 18 stopni, a zachód słońca już o godzinie 18.58, więc korzystajmy z tego jeszcze jasnego dnia. Dziś maksymalna temperatura była 19 stopni, w nocy natomiast 8. Jutro 21 stopni na słupkach rtęci w Warszawie, w poniedziałek 20, wtorek 19, środa 24, ciepły dzień, czwartek 18, piątek 20.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: 4 minuty po godzinie 18. Michał Tański, witam serdecznie państwa na antenie Radia Warszawa. A w tej godzinie, w której przeżywamy dobre chwile z Radiem Warszawa, serdecznie zapraszam m.in. na audycję Ewy Pietrzak. Nie jesteś sam. Co o człowieku mówi m.in. uzależnienie od alkoholu? Bardzo ciekawe, bardzo współczesne. Zapraszam.

Za nami Kuba i Kuba, w piosence wracam sam, 15 minut po godzinie 18, a teraz przed nami The Doobies Brothers, a później Zakopaner i Boso.

0: Zakopower i Boso za nami, a już teraz zapraszam na dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 162 i 163. Ekonomia dowartościowująca godność człowieka. Z pewnością potrzebne są sprawiedliwe prawa i narzędzia redystrybucji, które będą korygować nierówności także poprzez systemy fiskalne, zmniejszające obciążenia najsłabszych i wymagające więcej od tych, którzy dysponują większymi zasobami. Nie należy jednak traktować poszukiwania sprawiedliwości społecznej jako kwestii odrębnej i późniejszej wobec wytwarzania bogactwa, jak gdyby ekonomia miała jedynie tworzyć wartość, a polityka interweniować dopiero potem, aby ją rozdzielać. Przeciwnie, sprawiedliwość dotyczy wszystkich faz działalności gospodarczej, od pozyskiwania zasobów po finansowanie, od produkcji po konsumpcję, a każdy wybór niesie ze sobą konsekwencje moralne. Tym bardziej w epoce AI i robotyki nie można już powierzać wszystkiego samej niewidzialnej ręce rynku. Polityka ma obowiązek nadawać procesom ekonomiczno-technologicznym kierunek zgodny z dobrem wspólnym, wspierając godną pracę, integrację społeczną i sprawiedliwy podział korzyści płynących z innowacji. Ponieważ wiele decyzji gospodarczych przekracza granice państw, konieczna jest także współpraca międzynarodowa, zdolna wypracowywać wspólne strategie, zwłaszcza na rzecz państw i grup najbardziej wrażliwych, aby wspierać rozwój i przezwyciężać asystencjalizm. Logiką, która powinna inspirować te wybory, jest ogromna godność każdej osoby, dobro wspólne i świat naprawdę pomyślany dla wszystkich. Współzależność między pokojem a rozwojem, o której proroczo pisał w 1967 roku święty Paweł VI, można dziś wyrazić na nowo. Dobrobyt może przyczyniać się do budowania i umacniania pokoju tylko wtedy, gdy jest powszechny, inkluzywny i zrównoważony.

0: Za nami Sylwia Grzeszczak w piosence o Chiach, a teraz już zapraszam na audycję Nie jesteś sam, Ewy Pietrzak. Co o człowieku mówi uzależnienie od alkoholu? Jaka jest najczęściej historia tego uzależnienia? Czy dzieci DDA częściej stają się abstynentami? I co badania mówią o tym nałogu wśród dorastających dziewcząt? Gościem Ewy Pietrzak jest dziś profesor Sylwester Bębas z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, psychoterapeuta.
1: Nie jesteś sam. Na spotkania z ekspertami, którzy pomogą odnaleźć drogę wyjścia z labiryntu współczesnych uzależnień i kryzysów. Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Drodzy Państwo, to jest nowa audycja Nie jesteś sam, w której próbujemy rozwikłać różne dylematy związane z problemami, nie tylko społecznymi, ale także z uzależnieniem. Dziś naszym gościem jest pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie profesorze, co o człowieku mówi uzależnienie od alkoholu?
3: No myślę, że może powiedzieć całkiem dużo. No myślę, że przede wszystkim mówi o tym, że taki człowiek ma jakieś problemy ze sobą, jakieś problemy osobowościowe, a więc nie radzi sobie z emocjami, ma jakieś deficyty i za pomocą alkoholu próbuje, czy próbował te deficyty w jakiś sposób niwelować. Ja bym też zadał takie pytanie, co alkohol zaczął robić dla danego człowieka, że stał się dla niego tak atrakcyjny. No bo niestety jest tak, że na początku alkohol coś człowiekowi daje. Może dawać, nie wiem, rozluźnienie, może dawać odwagę, może dawać poczucie przynależności, zmniejszenie lęku, czy zmniejszenie poczucia samotności. A więc dla kogoś nieśmiałego na alkohol może być sposobem na łatwiejsze wejście w relacje. Dla kogoś, kto przeżywa napięcie, no może być jakimś sposobem na obniżenie tego napięcia. Dla kogoś, kto bardzo dużo od siebie wymaga, no może być takim sposobem na chwilowe wyłączenie tego wewnętrznego krytyka. A więc tutaj jest właśnie bardzo ważne to pytanie, co alkohol daje, że staje się dla człowieka tak atrakcyjny, i że się od niego wcześniej czy później uzależnia.
2: Panie profesorze, ile w tym prawdy, że szczególnie w to uzależnienie wpadają osoby wrażliwe, nadwrażliwe, emocjonalne, bardzo mocno przeżywające otaczającą je rzeczywistość?
3: Dużą podatność na uzależnienie do alkoholu mają osoby, które no mają jakieś trudności osobowościowe, jakieś deficyty osobowościowe. Takie osoby, które borykają się z jakimiś zaburzeniami osobowości, w tym osoby, które nie potrafią radzić sobie z emocjami, nie potrafią przeżywać tych emocji, zwłaszcza tych emocji, które są trudne, na przykład smutku, na przykład lęku, na przykład złości. I wtedy alkohol staje się niezwykle atrakcyjny, bo pozwala od tych emocji uciekać. I niestety taka osoba zaczyna powtarzać takie błędne koło. Jeżeli są jakieś trudne emocje, no to sięga po alkohol, za pomocą którego te emocje sobie w jakiś sposób redukuje. I tak to błędne koło wcześniej czy później doprowadza do uzależnienia.
2: Jaka jest najczęściej historia tego uzależnienia konkretnej osoby? Jak to zaczyna się w młodości, w dorosłości?
3: Myślę, że trudno nakreślić jakąś taką jedną historię uzależnienia, bo każdy człowiek, który się uzależnił od alkoholu, no ma trochę inną historię. Ma inną biografię, ma inną osobowość, ale myślę, że to, co może być takim czymś, co łączy te historie osób uzależnionych, to, że to uzależnienie zaczyna się bardzo niewinnie. To znaczy, no żaden człowiek, który zaczyna spożywać alkohol, no nie zakłada, że się od niego uzależnia, więc najpierw jest ciekawość i jakaś okoliczność, która sprzyja wypiciu alkoholu, na przykład impreza, znajomi, którzy zachęcają, chęć spróbowania. Dopiero później to, co powiedziałem wcześniej, że taki człowiek odkrywa, że po alkoholu jest bardziej odważny, że łatwiej jest mu rozmawiać, że nie przejmuje się tak bardzo trudnościami. I wtedy no, pojawia się bardzo ważny mechanizm, który no, doprowadza do tego uzależnienia. Alkohol wtedy przestaje być przyjemnością, a zaczyna niestety być potrzebny do tego, żeby osiągnąć określony stan psychiczny. No i to jest taki moment, który jest bardzo ważny, którego nie powinniśmy przeoczyć, dlatego że wtedy taki człowiek no, zaczyna redukować sobie te trudności osobowościowe. Wtedy pojawia się tak zwany przymus. Czyli musi się napić alkoholu, żeby dobrze się bawić, żeby zasnąć, żeby poradzić sobie z emocjami. I wtedy ten alkohol zaczyna pełnić funkcję psychiczną i później niestety następuje utrata kontroli, coraz większa koncentracja wokół tego alkoholu. No i później te konsekwencje, które wynikają z uzależnienia, czyli problemy w relacjach, problemy w pracy, problemy w szkole.
2: Panie profesorze, czy dziś możemy powiedzieć naszym radiosłuchaczom, ile lat miała najmłodsza osoba uzależniona od alkoholu?
3: Jest tak, że niestety w tej chwili ten wiek inicjacji alkoholowej się znacząco zmniejsza. Też no, niestety jest tak, że no, pełnoobjawowe uzależnienie diagnozuje się u coraz młodszych dzieci czy nastolatków i tutaj niestety no, im wcześniej człowiek zaczyna regularnie pić, młody człowiek, tym większe jest ryzyko późniejszego uzależnienia od alkoholu. No tutaj także, albo zwłaszcza u młodych dzieci, no szczególnie niepokojące jest to picie alkoholu, które no zaczyna pełnić tą funkcję psychiczną w okresie nastoletnim. Jeżeli 13-latek, 14-latek czy 15-latek mówi, że pije, bo wtedy nie jest taki nieśmiały, albo pije, bo nie myśli, co się dzieje w jego domu, czy pije, bo nie czuje wtedy lęku, no to jest to bardzo ważny sygnał, który no, powinien zwrócić uwagę osób dorosłych, zwłaszcza rodziców.
2: Najgorsza sytuacja jest taka, że to dziecko, które ma 13 lat, 14, 15, jak wspomniał pan profesor, a już pije alkohol, by zapomnieć o tym, na przykład z jakim dramatem spotyka się w swoim domu, no to już wiemy o tym, że na przykład ci rodzice też być może są alkoholikami, prawda? I to dziecko, czy ten nastoletni chłopiec, nastoletnia dziewczynka są pozostawieni sami sobie. Kto wtedy może im pomóc?
3: No tutaj jest to bardzo ważny problem, dlatego że dzieci no, z rodzin alkoholowych są podatni bardziej na to uzależnienie, są podatni bardziej na problemy osobowościowe i tym samym później na ryzyko uzależnienia. Natomiast no, pomóc może wiele osób, przede wszystkim no to osoby, które w jakiś sposób się zainteresują tym uzależnieniem, no ale na pewno osoby dorosłe związane ze szkołą, nie wiem, psycholog, pedagog szkolny, pracownik socjalny, terapeuta uzależnień, czy inni nauczyciele. To jest dla dziecka bardzo ważne, bo dziecko, które wychowuje się w rodzinie alkoholowej, no to boryka się z bardzo dużymi obciążeniami. No, te dzieci biorą na siebie odpowiedzialność za dorosłych, a więc no, nie doświadczają tego, co dziecko w tym wieku powinno doświadczać, czyli miłości, bliskości emocjonalnej, poczucia bezpieczeństwa i takiej zdrowej relacji. Natomiast pomoc no, takim dzieciom i takim rodzinom jest trudna, dlatego że w tych rodzinach no, są takie niepisane, nieformalne zasady, żeby ukrywać to uzależnienie. No, to jest wynikiem bardzo dużego wstydu, które występuje u osób, które są w małżeństwie, czy są dziećmi osób uzależnionych, a więc ta pomoc jest trudna.
2: Drodzy Państwo, przypomnę, że dziś z nami jest pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta. Do naszej rozmowy wrócimy już za moment.

0: Nie jesteś sam.
1: Pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Witam ponownie, panie profesorze.
2: Witam.
1: Mówimy o tym, że alkohol niestety często wchodzi w tak zwaną funkcję psychiczną albo funkcjonowanie nawet. Mówimy o tym, że te osoby, które sięgają po alkohol i staje się to uzależnieniem, chcą w ten sposób zredukować swoje trudności osobowościowe. Panie profesorze, czy dzieci DDA częściej stają się abstynentami czy również alkoholikami?
2: To doświadczenie dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym jest tak dużym obciążeniem dla takiego dziecka, że no na pewno zwiększa to ryzyko późniejszego uzależnienia, ale na pewno nie jest tak, że takie dziecko jest skazane na to, żeby się uzależnić, bo no dla jakiejś, myślę niestety, mniejszej grupy dzieci te trudne doświadczenia i to obserwowanie tego, co alkohol zrobił ojcu czy rodzinie, no może zadziałać w taki sposób, że te osoby postanowią, że nie będą piły tego alkoholu i będą abstynentami. Natomiast no niestety częściej następuje powielenie tego wzorca, no bo są te deficyty, trudności osobowościowe, które no sprzyjają temu, żeby za pomocą alkoholu te deficyty sobie niwelować. No i ten wzorzec taki socjalizacyjny tutaj bierze górę. Ale myślę, że tutaj no te czynniki wychowywania się w rodzinie alkoholowej no decydują przede wszystkim to środowisko, relacje, sposób przeżywania emocji czy te doświadczenia życiowe. No bardzo mocno wpływają na to, że niestety jest dosyć duże ryzyko, zwłaszcza wtedy, kiedy takie dziecko czy później dorosły nie otrzyma odpowiedniej pomocy, nie ma świadomości powielania tych wzorców, nie ma świadomości tych trudności osobowościowych, a więc myślę, że tutaj no bardzo ważne jest to, aby taka osoba otrzymała odpowiednią, profesjonalną pomoc, odbyła terapię.
1: Panie profesorze, a w jaki sposób zaradzić, jeżeli te dorastające dzieci w domu nie mają przykładu ani ojca, ani mamy?
2: Bardzo ważną rolę odgrywa szkoła, a więc w momencie, kiedy no, nauczyciele, wychowawca, pedagog szkolny czy psycholog szkolny zauważy u dziecka jakieś trudności, jakieś deficyty, no to tutaj można w jakiś sposób systemowo próbować pomagać takiej rodzinie,

0: wszystkim dzieciom, które no, wychowują się w rodzinie alkoholowej. Tak jak powiedziałem wcześniej, no, najoptymalniejszą formą pomocy jest terapia. No, osoby, które mają za sobą tak trudne czy tak traumatyczne doświadczenie jak wychowywanie się w rodzinie alkoholowej i widzą u siebie i obserwują u siebie jakieś trudności czy deficyty, takie jak na przykład nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, nieumiejętność radzenia sobie z trudnościami życiowymi, takie biało-czarne myślenie, postrzeganie siebie i innych albo świata w kategoriach albo biało, albo czarne, albo dobre, albo złe. To są takie no, bardzo istotne sygnały, które no, powinny skłonić taką osobę do szukania pomocy do terapii. No też wtedy, kiedy taka osoba przeżywa jakieś cierpienie psychiczne, kiedy są stany depresyjne, kiedy są zaburzenia lękowe.
1: No daj Panie Boże, żeby takie dziecko trafiło, prawda, na tego psychologa, pedagoga, który ma powołanie, prawda, zauważa takie rzeczy, ma wrażliwe serce. Panie profesorze, kolejne pytanie. Czy to prawda? Czytałam takie badania jakiś czas temu, że częściej dzisiaj piją młode dziewczęta niż chłopcy. I to one w wieku nastoletnim częściej cierpią już na chorobę alkoholową.
0: Rzeczywiście obserwujemy, że obecnie, że różnice pomiędzy dziewczętami a chłopcami w piciu alkoholu, mówię tutaj o młodzieży, no wyraźnie się zmniejszyły. W niektórych badaniach dotyczących młodzieży dziewczęta dorównują chłopcom, a w pewnych zachowaniach związanych z piciem nawet ich wyprzedzają, a więc no, obserwujemy taki trend i to pokazują i badania i takie doświadczenia terapeutyczne i to no, jest taki sygnał dla profilaktyki. No i tutaj można zadać sobie pytanie, dlaczego dziewczęta zaczynają tyle pić, dlaczego zaczynają powoli dorównywać w tym piciu i uzależnieniu chłopcom. Czy chodzi tutaj o presję rówieśniczą, o wygląd, o, nie wiem, o potrzebę akceptacji, o lęk, o samotność, o trudności w relacjach, bo no, jeżeli alkohol staje się narzędziem radzenia sobie z poczuciem własnej wartości, no to wtedy jest to poważny sygnał świadczący o no, dosyć dużych trudnościach takiej osoby. Mhm.
1: Imprezy, prawda? Będą zbliżały się osiemnastki. Może, tak jak pan profesor wspomniał, tutaj chęć zaimponowania środowisku, prawda, wpędza dzieci, a później młodzież w ten nauk.
0: Oczywiście imprezy mogą być jednym z elementów, które gdzieś tam popycha do tego uzależnienia, bo nastolatek często no, chce być zaakceptowany przez grupę, chce być fajny, odważny, dorosły i jeżeli no, w grupie funkcjonuje taki przekaz, prawdziwy facet pije albo dziewczyna, która nie pije, jest nudna, no to niestety młody człowiek może mieć taką ogromną trudność, żeby powiedzieć nie. Natomiast myślę, że warto szukać głębiej tych przyczyn, bo jeżeli ktoś no, musi się napić, żeby mieć odwagę podejść do dziewczyny albo no, bez alkoholu nie umie rozmawiać z ludźmi, no to alkohol zaczyna pełnić no niestety ważną funkcję psychiczną. I tutaj jest to sygnał, że taka osoba potrzebuje jakiejś pomocy, potrzebuje wsparcia.
1: Panie profesorze, to teraz kolejne konkrety, prawda? Kiedy to uzależnienie możemy już nazwać nałogiem albo chorobą alkoholową?
0: No myślę, że wtedy, kiedy rozwiną się te objawy uzależnienia od alkoholu, a więc wtedy, kiedy no, człowiek traci kontrolę nad tym alkoholem, kiedy no, próbuje nieskutecznie ograniczać picie alkoholu, wtedy, kiedy coraz więcej rzeczy robi tylko wtedy, kiedy może się napić, no i wtedy, kiedy pojawiają się konsekwencje tego picia, czyli jeżeli ktoś zaniedbuje rodzinę, zaniedbuje pracę, szkołę czy inne swoje obowiązki i nie potrafi przestać pić mimo tych problemów, które alkohol powoduje, no czy potrzebuje tego alkoholu, żeby redukować to napięcie emocjonalne i tutaj nazywa się to tak zwanym mechanizmem nałogowego regulowania emocji, jednym z trzech takich ważnych mechanizmów uzależnienia, a więc no wtedy możemy gdzieś stwierdzić, że taka osoba jest uzależniona od alkoholu i potrzebuje profesjonalnej pomocy. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, to uzależnienie zaczyna się dużo wcześniej niż te konsekwencje. Początek tego uzależnienia jest wtedy, kiedy no, alkohol staje się tym podstawowym sposobem radzenia sobie ze sobą.
1: Panie profesorze, ile trwa terapia? W jaki sposób bliskiej osobie o tej terapii powiedzieć? I czy to prawda, że nikogo jednak do tej terapii zmusić nie można?
0: No, niestety zmusić nie można. No, niestety też jest tak, że osoby uzależnione trafiają na terapię wtedy, kiedy zaczynają cierpieć z powodu skutków tego uzależnienia. Ale bliscy mogą pomóc w odpowiedni sposób. No, na pewno nie warto, czy nie byłoby sensu, żeby no, wrzucać jeszcze tą osobę w te silne emocje upokorzenia czy wstydu. A więc no, jeżeli byśmy osobie uzależnionej powiedzieli, zobacz, co zrobiłeś rodzinie, no, to nie pomożemy tej osobie, bo to zwiększy jego poczucie winy i bezradności, a więc lepiej no, powiedzieć coś w stylu, że widzę, że alkohol zabiera ci ważne rzeczy, martwię się o ciebie, chciałbym ci pomóc, może nie wiem, porozmawiałbyś ze specjalistą, skorzystał z profesjonalnej pomocy, a więc tutaj jest ważne, żeby rodzina nie brała tej odpowiedzialności za trzeźwość osoby uzależnionej, żeby mądrze stawiać granice, żeby no, twardo powiedzieć, że nie będę tolerować twojej przemocy, twojej agresji, nie będę ukrywać twojego picia. Potrzebujesz leczenia, możemy ci pomóc, żebyś się leczył. No tutaj zaczyna się od najczęściej w przypadku osób uzależnionych od tak zwanego detoksu. Później jest terapia uzależnień, która trwa no, kilka tygodni, a później no, warto, aby taka osoba poddała się jakiejś głębszej terapii, więc wtedy, kiedy już udaje się utrzymywać tą trzeźwość, poddanie się jakiejś głębszej terapii, na przykład terapii psychodynamicznej, która gdyby będzie pomagać w wyleczeniu z tych problemów osobowościowych, często zaburzeń osobowości.
1: A to kolejny ciekawy temat. Myślę, że pewnie jeszcze do niego wrócimy. A dziś naszym ekspertem był pan profesor Sylwester Bębas, psychoterapeuta, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za udział w audycji. Nie jesteś sam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: To jest taka operacja na sercu, nie?
2: Tak, to jest operacja na sercu, to jest zwane wymiana serca, transplantacja serca, byśmy powiedzieli. Ale czy ta transplantacja się dokonuje, to widać właśnie w tym, co dalej ja robię ze swoim życiem, tak? Co robię z tym Bożym przebaczeniem.
3: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Celem nie są sukcesy i wyniki dzieci, ale wychowanie mądrego i odpowiedzialnego człowieka. Pisze Sławomir Fido w artykule Inwestycja bez certyfikatu. Sprawę eksmisji w Poznaniu wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we wstępniaku Na czas kryzysu. To kruchość uczy miłości. Zauważa ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Gdy nikt nikogo nie potrzebuje.
5: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Jarek, w tym miejscu przydałby się już remont.
7: Gąbka wypłowiała, ktoś tam ją wygryzł i wyszczypał po lewej.
6: Dobrze by było trochę to studio odświeżyć i wiem, że są takie plany.
7: Tak jest, ale żeby te plany można było zrealizować, to potrzebujemy Państwa pomocy.
6: Zachęcamy Was z całego serca do tego, żebyście wsparli zbiórkę Radia Warszawa na remont naszego studia.
7: Chcemy zmieniać się dla Was i za Waszą przyczyną.
6: Informacje o zbiórce znajdziecie na stronie radiowarszawa.com.pl. Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę.
8: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.
2: Minęła godzina 19.
9: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
10: Współczesny świat potrzebuje świadectwa ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie, powiedział papież na audiencji dla benedyktyńskich mniszek. Brytyjski parlament odrzucił projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Świat jest spragniony autentycznego życia, komunii i pokoju, powiedział Leon XIV do uczestników sympozjum Communio Internationalis Benedictinarum. Papież wskazał, że odpowiedzią na to pragnienie może być benedyktyńskie świadectwo ludzi głęboko zakorzenionych w Chrystusie. Podziękował mnichom i mniszkom za ich pokorną i cichą obecność oraz codzienną, ukrytą ofiarę życia.
11: I too recently visited as a pilgrim the monasteries of Subiaco and Monte Cassino.
12: Leon XIV nawiązał do swoich niedawnych pielgrzymek do Subiaco i na Monte Cassino, miejsc szczególnie związanych ze świętym Benedyktem. Wspominając panujące tam ciszę i pokój, porównał rozwój benedyktyńskiej rodziny do ewangelicznego ziarna, z którego wyrosło wielkie drzewo. Wskazał, że zakorzenienie w Chrystusie i życie modlitwą mają dziś szczególne znaczenie. Wasze wysiłki, aby coraz głębiej zakorzenić się w Chrystusie i być na całej ziemi Jego żywymi, rozmodlonymi świadkami, są wielkim znakiem i prorockim darem. Papież przypomniał, że święty Benedykt i jego uczniowie poprzez modlitwę, naukę i pracę, krzyżem, księgą i pługiem szerzyli cywilizację i wartości duchowe. W ten sposób przyczyniali się do budowania jedności pomiędzy różnymi ludami i narodami.
10: W audiencji uczestniczyły też przedstawicielki wspólnot benedyktyńskich z Polski, m.in. siostra Marcelina Kuśmierz i siostra Brygida Olęcka.
13: Było bardzo wzruszające spotkanie. Poczułyśmy jego bliskość, jego modlitwę, a ze słów, które do nas skierował, najbardziej do mnie przemówiło to, abyśmy coraz głębiej zakorzeniały się w Chrystusie i były na całej ziemi jego żywymi, rozmodlonymi świadkami.
14: To, co może najbardziej jakoś tak usłyszałam z ust papieża, to ta zachęta, że możemy być tym małym ziarenkiem, z którego wyrośnie duże drzewo. Czyli jakby nie tyle martwić się może właśnie tym, że jesteśmy niczym nieliczni, ale trzeba robić to, co jakby do nas należy i to, co może być tym zasiewem tego dobra w świecie.
9: Wiadomości ze świata.
10: Brytyjska Izba Gmin odrzuciła projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie. Zarówno Kościół katolicki, jak i wspólnota anglikańska stanowczo się mu sprzeciwiały, określając projekt jako wadliwy i niebezpieczny. kościoły wezwały natomiast do usprawniania systemu opieki paliatywnej.
15: Brytyjscy parlamentarzyści odrzucili projekt ustawy, która pozwalałaby śmiertelnie chorym dorosłym w Anglii i Walii na podjęcie decyzji o zakończeniu życia. Głosowanie zakończyło dwuletnią debatę parlamentarną na temat eutanazji. Wcześniej Izba Gmin dwukrotnie poparła eutanazję, przyjmując ustawę o terminalnie chorych dorosłych. Jednak w kwietniu 2026 roku projekt ustawy został skutecznie zablokowany w Izbie Lordów, która była odpowiedzialna za jego rozpatrzenie w związku ze zgłoszeniem blisko 1200 poprawek.
9: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
16: Termometry w Warszawie w tej chwili pokazują 16 stopni. Jesteśmy już po zachodzie słońca. Słońce wzejdzie jutro o godzinie 6.06, a dziś w nocy minimalna temperatura to stopni 8. Jutro w dzień stopni 19, 8 w nocy. Zapowiadane są przelotne opady deszczu. A jak sytuacja w okolicy? Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Pruszków, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki, Otwock, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Jarzarów. Temperatura 16 stopni. Osiem minut po godzinie 19. Michał Tański, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Razem spędzamy dobre chwile z Radiem Warszawa. To czas na modlitwę, na dobrą muzykę. Przed nami w tej chwili TGD, za chwilę Cukero, Vixen, Michael Sombello. Wszystko co najlepsze, zostańcie razem ze mną.

0: Radio Warszawa.
1: Radio Warszawa.
2: 106 i 2 FM.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

First Aid Kit, a przed nami Mysłowic, długość dźwięku samotności, 27 minut po godzinie 19. Słuchamy Radia Warszawa 106,2 FM.

Kelly Clarkson, Because of You, kończy już dla nas swoją piosenkę. 26 minut do godziny 20, a z nami już John Gibson, Change of Heart.

0: 4 minuty do godziny 20. To był Mezotap, Kasia Wilk, Sacrum.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa, stolica Polski, poniosła w II wojnie światowej niesamowite straty. Te straty, początek zniszczeń, rozpoczęły się we wrześniu 1939 roku, o czym będziemy rozmawiać z Michałem Gruszczyńskim w najnowszym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o tym, dlaczego parafia jest taka ważna, jest ich ponad 10 tysięcy w Polsce. Tworzą one sieć, której nie da się zastąpić. Ta sieć łowi dla Chrystusa. A także o kanadyjskim kardynale Marku Aulet, który po latach walki został oczyszczony z fałszywych oskarżeń. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Myślisz o przyszłości?
5: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
4: A co cię do tego przekonało?
5: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
4: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
5: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
4: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
5: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
1: O reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Na termometrach w Warszawie w tej chwili 15 stopni. Noc pochmurna przed nami z przejaśnieniami. Na zachodzie i północnym zachodzie pojawi się przelotny deszcz, lokalnie też mgły. Termometry pokażą od 2 stopni w dolinach Karpat do 15 na wybrzeżu. W dzień nadal sporo chmur i miejscami deszcz, ale na południowym wschodzie więcej słońca. Temperatura od 15 do 21 stopni. Dla Warszawy i okolic zapowiadane są przelotne deszcze.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: I zbliża się godzina 20, została do niej już niecała minuta. Słuchamy Radia Warszawa na 106,2 FM. Przed nami Komodores w piosence Easy, a już o godzinie 20:05 audycja pod tytułem Księga, na którą zapraszają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Wspólnie zastanowimy się i porozważamy teksty biblijne na jutrzejszy dzień.

0: talk about it.
1: 7 minut po godzinie 20. Zapraszam na audycję pod tytułem Księga. Ksiądz Łukasz Turek, ksiądz Paweł i Paweł Kęska są jej prowadzącymi, a wspólnie przeanalizujemy teksty czytań na jutrzejszą niedzielę.
2: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki wieków, amen.
3: Ile to jest, proszę księdza, jeden talent? Nie taki, że ktoś gra na fortepianie, tylko taki
4: ten
3: biblijny.
4: Talent biblijny, ten, który dzisiaj w Ewangelii będzie. To znalazłem w internecie informację, że to jest no, równowartość, powiedzmy sobie, mniej więcej 26 kg srebra albo złota. To miara wagi. 26 kg. To tak po najniższej linii oporu pójdźmy.
3: Czyli grubo, to nie jest tak jakoś troszkę, tylko to jest tak, że już głowa tam wysiada.
4: No tak, trudno byłoby udźwignąć te 24 kg. A to, co później się dowiemy, jeszcze z Ewangelii przeczytamy, pokaże, że to jest pomnożone po wielokroć.
3: Dziś będzie o wybaczaniu i o spowiedzi. Może, ale to byłoby niesamowite, gdyby ta audycja kogoś zachęciła do pójścia do spowiedzi. Nie wiem.
4: Niech Duch Święty to działa przez to słowo. Bo to On chce nas mieć czystymi, chce być w nas, chce byśmy byli święci, chce nas łaską uświęcającą napełnić, więc porusza serca i daje pragnienie. Niech da, może to będzie jakiś piękny owoc tej audycji.
3: Zaczynamy. A pierwsze czytanie to czytanie z Księgi Mądrości Syracha. Od rozdziału 27, wersu 30 do rozdziału 28, wersu 7.
5: Złość i gniew są obrzydliwościami, których trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta od Pana. On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc ciałem, trwa w nienawiści. Któż więc zyska dla niego odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzić, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Pamiętaj o przykazaniach i nie miej w nienawiści bliźniego, o przymierzu najwyższego i daruj obrazę.

0: Z jednej strony tu mowa jest o wybaczeniu, o miłosierdziu, a z drugiej strony pamiętaj o rzeczach ostatecznych i przestań nienawidzieć, o rozkładzie ciała, o śmierci i trzymaj się przykazań. Czemu rozkład ciała i śmierć mają nas sprowadzić na ziemię w tej sprawie?
1: No, z tego samego powodu, którym tydzień temu pan mówił w audycji o tym, że rak nas jest w stanie sprowadzić do parteru, tak? Czyli takie doświadczenie śmierci, doświadczenie przemijalności, doświadczenie granic swojego istnienia jest w stanie nas jednak zatrzymać nawet w największym szaleństwie, w największej głupocie, w największej nienawiści. Kiedy sobie uświadamiam, że ja za chwilę stracę życie i co dalej.
0: Czyli mamy takie szale, na jednej szali mam swoje argumenty, mam ich dużo. Choćby na przykład w bardzo trudnych, rodzinnych, czasem relacjach, kłótniach, może pokoleniowe czasem sprawy, narodowościowe sprawy, różne inne sprawy na jednej szali, a na drugiej szali śmierć w swoim twardym obliczu.
1: I w sumie takie dotykanie granic swojego istnienia sprawia, że jak człowiek na to tak krzywo popatrzy, to wszystko, o co tutaj na ziemi potrafimy się zabijać wręcz, różne poglądy polityczne, religijne, narodowościowe, różne nienawiści, które sobie dźwigamy, że to wszystko w obliczu mojej własnej śmierci tak naprawdę traci sens. Pieniądze, o które się potrafimy kłócić z rodziną, podział spadków, majątków i tak dalej. Jak ja staję nad grobem w obliczu śmierci, to się okazuje, że to wszystko nie ma najmniejszego znaczenia, że to wszystko było bez sensu. I myślę, że Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy może czasami spróbowali spojrzeć trochę wcześniej z tej perspektywy wieczności na to wszystko, o co my tutaj zabiegamy, o co się zabijamy, żeby jakoś tam otrzeźwieć i żeby otworzyć się na ten ogrom łaski, miłości, wszelkiego bogactwa, które Bóg dla nas przygotował, przy którym to wszystko, co my sobie budujemy tutaj na ziemi, za czym ganiamy, po prostu nie ma najmniejszego znaczenia, jest jak pył na wietrze.
0: A czemu zemsta jest taka straszna? Jedna trzecia kinematografii jest zbudowana na motywie zemsty, szczególnie w sensacyjne filmy. Ktoś zrobi komuś krzywdę i potem jest jakiś odwet. Tak. I jak już się dokona, to wtedy jest taki uff.
1: Dlaczego jest taka straszna? Dlatego, że tak naprawdę zamykam je przede wszystkim w świecie mojej nienawiści, w świecie mojej rany, krzywdy, której doświadczyłem, czy realnej, czy wyimaginowanej. A zamykając mnie w tym świecie, skupiając mnie na sobie samym, zupełnie mnie zamyka na Pana Boga. I dlatego Pan Jezus, ucząc o tym, bardzo mocno mówił, że jeżeli my nie przebaczymy naszym winowajcom i Bóg nam nie przebaczy, czyli my zamykamy się na Boże miłosierdzie, na Boże przebaczenie. I to jest dramat tej zemsty, tej nienawiści, jeżeli damy się jej pochłonąć, może nas pozbawić życia wiecznego w niebie.
0: Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia? Moja dusza potrzebuje uzdrowienia, ale blokuje mnie nienawiść?
1: Moje ciało potrzebuje uzdrowienia bardzo często i też blokuje mnie nienawiść. Bardzo często jest tak, że kiedy modlimy się za różne osoby chore, nawet ostatnio takie świadectwo usłyszałem, że ktoś z osób posługujących tą modlitwą został poproszony o modlitwę za kogoś, kto w starych latach bo tam kiepsko chodził i w ogóle. I kiedy modlił się nad tą osobą, to miał takie przekonanie, że ta osoba potrzebuje przebaczyć komuś. I nosi w sobie to nieprzebaczenie. Może jakąś krzywdę, ranę z przeszłości, czasami sprzed dziesiątków lat. I kiedy poprowadził tą osobę przez, w ogóle już abstrahując od tego przykładu, kiedy poprowadzi się taką osobę przez tą modlitwę przebaczenia temu winowajcy, to sprawia, że człowiek zaczyna inaczej żyć. Nie tylko jego dusza się uzdrawia, ale bardzo często też poprawia się jego kondycja ciała. Choroby potrafią ustępować. Ponieważ ta nienawiść, brak przebaczenia naprawdę wpływa nie tylko na moją duszę, ale wpływa także na moje ciało. Na moje ciało, na moją psychikę, na wszystko.
0: Tu na końcu jest też napisane: pamiętaj o przymierzu najwyższego i daruj obrazę. Czyli ktoś mnie obrazi okropnie, ja mam mu darować.
1: Jeżeli patrzę na przymierze, które Pan Bóg zawarł ze mną, na nowe przymierze, które zostało zawarte na krzyżu, kiedy Jezus oddał za mnie swoje życie, poślubił sobie mnie wtedy na krzyżu jako swoją oblubienicę, modlił się za mnie: Ojcze, nie poczytuj im tego grzechu, bo nie wiedzą, co robią, to doświadczenie przymierza zawartego na krzyżu powinno być dla mnie źródłem mocy do tego, żeby darować wszystko, ponieważ tam uświadamiam sobie, jak wiele mi zostało darowane, jak bardzo Bóg mi przebaczył, jak bardzo Bóg mnie umiłował, jak wielką cenę Bóg zapłacił za to, żebym ja mógł być dzisiaj wolny, żebym dzisiaj miał otwartą drogę do nieba, żebym dziś tutaj na ziemi mógł żyć życiem człowieka, który jest wolny, który może się cieszyć swoim życiem, może być wolny od, nie tylko od grzechów, ale i od uzależnień, może być wolny w relacjach, może być zdolny do miłości, nie skupiony na sobie, nie żyjący w depresji, w lęku, tylko no właśnie wolny. Kiedy ja sobie uświadamiam, jak wiele mi Bóg dał, to powinienem być zdolny także, żeby dać to drugiemu człowiekowi.
0: To jest tak niesamowite, bo można powiedzieć, że nasza godność w sensie takim ziemskim, przyrodzonym, budowanym gdzieś, kulturowa, rodzinna, to jest jakoś czasem w grach taka energia, którą można odebrać. Ktoś cię capnie i tracisz energię i giniesz. Natomiast godność nadprzyrodzona, nikt nie jest w stanie jej odebrać. Po prostu nie.
1: Tak. Chociaż mogę o niej zapomnieć sam, ja, także jaką ja mam godność, jaką się godnością cieszę.
0: Ale czasem jest tak, że jak dostanę, jak ktoś mówi, po garach i stracę tą, którą mam, przyrodzoną, to wtedy dopiero szukając po omacku i czasem w bólu odszukuję tą nadprzyrodzoną i widzę, że w życiu chodzi o coś innego.
1: I znowu takie doświadczenie trudu, cierpienia, krzyża staje się dla mnie rzeczywiście momentem nawrócenia, otwarcia się na Pana Boga i na Jego miłość. Bo Pan Bóg zawsze patrzy na mnie jako na kogoś, kto jest najcenniejszy w Jego oczach. Tak? Najcenniejszy jestem w Jego oczach. Zależy Mu na mnie, troszczy się o mnie i tak mnie postrzega i tak mnie widzi, bo widzi we mnie cały ten potencjał, który włożył w moje istnienie, kiedy mnie stworzył i widzi tą przyszłość, którą dla mnie ma. Ja mam z tym problem, tak? To dla mnie jest za dużą zasłoną. Widzę tak bardzo, bardzo niewiele, ale Bóg mi to odsłania, Bóg mi to objawia właśnie też przez swoje słowo, przez posługę Kościoła, przez sakramenty, przez łaski, których mi daje. I dlatego zachęcam je ciągle, żebym odsuwał od swojego życia wszystko to, co mnie oddziela od Boga, czyli właśnie brak przebaczenia, gniew, nienawiść, złości, te wszystkie egocentryzmy, takie skupienie na sobie, po to, żebym mógł przyjąć to, co On dla mnie przygotował.
0: O spowiedzi jeszcze będziemy mówić. Tutaj przywołam słowa księdza Popiełuszki, przepraszam, często do nich wracam. Ale ten cytat jest moim zdaniem tak mocny, że warto go przypomnieć. Mówił tak: nie walcz ze złem metodami zła, bo zło jest zawsze silniejsze. W złu, w nienawiści. Nie wygrasz nienawiścią z nienawiścią. I jak mówił, ale stracisz coś, co masz najcenniejszego. Stracisz światłość, jaką sobie nosisz, jak jesteś blisko Boga. I zginiesz. No on walczył z nienawiścią w sobie, tak, ale nie w ludziach.
1: No, wiedział, co mówię. Myślę, że to on właśnie w relacji z Panem Bogiem to światło odkrywał i tym światłem żył. I to jest prawda. No, to jest jego doświadczenie, ale to jest po prostu objawiona prawda, że Bóg jest światłością, a tam, gdzie nie ma miłości, nie ma i światłości, jest ciemność. I Bóg nie chce, żebyśmy w tej ciemności żyli, bo On nas stworzył dla światła, dla światłości i daje nam to światło. Więc muszę oddać Panu Bogu, zdecydować się oddać Mu ciemność po to, żeby móc przyjąć Jego światłość.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa świętego Pawła.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 14, werset 7 do 9.
1: Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.
0: Będziemy jeszcze dziś mówić o talentach, czyli o takiej mierze, to jest taka miara. Pan Jezus pokazuje te proporcje, jeszcze do tego dojdziemy, jakie one są. Ale to On wyznacza proporcje, On jest wzorcem metra w sewr. I święty Paweł to właśnie pisze. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana.
2: Ustawienie tego wszystkiego, co nasze życie stanowi we właściwej hierarchii.
0: Czyli radykalnie.
2: Tak, radykalnie. No, możemy sobie różne rzeczy o swoim życiu myśleć, różne plany, ambicje, cele mieć i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, jeżeli przyjmujemy tą chrześcijańską wizję świata, chrześcijańskie objawienie, które Pan Bóg nam dał, czyli to, co jest zapisane w Piśmie Świętym i w tradycji Kościoła, to źródłem naszego istnienia jest Pan Bóg. Istniejemy tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu, w sposób absolutnie wolny, chociaż był absolutnie szczęśliwy, niczego mu nie było potrzeba, stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swojego szczęśliwego życia. I to jest pierwszy punkt wstępu do katechizmu Kościoła katolickiego, którego warto się na pamięć nauczyć.
0: Bo to można tak sobie powiedzieć, przepraszam, że wchodzę w słowo, jeżeli, bowiem żyjemy dla siebie. Tak by to brzmiało współcześnie.
2: No oczywiście, że tak.
0: No bo
2: tak
0: przecież trzeba
2: żyć.
0: Siebie odkryć, poznać swoje emocje, swoje potrzeby, je wyrażać. I to
2: trzeba siebie zrealizować.
0: I to chyba nie jest nic złego, tylko to jest nie wszystko.
2: To nie jest nic złego, jeżeli w tym jest za cel postawione realizowanie dobra. Ale to, co Jan Paweł II powiedział w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, że nikt nie jest w stanie siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa, jest właśnie... ma swoje źródło biblijne. Nie poznamy siebie bez Chrystusa. Nie zrealizujemy siebie bez Chrystusa. Nie zrealizujemy swojego świata emocji, uczuć, swojego człowieczeństwa. Chrystus jest ideałem człowieczeństwa. Jest doskonałym człowiekiem stworzonym bez grzechu pierworodnego. I w sposób doskonały swoje człowieczeństwo zrealizował. Swoje istnienie w człowieczeństwie, w ludzkiej naturze. Jeżeli ja chcę naprawdę rozwinąć cały swój ludzki potencjał, ja potrzebuję do tego Pana Jezusa. Jako tego, który jest doskonałym człowiekiem i jest Bogiem, jest moim stwórcą. Jestem stworzony na Jego obraz i podobieństwo, więc gdzie ja mam osiągnąć ten ideał, jak nie w tym, na którego obraz i podobieństwo zostałem stworzony. Dlatego to życie dla siebie, te różne egoizmy, do których jesteśmy nieustannie zachęcani, to takie kręcenie się wokół siebie, ono w jakimś stopniu jest atrakcyjne, do pewnego momentu nawet i przyjemne, ale w dłuższej perspektywie czasu rodzi to, co rodzi dzisiejszy świat. Czyli pustkę, samotność, lęk, dalej posuwający się do depresji, choroby psychiczne, poczucie bezsensu życia, myśli i czyny samobójcze, akty samobójcze i tak dalej, i tak dalej. Rozwalone rodziny, relacje, bo jeżeli ja się kręcę wokół siebie, to niczego nie jestem w stanie zbudować.
0: To, co kiedyś mówił ksiądz Pawlukiewicz, ja taką scenę opowiadał, że ktoś tam wchodzi do kościoła i stoi taka piękna dekoracja z kwiatów, jakaś siostra tam te kwiaty układa, nie? I była taka rozmowa o tych kwiatach, że one tak krótko żyją, a ona mówi, nie, niekoniecznie wszystkie. Bo jedne są cięte, a drugie są w doniczkach. Tylko jak się patrzy na to, to nie widać, które są które. Jest tak, że ja mogę realizować swoje pragnienia. Przecież je mam. No Bóg mi je daje, więc chyba po co się daje, tak? I można przeżywać je z Bogiem, te swoje pragnienia, a można przeżywać je bez Boga. Czym to się różni w ogóle?
2: No to tak, to widać, czym się to różni. To widać na końcu tak naprawdę.
0: No jedne kwiaty schną, a drugie stoją.
2: To prawda, więc bardzo często jest tak, ja ten przykład słyszałem, nie wiedziałem, że to ksiądz Pawlukiewicz to wymyślił, może i nie on wymyślił, ale właśnie też czasami do tego nawiązuje tego przykładu, bo patrzymy się na takie ścięte kwiaty, pięknie w wazonie poukładane i mówimy, one są żywe. Nie, one nie są żywe, one są martwe, tylko one jeszcze o tym nie wiedzą. Mhm. I może być tak w naszym życiu, że jeżeli my się odetniemy od Boga, źródła naszego istnienia, to my możemy stwarzać pozory życia nawet długi czas, ale jesteśmy martwi. Możemy żyć w grzechu śmiertelnym nawet długi czas. Będziemy stwarzali pozory życia, ale jesteśmy martwi.
0: No, czasem tak jest z liderami duchowymi. Bywa. Może częściej niż z liderami rodzin, bo w rodzinie to szybciej wychodzi. Natomiast wniosek jest taki, że nie chodzi o to, żeby dobrze wyglądać.
2: To jest pewną pociechą.
0: Tak. No bo tak.
2: Chodzi o to, żeby nasza dusza dobrze wyglądała.
0: Tak.
2: Żeby nasza relacja z Panem Bogiem kwitła, żeby tam był, bo tam jest życie, bo tam jesteśmy zakorzenieni. Jeżeli tam jesteśmy zakorzenieni, to będzie również wpływało i na tę naszą powierzchowność, na te emocje, na te cele, relacje, na to wszystko, co robimy, będzie wpływało. Będziemy ludźmi pokoju, ludźmi, którzy są zadowoleni ze swojego życia, którzy są wolni, którzy są szczęśliwi. Nawet jeżeli dźwigają krzyże rozmaitej codzienności, trudów i tak dalej, i tak dalej. No, to jest inny rodzaj życia. Ten właśnie od środka. Bóg wypełnia nas życiem od środka i od środka nadaje sens temu, co robimy, nawet jeżeli to jest jakieś trudne, takie niedoskonałe, właśnie naznaczone tymi konsekwencjami grzechu pierworodnego i naszych własnych i tego grzechu, tego świata. To jednak żyjąc tym życiem, ja mogę żyć zupełnie w inny sposób. Znowu ksiądz Popiełuszko się przypomina, prawda, w tych okolicznościach swojego życia, swojej posługi, on czerpał życie od Boga i przekazywał je dalej. I te okoliczności zewnętrzne, mimo że były tragiczne i często bardzo dla niego trudne, co wiemy, nie zabijały go, nie odbierały mu wolności, nie odbierały mu nadziei, miłości.
0: I duchowość to nie tylko mistyczne zanurzenie w jakiś eter, ale to jest śmierć Chrystusa, bo to jest napisane to. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. To się wszystko opiera, to czy jestem kwiatem ciętym, czy nie jestem ciętym, to jest związane z tym, że on oddał życie i umarł. Okropności śmierci i brzydota ciała, które umiera, go to dotknęło. Może nie rozkład, ale ta śmierć go dotknęła przecież.
2: Zdecydowanie. I my zostaliśmy zanurzeni w momencie Chrztu Świętego w jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I tam jesteśmy zakorzenieni. Krzyż dla nas, krzyż Jezusa, krzyż zwycięstwa. Krzyż, który jest chwalebnym krzyżem, ponieważ Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia. Ten krzyż jest źródłem życia dla całego świata, dla całego stworzenia. Nie tylko dla mnie, chrześcijanina uszczonego. Dla każdego człowieka, każdej religii jest źródłem życia. Nawet jeżeli człowiek tego o tym nie wie, tego stworzenia, materii nieożywionej, świata przyrody i zwierzęcego i roślinnego, krzyż Chrystusa jest źródłem odrodzenia, źródłem nowego życia. I jeżeli ja jestem wszczepiony przez chrzest w to wydarzenie zbawcze i jeżeli ja żyję życiem człowieka ochrzczonego, czyli żyję w wodach Chrztu Świętego, dziś nie wylazłem z nich, nie wykopałem sobie jakiejś studni, czy tam jakiejś kałuży obok, czy jakiejś tam alternatywnego kanału, tylko tkwię w tej wodzie żywej, w tych zdrojach wody żywej, zdrojach Ducha Świętego, zdrojach chrztu, to ja nieustannie czerpię życie właśnie z tego źródła. A wszystkie inne sakramenty kolejne, one mnie do tego źródła ciągle wprowadzają na nowo. Zwłaszcza sakrament pokuty i pojednania, o którym mówimy, że jest siostrą sakramentu chrztu, bo wprowadza mnie na nowo w wody Chrztu Świętego. Tak? Przywraca mi tą czystość i niewinność za każdym razem, kiedy całą tą swoją nędzę Panu Bogu oddam.
0: Czyli to nie jest tak, porównując powiedź do takiego mycia, to nie jest takie po prostu, jak to powiedzieć,
2: kosmetyczne
0: przejechanie, żeby kurzu nie było, tylko po prostu to jest zanurzenie w śmierć i jakby zregenerowanie naszej istoty.
2: Tak, przywrócenie nam życia. Po grzechu śmiertelnym jesteśmy martwi. Ten grzech śmiertelny się tak nazywa, bo powoduje śmierć, zabija w nas życie Boże. I tylko i wyłącznie Bóg, właśnie przez posługę sakramentu pokuty i pojednania, może nas z tej śmierci wskrzesić, czyli jesteśmy na nowo ożywieni.
0: Tak, nieładni, tylko żywi.
2: Tak, żywi.
0: Możemy być nieładni, ale jesteśmy żywi. Tak,
2: ale jesteśmy żywi. I teraz, dlatego to, co Pan ładnie tutaj ujął, spowiedź nie powinna być i nie może być ścieraniem kurzu. Ma być momentem, w którym ja zapraszam Pana Boga do każdego zakamarka mojego życia, do wszystkich ciemności, wszystkich brudów, grzechów. Zapraszam Go do mojej istoty. wywalam przed nim całe moje wnętrze takim, jakim ono jest, po to, żeby on to wszystko zabrał i wypełnił w zamian swoją łaską, Duchem Świętym, światłem. Czyli ciemność odbiera, światło wlewa.
0: No mało, że tam towar odbiera, to jeszcze jest malowanie przy okazji. I...
2: Tam jest wszystko. No. Tam jest wszystko. Ale on jest takim specjalistą, że on to ogarnia w jednym momencie. Jednym stryknięciem palca. Tylko musi być z mojej strony ta postawa prawdy i zgody na to.
0: O tym za chwilę powiemy, czytając fragment Ewangelii.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósł się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.

0: Wracamy do pytania z początku naszej rozmowy o to, ile to jest talent i co miał na myśli Pan Jezus, kiedy wymienił tam. Ile talentów On wymienia?
1: 10 tysięcy.
0: 10 tysięcy. To jakaż to kasa jest?
1: Internet podpowiada nam, że 10 tysięcy talentów, jeżeli przyjmiemy, że chodziło o złoto, a jeden talent to 26 kilogramów złota, to jest to około 138 miliardów złotych polskich. Czyli jak to Pan Paweł sprawdził, to jest więcej niż budżet Litwy, wydatki całego państwa litewskiego roczne.
0: Łącznie z wojskiem, to dzisiaj akurat ważne. A 100 denarów to ile to będzie?
1: Denar to była dniówka takiego robotnika. Podstawowa pensja na wyżywienie, czyli powiedzmy, jeżeli jedna dniówka dzisiaj to około 250 zł, no to 100 denarów to jest mniej więcej 25 tysięcy złotych.
0: To też nie było mało, ale to jednak w ogóle nie ma żadnego porównania.
1: Nie ma żadnego porównania. To jest niesamowita różnica. No taka hiperbola. Pan Jezus w różnych miejscach lubił takich porównań używać, które no, w żaden sposób w głowie nie chcą się pomieścić.
0: Tak, ucho igielne. To jest po prostu niemożliwe. No.
1: Dokładnie.
0: Bo jak się pomyśli, jak chłop zaciągnął taki dług, to w ogóle nie wiem, co on tam
1: musiał zrobić. Żeby takie pieniądze, tak, dokładnie, przepuścić. Więc niemożliwe, ale pokazuje skalę, porównanie między tym, co otrzymujemy od Pana Boga, a tym, co my jesteśmy winni drugiemu człowiekowi.
0: To jest skala, ale to jest z jednej strony to, ile Bóg nam daje, a z drugiej strony, ile my mamy nagrabione. Czyli po prostu idę do spowiedzi i budżet Litwy
1: w jednym momencie znika.
0: Pykło, nie ma.
1: Tak, to jest niesamowite rzeczywiście. My nie zdajemy sobie sprawy z grzechów, z siły grzechu i konsekwencji grzechu. Ja mówię, nie jestem w stanie tego odszukać. Ktoś kiedyś mi powiedział, ja wierzę, że Pan Jezus mógł do jakiejś mistyczki to powiedzieć, że gdyby nam Pan Bóg pokazał nasze grzechy tak, jak On je widzi, ze wszystkimi konsekwencjami tych grzechów, wszystkie świadomie popełniane i tak dalej, to byśmy umarli z przerażenia. Tymczasem my bardzo często mówimy, ja nie mam grzechów, nie mam się z czego spowiadać, u mnie jest wszystko w porządku, jestem dobrym człowiekiem. W zasadzie nie tylko ignorujemy grzech, ale nawet jeżeli stwierdzamy, że grzechy są, to je lekceważymy jako coś bardzo drobnego, nieznaczącego. Tymczasem pamiętajmy o tym, że pierworodny grzech, zniszczył Boży plan w stosunku do człowieka. To, co Bóg zamierzył, stwarzając pierwszych ludzi w raju i tak dalej, dalej, grzech pierworodny zniszczył ten plan. Nie uszkodził, nie naruszył, tylko go zniszczył. Dokumentnie go zniszczył. I Pan Bóg wtedy musiał wymyśleć drugi plan. A że jest Bogiem, zrobił to błyskawicznie i plan jest fenomenalny i się realizuje w całym naszym życiu. Ale grzech jest w stanie zniszczyć. Grzech jest w stanie zabić Boga w nas. Grzech jest w stanie odebrać nam życie wieczne, uczynić nas nieszczęśliwymi na wieki. Piekle. To jest problem grzechu. Czym jest grzech? Widzimy w sposób szczególny w męce i śmierci Pana Jezusa. To jest obraz skutków grzechu, który dotyka w tym momencie człowieka absolutnie niewinnego, Boga człowieka. Więc jeżeli to robi z Jezusem Chrystusem, co grzech jest w stanie zrobić z nami?
0: To jest opowieść o grzechu, ale mi się wydaje, że to zasadniczo jest też opowieść o tym, kim my jesteśmy. Bo człowiek jest wart taki sobie budżet Litwy. No, przebaczył mu Bóg ten grzech, nie? Ale to, jak myśmy to zaciągnęli? Bo co to jest opowieść? Ja mogę taki dług zaciągnąć w ogóle? To jest miara też człowieczeństwa, nie? Ona jest ogromna. To nie jest coś małego. Jakieś mróweczki sobie chodzą, nie. To jest coś potężnego. I jak ksiądz powiedział, to zło i ten grzech, ta skala jest taka dlatego, że skala człowieka jest taka. Każdego człowieka.
1: Tak.
0: I każdego, kto kompletnie nie ma tej świadomości też.
1: Też. No więc właśnie, to jest tak, że Bóg zapłacił za nas wielką cenę, żeby nas wykupić z tej niewoli szatana, z niewoli grzechu, z niewoli śmierci, żeby otworzyć nam na nowo bramy nieba zamknięte dla nas po grzechu pierworodnym. Mimo, że te 10 tysięcy talentów to jest niewyobrażalna kwota, to my jesteśmy dla Pana Boga o wiele cenniejsi niż te 10 tysięcy talentów. Z jakiego powodu Bóg mógł, bo wiadomo, że w tej przypowieści królem jest Bóg, tym dłużnikiem jestem ja, tak? Z jakiego powodu Pan Bóg może tak po prostu pstryknięcie powiedzieć, dobra, daruję ci ten dług. Dlatego, że ten człowiek, ja, jestem dla niego o wiele cenniejszy. O wiele bardziej cenny. Mam godność niezbywalną, godność dziecka Bożego, stworzonego na obraz i podobieństwo Pana Boga. Mam przed sobą przyszłość, jakiej nie jestem w stanie sobie wyobrazić, zaplanowaną przez Pana Boga pełną szczęścia. I Bóg, jestem dla Niego tak cenny, że przebaczy mi wszystko. Przyjmie mnie zawsze z najgorszymi moimi grzechami. zapełni miłością wszystkie rany mojego serca, wszystkie pustki, pod warunkiem, że ja przyjmę to Jego miłosierdzie, przyjmę tą Jego miłość, że się na to miłosierdzie otworzę.
0: I to, że w ogóle mogę przyjąć to, że jestem wolny, bo to chodzi o wolność. I że idę po przebaczenie do Boga.

0: miesięczną pensję pracownika winnicy i prosi go o to samo, o co ten dłużnik wielki prosił swojego króla. I się okazuje, że nie jest w stanie darować tego skromnego długu.
1: Co to jest za ślepota, mówię sam o sobie, bo ja przecież też nie widzę tego dobrze. Że z jednej strony jest taki bezmiar, którego ja nie widzę. Tam windo jedzie na setne piętro, a tu mam takie trzy schody i ten dobrze znam, a tamtego jakby nie widzę. Czuję, że jest, że jestem, że jestem nieśmiertelny, że jestem stworzony do godności. Czasem czuję, jak tam wieje z tego szybu wiatr, a tutaj ja ten schodek znam dobrze.
0: No właśnie, to jest trochę tak, myślę, że jeżeli my nie rozumiemy, ja wiem, że my się nie mamy się babrać w naszych grzechach. Celem chrześcijaństwa nie jest babranie się w swoich grzechach, rozważanie ich naokoło, wracanie do nich i tak dalej. Ale z drugiej strony powinienem mieć tą świadomość, jak wielkim złem jest grzech. Właśnie po to, żebym zrozumiał, jak wiele mi darowano, bo to też otwiera mnie później na drugiego człowieka. Jeżeli ja wiem, jakiego miłosierdzia doświadczyłem, jak wiele zostało mi przebaczone, to będzie tak, jak Pan Jezus mówił. Ona bardziej umiłowała, dlatego że więcej jej wybaczono. Więc jeżeli ja zrozumiem ogrom miłosierdzia, które Pan Bóg wyświadcza mi, przyjmując mnie takiego, jakim jestem, nawet kiedy ja do końca nie potrafię żałować za te swoje grzechy, to otwiera mnie również później na innych ludzi, na drugiego człowieka, że ja zaczynam patrzeć na innych oczami Pana Boga, tak jak zostałem zauważony. Bóg zauważył mnie jako cennego i wtedy ja uczę się widzieć drugiego człowieka też jako tego cennego i wtedy mogę mu dać to samo, chociaż oczywiście mnie porównali w skali, ale mogę się podzielić tym miłosierdziem, którego sam doświadczyłem, dając to miłosierdzie, dając to przebaczenie, dając to przyjęcie drugiego człowieka takim, jakim on jest, z jego słabościami, bo wiem, że ja jestem słaby. W innym miejscu Pan Jezus mówi, jeżeli ktoś nie przebaczy z serca swojemu bratu, to niemu nie zostanie przebaczone. I w jednym z komentarzy, już to chyba być może kiedyś mówiłem, że przebaczyć z serca, ktoś powiedział, to uznać, że ja mam takie samo serce, jak ten człowiek, któremu mam przebaczyć. Nie? To jest niesamowita mądrość, niesamowity dar, umieć tak patrzeć na drugiego człowieka, że on tak naprawdę, chociaż skrzywdził mnie, nie lubię go, drażni mnie, to ja się od niego niczym nie różnię. Ja jestem taki sam.
1: I na tej refleksji dziś kończymy. Memento, ale dobrze, niech tak brzmi, twardo. To może czas iść do spowiedzi i ten jednak budżet Litwy puścić. No. Jeśli ktoś chce wesprzeć dzieło ewangelizacyjne Radia Warszawa i tworzenie tych audycji, serdecznie do tego zachęcamy. Można to zrobić przez stronę internetową radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Country Club, audycja z muzyką country, folk i americaną, już od 23 lat na antenie Radia Warszawa.
2: Można nas słuchać będzie już jutro o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Celem nie są sukcesy i wyniki dzieci, ale wychowanie mądrego i odpowiedzialnego człowieka. Pisze Sławomir Fido w artykule Inwestycja bez certyfikatu. Sprawę eksmisji w Poznaniu wyjaśnia ksiądz Łukasz Piotrowski we wstępniaku Na czas kryzysu. To kruchość uczy miłości. Zauważa ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Gdy nikt nikogo nie potrzebuje.
4: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: O reklamie.
5: 5 minut do godziny 21:00.
6: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. W Stanach Zjednoczonych i wielu miejscach świata uczczono pamięć ofiar zamachu terrorystycznego z 11 września na World Trade Center w Nowym Jorku. Uroczystości miały wczoraj także religijny wymiar.
7: W wieczór poprzedzający rocznicę zamachu sprawowaną mszę świętą w nowojorskiej katedrze świętego Patryka. Przewodniczył jej arcybiskup Ronald Hicks, który w homilii podkreślał, że uzdrowienie i żałoba wymagają czasu. Bóg jest z nami w dobrych i złych chwilach. Jest z nami w naszych tragediach i radościach. Nigdy nie jesteśmy opuszczeni, nigdy nie jesteśmy sami. Bóg był z nami 25 lat temu, Bóg był z nami przez te 25 lat. Bóg jest z nami dzisiaj, Bóg będzie z nami nadal jutro. Zakończył swoje kazanie arcybiskup Nowego Jorku. Wczorajsza rocznica jest okazją do przypomnienia modlitwy, jaką ofiary zamachu otaczał ówczesny papież święty Jan Paweł II. W kolejnych latach na modlitwę przy Grand Zero zatrzymywali się podczas swoich wizyt w USA Benedykt XVI i papież Franciszek. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Przygotowania do 49. Europejskiego Spotkania Młodych w Duchu TZ, które odbędzie się w Łodzi, wchodzą w nowy etap. Do miasta przyjechała międzynarodowa grupa wolontariuszy na czele z braćmi z Ekumenicznej Wspólnoty TZ. Otwierane jest Centrum Przygotowań i rozpoczynają się spotkania modlitewne w łódzkich parafiach. Pierwsze z nich rozpoczęło się w łódzkiej archikatedrze. Zgromadzonych przywitał metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski.
8: To wielka radość dla wspólnoty Kościoła łódzkiego, jak i dla miasta, gościć wspólnotę braci, wolontariuszy z TZ. Rozpocznijmy modlitwą. To ponad 4 miesiące wspólnego zamieszkania naszego w Łodzi i przygotowania jednego z najpiękniejszych spotkań europejskich.
6: Wizytę w łódzkich parafiach zapowiedział brat Maciej Polak, będący członkiem wspólnoty TZ.
9: 4 miesiące przed nami. Tak jak kardynał pięknie powiedział, przez 4 miesiące będziemy wspólnie się spotykać. Po to, żeby się modlić, po to, żeby rozmawiać i po to, żeby się przygotowywać. Duchowo, ale i praktycznie. Tak konkretnie.
6: 49. Europejskie Spotkanie Młodych TZ w Łodzi odbędzie się w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia 2027 roku. Od jutra ruszają zbiórki środków na wsparcie Radia Warszawa w warszawskich parafiach. Na początku nasi kwestarze odwiedzą 2 parafie, zapowiada ksiądz dr Mariusz Wedziuk, dyrektor Radia Warszawa.
10: Parafii Matki Bożej Pięknej Miłości na warszawskim Darchominie i w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie.
6: To kolejny rok takich zbiórek, tym razem związany z pewną szczególną potrzebą.
10: Będziemy zwracali się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej akcji zbiórkowej na rzecz remontu studia emisyjnego Radia Warszawa. Niedziela środków przekazu wypada w tym roku 20 września, ale wcześniej rozpoczynamy już tą akcję, można powiedzieć, zbiórkową na rzecz remontu naszego studia, które od 11 lat takiego remontu nie przychodziło i wymaga pilnych prac, takich renowacyjnych.
6: Podczas zbiórek będzie można złożyć ofiarę na funkcjonowanie radia i remont studia oraz otrzymać radiowe gadżety, takie jak kalendarze czy torby.
10: Dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność, nasze funkcjonowanie, a teraz szczególnie zwracamy się z tą prośbą o takie celowe wsparcie na remont naszego studia. Także z góry serdecznie w imieniu całej redakcji bardzo dziękuję za zrozumienie i za to wsparcie.
6: W kolejnych warszawskich parafiach zbiórki odbędą się w niedzielę 20 i 27 września oraz 4 października.

To były wiadomości z życia Kościoła, a już teraz przygotowujemy się do transmisji apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

0: Wielka Boga Człowieka Matko, Bogu Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo. 70 dni modlitw odrodzenia rozpoczynamy słowami naszych przodków sprzed 370 i 70 lat. I podobnie jak oni, z wiarą i ufnością powierzamy się Twojej matczynej miłości i trosce. W ramach tego wielkiego święta Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Wacław Depo poświęcił sztandar odrodzenia. Sztandar jest z nami w czasie tego apelu i przypomina nam wielkiego czciciela Pani Jasnogórskiej i syna przedwojennego odrodzenia i jednocześnie ojca odrodzenia powojennego, błogosławionego Stefana, kardynała Wyszyńskiego. Wdzięczni jesteśmy księdzu arcybiskupowi za zaszczyt, który wyświadczył naszemu stowarzyszeniu, że przyjął honorowe członkostwo naszej wspólnoty. Odrodzeniowcy i inni obecni pielgrzymi przychodzimy do domu Matki, do Twojego domu, nasza Matko, jako cząstka narodu, narodu podzielonego i społeczeństwa skłóconego. Podziały są różne. Główny i najbardziej poważny podział to podział na żyjących łaską i na żyjących bez łaski. Wśród drugich są głodni Boga, wśród pierwszych są w niebezpieczeństwie upadku. Błagamy Ciebie za jednych, za drugich, za wszystkich. Pomóż nam za Twoim wstawiennictwem i przykładem, byśmy stali się wieczystym darem dla Boga. Wspominamy fundamentalny podział, który ujawnia się w podziale naszego społeczeństwa na tych, którzy cenią wartości i zasady, i tych, którzy rozmiłowali się w dostatku i zakochali się w wygodnictwie. Pokusa materializmu wprowadza w nasze dusze i sumienia rozterkę i dylemat. Co wybrać? Nie można dwom panom służyć. Gdy wybierzemy dostatek i wygodnictwo, musimy zrezygnować z wartości i z zasad. Gdy opowiemy się za wartościami, z zasadami, ryzykujemy uszczerbek w dostatku i narażamy się na przeciwności, trudności, prześladowanie. Matko i Królowo, prosimy i błagamy, pomóż nam opanowywać i przezwyciężać strach przed niedostatkiem i niewygodą. Wyproś nam odwagę stawania po stronie wartości i zasad. Słowami błogosławionego Stefana, kardynała Wyszyńskiego, które są mottem 70 dni modlitw odrodzenia, pragnę wyrazić gorące pragnienie i modlitewną intencję. Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy, i nadziei, która nigdy nie zawodzi. O to Ciebie dzisiaj prosimy, Królowo Świata i Polski Królowo, módl się za nami.
1: Dziękujemy za rozważanie apelowe ojcu Markowi Grzelakowi, dominikanowi, asystentowi ruchu Stowarzyszenia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie. Polecamy Twojej matczynej opiece Kościół Święty, ojca świętego Leona, cały Episkopat Polski na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Powierzamy Ci posługę księdza arcybiskupa Wacława Depu, metropolity częstochowskiego, wszystkich kapłanów, diakonów, kleryków, siostry zakonne, prosząc o nowe i święte powołanie kapłańskie i zakonne. Powierzamy cały nasz zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, polecamy Twojej opiece naszą Ojczyznę, prosząc o wszelkie łaski dla niej i dla rządzących. Prosimy o pokój na całym świecie, powierzamy Ci diecezję świdnicką, a szczególnie parafię pod wezwaniem świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Międzygorzu, gdzie przebywa Twój święty wizerunek nawiedzenia. Polecamy Twojej matczynej opiece wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, wszystkich przeżywających rekolekcje Bractwa Królowej Korony Polskiej, pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie odpowiedzialnych za domowy kościół, gałęzi rodzinnej ruchu Światło Życie, którzy przeżywają swoje ogólnopolskie spotkanie na Jasnej Górze. Powierzamy pielgrzymów z Kleszczów, z diecezji częstochowskiej, pielgrzymkę rowerową z diecezji tarnowskiej, pielgrzymkę z parafii pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Przybiernowa z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Powierzamy pielgrzymkę z Mikstad z diecezji kaliskiej, która przybywa do Ciebie w intencji dziękczynnej w 15. rocznicę nawiedzenia Twojej świętej ikony w parafii. Powierzamy i pielgrzymów Zambrów z diecezji łomżeńskiej, pielgrzymów Spisz, pielgrzymów z miejscowości Ławki z diecezji katowickiej. Powierzamy Ci te wszystkie osoby, które tutaj modlą się na apelu, a szczególnie Katolickie Bractwo Motocyklowe imienia świętego Krzysztofa z parafii świętych apostołów Filipa i Jakuba z Żor z archidiecezji katowickiej, wojowników Maryi z Częstochowy z ojcem opiekunem. A w szczególności powierzamy Ci wszystkich członków ruchu kultury chrześcijańskiej Odrodzenie, wszystkich harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którzy podejmą trud nocnego czuwania w Bazylice Jasnogórskiej oraz rodziny świętego Karola de Foucault, którzy podejmą trud nocnego modlitewnego czuwania w Kaplicy Matki Bożej. W tych wszystkich intencjach, z jakimi przychodzimy do Ciebie, Matko, jak i spisanymi w Księdze Apelowej, modlić się będziemy pierwszą tajemnicą chwalebną, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
3: przebacz nam

0: pod Twoją obronę.
1: Nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza.

0: O udzielenie apolowego błogosławieństwa prosimy księdza arcybiskupa Wacława.
1: Przed 5 laty, 12 września, cieszyliśmy się darem beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, autora ślubów jasnogórskich narodu. Ta data jest szczególna, bo trzeba przypomnieć, za włoskim reżyserem Renzo Martinellim, który nakręcił film Bitwa pod Wiedniem w 1683 roku. On sam jako autor i reżyser powiedział: to był hołd dla Polski, Polski katolickiej zawsze wiernej, ale jednocześnie wspomniał również żołnierzy polskich, którzy zwyciężyli pod Monte Cassino i otwarli drogę do wolności na Rzym. I trzeci dar, który otrzymaliśmy, jak powiedział, od Polski. Dar Jana Pawła II. Zwyciężajmy tymi osobami. Zwyciężajmy prawdą i miłością. Ale nie trumfujmy jeden nad drugim.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. A już teraz zapraszam na Ewangeliasz na następny dzień, wspólne rozważanie Pisma Świętego, które komentuje dla nas ksiądz Maciej Jaszczołt.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósł się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu.
1: Ta Ewangelia dobrze nam znana. Tu Piotr, który pyta o granice przebaczenia. Czy jest jakiś moment, w którym już nie mamy obowiązku miłosierdzia? A Jezus odpowiada liczbą, która jest konkretnym symbolem i nawiązaniem do Księgi Rodzaju. 77 razy. To historia Kaina i Lameka. Tam ta zemsta miała być 77 razy większa od zbrodni. A Jezus to zupełnie odwraca. Mamy nie mnożyć zemstę, tylko przebaczenie. I dlatego ta przypowieść o niewyobrażalnym długu, 10 000 talentów, to tego się nie da ani zarobić, ani spłacić w ciągu jednego życia. A Jezus mówi o naszym długu wobec Boga. Bo my też żyjemy dzięki łasce, której my swoimi czynami nie jesteśmy w stanie. Tylko Jezus zwraca uwagę na pewien paradoks, że my, którym darowano wszystko, bardzo często nie potrafimy darować niewiele. 100 denarów, no konkretny dług, ale na pewno jest wobec 10 000 talentów, no coś niewielkiego. Tak często wygląda nasze życie. Prosimy Boga o miłosierdzie dla nas, no a dla innych mamy tylko sprawiedliwość. Więc ta dzisiejsza Ewangelia, może warto usłyszeć to zdanie, to ostatnie słowa: jeśli każdy z was nie przebaczy z serca. To nie chodzi o przemilczenie jakiejś krzywdy, ale o serce. A więc serce, które w Biblii jest miejscem podejmowania decyzji, czyli oddać sąd Panu Bogu. To, czy naprawdę spotkałem Boga, to nie jest pokazywane w tym, że się modlę, czy jestem pobożny, ale w jaki sposób traktuję człowieka, który mnie zranił.

0: Jak każdego dnia zbliża się godzina 21:30, to czas na to, byśmy rozpoczęli naszą wspólną modlitwę różańcową. A dziś będziemy ją odmawiać w następujących intencjach. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo, prowadzenie i dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego i biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. W intencji papieskiej modlimy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. W intencji o przemianę serc. Panie Jezu, napełnij nasze serca miłością i empatią. Naucz nas tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwymi na ich potrzeby. Modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i łaski Boże dla Michała. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci Kasi. O dar nieba dla świętej pamięci syna Roberta, zmarłych z rodziny, osób, które zginęły w powstaniu warszawskim, zmarłych z pasma różańcowego, jest to intencja od Elżbiety. O uzdrowienie i wsparcie dla Tadeusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże dla jego żony Teresy. Modlimy się o łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej, o dary Ducha Świętego, potrzebne siły dla sióstr Kalisty, Emilii i Grażyny oraz o łaski Boże dla ich sióstr ze zgromadzeń zakonnych. O łaski Boże dla Renaty, o opiekę Maryi dla Urszuli, Barbary i Ryszarda, dary Ducha Świętego dla Szymona i Oli, o opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Elżbiety Robertowej, Darii, Mieczysława, Zuzanny, Haliny, Alicji z Międzyborowa, Elżbiety Norwidowej, Krysi Szczepanowej. Modlimy się o Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary, Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. Modlimy się o radość życia wiecznego dla Kasi, o opiekę Matki Bożej dla jej męża i córek. O opiekę Matki Bożej, prowadzenie w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny oraz Pawła i Magdy. O łaski dla księdza Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi oraz wszelkie łaski dla nowonarodzonego Olafa. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła oraz w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny ich dzieciątka Stefanii, a także z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny. O łaskę zbawienia dla Czesława Zyglińskiego w dniu pogrzebu. O cud uzdrowienia po udarze dla małej Poli, dla Haliny, taty Marysi, Janiny, Moniki, Ewy, Zofii, Kingi, Karola, Piotra i księdza Romana. Modlimy się o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Ewy, Agnieszki, Laury, Maksia, Kuby, Jasia, Tosi, Agaty, Aleksandry, Tymona, Mai. O niebo dla świętej pamięci Mariana, Michała, Stanisława, Marii, Weroniki, Zbyszka, Genowefy, Grażyny, Irminy, Anny, Henryka, Emilii, Jurka, Janiny, siostry Emanueli i ojca Maurycego. O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Oli i Michała oraz ich poczętej córeczki Basi. Modlimy się również o potrzebne łaski z okazji pierwszego roku życia dla Franciszka i jego rodziców. To czas na to, byśmy rozpoczęli naszą codzienną modlitwę różańcową, A jest razem z nami w studiu, są przedstawiciele odnowy w Duchu Świętym w parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela i świętego Wojciecha, biskupa męczennika w Poświętnem, których serdecznie witamy. To oni dzisiaj poprowadzą dla nas całą modlitwę różańcową. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Będziemy rozważać wspólnie część radosną różańca świętego, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja z pokorą przyjmuje Bożą wolę, choć nie wie, co przyniesie przyszłość. Uczy nas, abyśmy zaufali Bogu i potrafili powiedzieć Mu tak, nawet wtedy, gdy nie wszystko rozumiemy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz

0: Bożego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga, radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja spieszy z pomocą swojej krewnej. Jej radość nie zatrzymuje się w niej samej, ale prowadzi ją do drugiego człowieka. Prośmy o serce gotowe pomagać, służyć i dostrzegać potrzeby innych.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica trzecia, radosna, narodzenie Pana Jezusa. Jezus przychodzi na świat w prostocie i ubóstwie. Bóg pokazuje, że prawdziwa radość nie zależy od bogactwa ani wygody, lecz od Jego obecności w naszym życiu. Otwórzmy Mu swoje serca.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy,

0: Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica czwarta radosna, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef oddają Jezusa Bogu, powierzając Go Jego woli. Uczmy się oddawać Bogu nasze plany, troski i bliskich, ufając, że On najlepiej wie, czego nam potrzeba.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między

0: między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Piąta tajemnica radosna – odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryja i Józef z bólem szukają Jezusa, a po trzech dniach odnajdują Go w świątyni. Ta tajemnica przypomina nam, że nawet gdy czujemy, że Bóg jest daleko, nie powinniśmy przestawać Go szukać.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
4: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: A teraz pomódlmy się wspólnie w intencji całej wspólnoty parafii pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Wojciecha, biskupa męczennika, w poświętnym pod Twoją obronę.
4: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód.

0: nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
1: W intencji wszystkich wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Bardzo serdecznie dziękuję przedstawicielom Odnowy w Duchu Świętym z parafii, za którą przed chwilą się modliliśmy, pod wezwaniem świętych Jana Chrzciciela i Wojciecha, biskupa męczennika w Poświętnym. Minęła godzina 22. Ja z całego serca chcę podziękować Państwu za wspólnie spędzone popołudnie, wieczór i modlitwę na antenie Radia Warszawa. A już teraz chciałem serdecznie zaprosić na wywiad z człowiekiem, który poprowadzi Paweł Kęska. Będzie rozmowa o walce, o katechezy i o tym, czy one są. Opowie Tomasz Sypniewski, członek Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.
2: Wywiad z człowiekiem.
3: Paweł Kęska, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. To jest wywiad z człowiekiem. Jest wrzesień, zaczęła się szkoła. Dzieci poszły do szkoły, dzieci i młodzież do szkoły. I część z nich poszła na religię. Ta część z roku na rok nam topnieje, ale to, czy będą chodzić na religię, czy nie, czy może na etykę, to jest walka o przyszłość tego kraju. Tak chyba sądzi mój gość, bo kiwa głową. Już zaczynam rozmawiać, a jeszcze słowo podziękowania dla Państwa, dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl, którzy ufają mi, że co tydzień coś wartego słuchania im przyniosę. Bardzo dziękuję. Gdyby ktoś chciał dołączyć, serdecznie zapraszam. Patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem, a moim gościem jest dziś Tomasz Sypniewski, członek Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, uczestnik inicjatywy Tak dla Religii i Etyki w Szkole. Witaj, Tomku.
4: Witaj serdecznie, Pawle. Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom.
3: Mówimy dużo o katechezie. Katecheza jest polem walki politycznej od pewnego czasu, na czym tracą kolejne roczniki młodych ludzi. O tym, jaka to walka, przede wszystkim jak ona wygląda, a po drugie, czym jest katecheza? O tym wszystkim dziś będziemy rozmawiać, a zaczniemy od tego, jaka w ogóle aktualnie jest sytuacja katechezy i katechetów. No bo gdzieś jesteśmy i jak tu doszliśmy?
4: Tak. Teraz jak patrzę na ten początek powrotu katechezy do szkół, czyli lata 90., lekcja religii pojawiła się najpierw na mocy instrukcji, później na mocy rozporządzenia. I tak przez długie lata była właśnie sankcjonowana tylko i wyłącznie rozporządzeniami. Później pojawiła się etyka jako też wniosek środowiska osób niechętnych do lekcji religii w szkole. No, gdzieś tam był wypracowany właśnie ten kompromis, żeby osoby, które nie chodzą na religię, to żeby miały możliwość uczęszczania na przedmiot o charakterze aksjologicznym. To ciekawe, że to był wniosek środowisk lewicowych. No i przez lata gdzieś tam moim zdaniem taki konsensus społeczny panował. Była albo religia, albo etyka. Doszła ta możliwość, że albo religia, albo etyka, albo nic.
3: Kiedy doszło, że albo religia, albo etyka, albo nic? Bo to nic zajmuje coraz większą przestrzeń.
4: Tak, to prawda. Wydaje mi się, że to nic nabierało coraz większego znaczenia na początku XXI wieku, kiedy coraz częściej też dochodziły do głosu różne wyroki, które orzekał Europejski Trybunał Praw Człowieka. No i też między innymi właśnie były takie wyroki, które wymagały też na państwie polskim, żeby, ponieważ oba przedmioty są przedmiotami o charakterze formacyjnym, to żeby była też taka możliwość właśnie, żeby jednak z nich zrezygnować. My możemy też dyskutować z tym, na ile do końca to są przedmioty o charakterze formacyjnym i w jakim stopniu formacyjnym i jak bardzo ta formacja rzeczywiście przeszkadza w wychowaniu młodego człowieka, bo moim zdaniem to nie jest nic takiego zdrożnego i gdyby te przedmioty na przykładzie wielu państw Unii Europejskiej były też o charakterze obowiązkowym, myślę, że to by służyło i państwu polskiemu, naszemu społeczeństwu, ponieważ jeżeli człowiek kieruje się jakąś moralnością w życiu, to łatwiej wtedy rzeczywiście w tym społeczeństwie funkcjonować.
5: To jest ciekawe, bo tego nie wiedziałem. Mi się zawsze właśnie wydawało, że jest albo religia, albo etyka i albo się przyjmuje jakieś normy, prawda, wynikające z wiary chrześcijańskiej, albo inne normy, każdy ma prawo, ale tutaj jest walka o to, żeby nie było żadnych norm, to znaczy, żeby wybrać model nic. Czemu ta etyka komuś zagraża? Co było niewłaściwego w tym, że etyka przedstawia paletę różnych norm?
4: No to jest dobre pytanie do tych, którzy zdecydowali, żeby ograniczyć lekcje religii i etyki w szkole, czyli do obecnej władzy, przede wszystkim do pani minister Barbary Nowackiej, która kieruje Ministerstwem Edukacji Narodowej i która tak mocno właśnie zaczęła walczyć z tymi przedmiotami. Ona oczywiście, pani minister może odpowiedzieć, że ale przecież nie wyrzuciłam całkowicie tych przedmiotów, no ale nie oszukujmy się, no ostatnie, zwłaszcza dwa lata pokazały, że te przedmioty naprawdę zostały mocno zmarginalizowane, ponieważ...
5: To obydwa.
4: I to obydwa, ponieważ etyka to już moim zdaniem od dawna jest przedmiotem niedowartościowanym w szkole. Pamiętam, jak mi zaproponowano, że mogę uczyć lekcje etyki, mi ciężko było znaleźć też program albo dobry podręcznik. I dopiero kiedy tak naprawdę te podręczniki zaczęły wychodzić, między innymi właśnie mój kolega z pracy etyk jest autorem takich podręczników, no to teraz już ta etyka całkowicie została, że tak powiem, zrzucona na początek, na koniec lekcji. Myślę, że gdyby wprowadzono religię lub etykę obowiązkowo, to oczywiście domyślam się, że więcej pewnie chodziłoby na religię, bo tak przynajmniej pokazują nam statystyki tej przynależności do kościoła katolickiego w Polsce, ale także i do innych wyznań religijnych, które w Polsce mają prawo być. Ale myślę, że na etykę też by chodziła całkiem spora liczba osób. A czasem też zdarza się taka sytuacja, że mamy takich uczniów, którzy chodzą i na religię, i na etykę, bo widzą i w jednym, i w drugim przedmiocie jakieś dobro.
5: Czego się uczy na etyce?
4: Uczy się etycznego życia, opiera się te lekcje o różne filozofie, ale nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby uczyć historii filozofii, no bo od tego może być też oddzielny przedmiot o nazwie filozofia. Natomiast uczy się już bardziej praktycznego podejścia właśnie do życia, właśnie w oparciu o te podstawowe kryteria dobra i zła.
5: Ta reforma przed 2 laty? Została prowadzona?
4: Tak. Najpierw pani minister Nowacka zabrała nam możliwość doliczania ocen z religii do średniej. Później też wprowadziła właśnie obowiązek łączenia grup na różnych poziomach między klasami, czyli na przykład, nie wiem, był pomysł, że klasy trzecie z klasami siódmymi, później to jakoś zostało ograniczone, doprecyzowane, że tylko w ramach jednego etapu, tak, czyli między 1-3 i ewentualnie 4-5 i później, już nie pamiętam, 7-8, tak można było łączyć. No i wreszcie pamiętam rozporządzenie 17 stycznia 2025 roku, które ograniczyło lekcje religii i etyki do 1 godziny tygodniowo, czyli tak naprawdę mamy za sobą jeden pełny rok szkolny właśnie z tymi wszystkimi zmianami ograniczającymi religię i etykę w szkole.

0: Katecheta jest, jak rozumiem, takim samym nauczycielem jak każdy inny nauczyciel i funkcjonuje na takich samych zasadach?
1: Niby tak, to znaczy z tą różnicą, że katecheta nie może być wychowawcą. Natomiast no, my mamy też 40-godzinny tydzień pracy, czyli też mamy prawo oprócz naszych lekcji religii otrzymywać okienka, znaczy na okienkach, że tak powiem, mieć zastępstwa, tak, na tej zasadzie. No i też mamy prawo brać udział, być zaangażowanym też w życie szkoły, tak. Mamy przedział obowiązków, jak i nauczyciele. Ja na przykład jestem opiekunem wolontariatu, tak, czy prowadzę stronę internetową szkoły. No mówię, tylko różnica jest taka, że nie możemy być wychowawcami.
0: Też te okienka właśnie, które w przypadku faktu, że katecheta ma albo pierwsze, albo ostatnie godziny w ciągu dnia, to te okienka rosną do, stają się po prostu oknami.
1: Albo tarasami, jak niektórzy mówią. Po wprowadzeniu zmian mój kolega miał więcej okienek niż godzin religii, czyli na 18 godzin religii miał chyba 20 okienek. Także no jest to na pewno bardzo uciążliwe, ponieważ nie wiemy do końca, jak sobie w tym czasie zająć ten czas. Teoretycznie możemy być do dyspozycji pani dyrektor, czyli powinniśmy być tak naprawdę w szkole, czekać na zastępstwo. Gdybyśmy chcieli na przykład zatrudnić się w innej szkole, no to inna szkoła też organizuje lekcje religii kiedy? No na początku lub na końcu lekcji. Więc to prawo jest na pewno niesprawiedliwe, tak? Bo nie możemy tak jak właśnie biolog czy matematyk zatrudnić się w dwóch pracach, tylko musimy dostosować się do planu, które przygotowuje na przykład tylko jedna szkoła.
0: Jak to utrudniło życie katechetom?
1: Utrudnia w ten sposób, że jeżeli do tej pory mieliśmy, załóżmy, etat, czyli 18 godzin albo więcej, to jeżeli została ograniczona religia do jednej godziny, no to mamy tych godzin 9. Jeżeli dyrekcja wprowadzi właśnie to łączenie klas, to możemy mieć nawet mniej niż 9, tylko kilka godzin, a jeżeli to jest lekcja religii tylko organizowana na pierwszych i na ostatnich lekcjach i w szkołach okolicznych jest podobnie, no to nie możemy się zatrudnić też w innej szkole, ponieważ religia jest o tej samej porze w każdej szkole. To jest ten problem.
0: Co robią katecheci w tej sytuacji? Oczywiście o protestowaniu czy też o szukaniu rozwiązań powiemy, ale chodzi o praktyczne rozwiązanie życiowe.
1: Życiowe? To tak, od 1 września zeszłego roku pracę straciło w całej Polsce ponad 4,5 tysiąca katechetów.
0: A ile było wcześniej?
1: Wcześniej było około 30 tysięcy, więc ta liczba spadła o jakieś 16%. Pani minister Nowacka powiedziała, że to są naprawdę niewielkie liczby, ale uważamy, że my, czyli nasze środowisko, Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, że tak zwanego ukrytego bezrobocia mogło być drugie tyle. Co to znaczy ukryte bezrobocie? To znaczy praca nie zgodna z naszymi kwalifikacjami albo z pierwotnymi kwalifikacjami, tak? To znaczy praca, która wymusza na nas uzyskanie jakichś dodatkowych kwalifikacji. Pani minister podpisała rozporządzenie w styczniu, które obowiązywało od września, czyli tak naprawdę mieliśmy ile? 7-8 miesięcy na to, żeby się przekwalifikować. To było bardzo trudne. Wcześniej też niby publicznie mówiła, że o każdego katechetę i każdą katechetkę zadba. Nie było żadnych takich programów pomocowych dla nauczycieli religii. No rzuciła tak po prostu w eter, że a to możemy uczyć edukacji zdrowotnej, no ale my też nie do końca jesteśmy przekonani, że jesteśmy kompetentni, żeby uczyć właśnie tej edukacji zdrowotnej według pomysłu właśnie obecnych władz ministerstwa. Cóż, jakoś sobie radzimy. Ja opatrznościowo ukończyłem jeszcze w czasach pandemii informatykę i tej informatyki zacząłem uczyć jeszcze przed ograniczeniami lekcji religii. No staramy się jak możemy. No, rzeczywiście poszliśmy na jakieś dodatkowe studia. Nie wszyscy mają siłę, żeby te studia podjąć. No to bardzo często są to wiekowe osoby. W ogóle zawód nauczyciela się bardzo mocno starzeje. To są naprawdę takie trudne rzeczy. No. I naprawdę z bólem serca patrzę na to, że z zawodu odchodzą naprawdę cenni ludzie, czy na zasiłek kompensacyjny, czy na wcześniejszą emeryturę, czy po prostu odchodzą gdzieś do jakichś innych zawodów.
0: Ja słyszałem też, że takie sytuacje się zdarzały, że ktoś, kto skończył odpowiednie kursy i chciał uczyć innych przedmiotów, jeżeli posiadał, że tak powiem, piętno byłego katechety, to roboty nie dostał.
1: Tak, mamy sporo takich głosów też my w ramach działalności naszego stowarzyszenia. Co dwa tygodnie mamy też takie spotkania online, na które łączą się z nami katecheci z całej Polski i rzeczywiście mówią też o takich przypadkach, że tak naprawdę no, mają to piętno katechety i mimo, że nie wiem, moja koleżanka ma trzy różne kierunki skończone, też pani dyrektor nie chce jej zatrudnić.
0: To jest jakaś wojna z katechezą?
1: Wydaje mi się, tak słuchając rzeczywiście wypowiedzi pani minister Nowackiej, pani wiceminister Lubnauer, to rzeczywiście mam wrażenie, jakby one były na wojnie, tylko tą wojnę toczą przeciwko, jak to określiła pani minister Nowacka, panom biskupom, ale ofiarami są przede wszystkim młodzi ludzie. Coraz bardziej to wszystko rozbija się rzeczywiście o taką wojnę ideologiczną, taką, którą kiedyś też prowadzili u samego początku, przepraszam za porównanie, ale może to jest tak bardzo dobre porównanie, marksiści, tak, którzy uważali, że religia to jest takie opium dla ludzi. No naprawdę, no takim pierwszym złem rzeczywiście dla zagrożeniem dla tych pań są właśnie księża biskupi. A tak naprawdę no ta cała wojna, tak jak mówię, uderza w ludzi wierzących.
0: A jeśli chodzi o statystyki uczęszczania na religię, no to jak się cofniemy 2 lata wstecz do tego rozporządzenia, to do dziś, no bo teraz młodzież poszła do szkół i już są pozapisywani na pewno, to jak te statystyki się zmieniły?
1: Nie mamy jeszcze statystyk, jeżeli chodzi o to, jak mocno ta ostatnia zmiana wpłynęła na uczęszczanie na lekcje religii. Natomiast rzeczywiście od kilku lat popatrzymy rzeczywiście na ten trend. Mamy taki trend spadkowy, jeżeli chodzi o poprzedni rok szkolny 2024-2025. Ten spadek wyhamował. On naprawdę jest mniejszy w stosunku do tego, co było w poprzednich latach. Na te ostatnie lata rzeczywiście spadków miało wpływ też to, że znaczna część uczniów szkół to są uchodźcy, którzy przyjechali do nas z Ukrainy i którzy też z różnych powodów nie zapisują się na lekcje religii. Może nie dlatego, że są ludźmi niewierzącymi, ale na przykład dlatego, że nie ma na przykład w ofercie religii grekokatolickiej na przykład albo religii prawosławnej. Więc te statystyki są mocno zakłócone właśnie poprzez to i też Instytut Statystyki właśnie Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na fakt, że do statystyk też nie włącza się szkół prywatnych i też nie wiemy do końca, ile osób chodzi na religię właśnie w szkołach prywatnych. Moim zdaniem te spadki naprawdę nie są aż tak straszne, patrząc po swoich. W zeszłym roku miałem wzrost też na lekcji religii, tak, z 38 do 40%. I to jeżeli chodzi o liceum w środku Warszawy, to w ogóle te 40% to jest też całkiem sporo, ponieważ średnio na lekcje religii w liceach podobno chodzi kilkanaście procent.
0: Czy ty się jako katecheta w szkole czujesz dobrze?
1: Tak. Ja się czuję bardzo dobrze i w pokoju nauczycielskim. Wydaje mi się, że bardzo dobrze się rozumiemy z nauczycielami. Zresztą spora część tych nauczycieli to są też osoby wierzące, ale też na korytarzu szkolnym, czy też idąc na lekcje informatyki, uczniowie też wiedzą, że jestem nauczycielem religii. Nie doznaję żadnych nieprzyjemności z ich strony. Wręcz przeciwnie, często zamiast dzień dobry słyszę szczęść Boże i to nie jest to takie szczęść Boże prześmiewcze, tylko normalne przywitanie. Zresztą bardzo często to przywitanie u nas w szkole słychać i jest to bardzo miłe, no bo o ile ksiądz może być do tego przyzwyczajony, to do osoby świeckiej to rzadko coś takiego się słyszy, a dlatego tym bardziej jest to takie miłe.

0: inicjatywa Religia i Etyka w Szkole. Czego wy chcecie?
1: Chcemy...
0: Religii i etyki w szkole.
1: Tak, ale co się za tym kryje? No chcemy dobra dla młodego pokolenia. Chcemy, żeby był wychowywany w duchu wartości. No, tych wartości, które oczywiście są w rodzinie też, ale nie zawsze też rodziny mają czas na to, żeby mówić też o takich podstawowych kategoriach właśnie wartości, jakim jest właśnie prawda, dobro, piękno. To jest dla każdej rodziny dobre, jeżeli i również i w tej przestrzeni szkoły takie dwa przedmioty o charakterze aksjologicznym będą w tym wymiarze obowiązkowym, żeby każdy uczeń miał właśnie dostęp do tej edukacji aksjologicznej.
0: Byś mógł tak krótko tą historię tej inicjatywy przedstawić.
1: Inicjatywa formalnie zrodziła się gdzieś pod koniec 2024 roku, kiedy grupa katechetów z różnych stron Polski spotkała się, założyliśmy Stowarzyszenie Katechetów Świeckich i postanowiliśmy w ramach tego stowarzyszenia dołożyć właśnie starań, żeby zrobić coś, żeby religia lub etyka były przedmiotami obowiązkowymi. Jeszcze w czasach poprzednich rządów prawicy robiliśmy to jakimiś własnymi drogami, prosząc pana ministra Czarnka, żeby właśnie wprowadził też taką obligatoryjną religię lub etykę. Natomiast jak już zmieniły się rządy, to już wzięliśmy to na siebie i w 2025 roku, dokładnie 25 marca został, czyli w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, został powołany Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Tak dla Religii lub Etyki w Szkole. No i zaczęliśmy zbierać podpisy pod tą inicjatywą. Mieliśmy 3 miesiące na to, żeby zebrać podpisy. Zbieraliśmy codziennie, no głównie oczywiście w niedzielę po mszach świętych. No nie zawsze wszyscy chcieli podpisywać, dlatego że trzeba było też zostawić swój PESEL i podpis, czyli to są dane osobowe. Nie...
0: Ja zostawiłem.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Zresztą tobie się wpisują chyba tutaj.
1: Tak, tak. No, zresztą tutaj właśnie przy parafii świętego Stanisława Kostki też zbieraliśmy podpisy i bardzo jestem wdzięczny parafianom i wszystkim, którzy przybyli do grobu księdza Jerzego, że tutaj zostawili ten podpis. No i tak w ciągu 3 miesięcy zebraliśmy ponad 500 tysięcy głosów, co czyni nas jedną z największych w ogóle inicjatyw obywatelskich, a na pewno największą o charakterze edukacyjnym w wolnej Polsce.
0: I?
1: No i cóż, no zebraliśmy tyle, to w ogóle jest próg dla referendum, więc gdybyśmy wiedzieli, może ta inicjatywa ustawodawcza byłaby inicjatywą referendalną, kto wie. Złożyliśmy 26 czerwca, przepraszam, 2025 roku nasz projekt ustawy do Sejmu i już 3 miesiące później było głosowanie, było pierwsze czytanie, no i pojawił się też podczas pierwszego czytania wniosek Lewicy o odrzucenie naszego projektu ustawy. Było głosowanie i uwaga, większość parlamentarna, czyli 231 głosów, było przeciwko odrzuceniu naszego projektu. Poparli posłowie i PSL-u i część Polski 2050. No i projekt został skierowany do 2 komisji, Komisji Edukacji i Nauki i Samorządu Terytorialnego oraz Polityki Regionalnej, w których to komisjach przez długie miesiące spędził w zamrażarce. I dopiero dzięki też staraniom posłów z Komisji Edukacji i Nauki udało się jakoś wymóc też na pani przewodniczącej, pani Szumilas, żeby ten projekt ustawy był właśnie też rozpatrywany i 13 maja 2026 roku we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej jakby rozpoczęliśmy formalną legislację. Niestety po 45 minutach takiego naprawdę solidnego argumentowania, bo były też głosy właśnie i środowiska nauczycielskiego i Solidarności Nauczycielskiej i był przedstawiciel Kościoła Prawosławnego. Po 45 minutach pani Szumilas stwierdziła, że projekt, nie wiem skąd to wzięła, jest niekonstytucyjny, że ma też wadę legislacyjną, na którą wskazywała ta komórka, że tak powiem, prawna, która przy komisji funkcjonuje. No ale to był taki problem, który byłby też do ominięcia, bo w tym czasie była procedowana inna ustawa zmieniająca właśnie prawo oświatowe, więc myślę, że to jest kwestia tylko jakiejś tam drobnej kosmetyki. No ale znalazł się jakiś powód, żeby ogłosić tą przerwę. No i do tej pory ta przerwa trwa.
0: Jakie są perspektywy?
1: Perspektywy, no są dwie możliwości. Tu rozważamy różne scenariusze. Jeden scenariusz to jest taki, że obecna władza będzie chciała rozegrać nasz projekt i jakby otworzyć zamrażarkę i rozpatrywać tuż przed wyborami, żeby tutaj zdobyć głosy konserwatywne. A druga możliwość to jest taka, że jeżeli obecna władza przegra wybory parlamentarne i do głosu dojdzie prawica, to mamy już obiecane na pewno ze strony dwóch partii konserwatywnych, czyli Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja, że ten projekt też będzie głosowany, bo przypomnę, że inicjatywy obywatelskie nie mają takiej daty ważności do końca kadencji, tylko mogą być też rozpatrywane w drugiej kadencji.
0: Ale wyrwa jest, wyrwa w edukacji uczniów. Każdy rok to są setki tysięcy młodych ludzi, którzy nie dostaną tego.
1: Tak, no my do końca nie mamy świadomości tego. Zresztą myślę, że widać po społeczeństwie polskim, po tym, z jakimi problemami zmagają się nie tylko młodzi ludzie, ale też i ludzie, którzy kiedyś byli młodzi i dzisiaj też mają duże problemy w takim, nie wiem, funkcjonowaniu w społeczeństwie. Tak, mamy różne i myśli samobójcze, i jakiś tak brak zaradności, i chociażby, że no, widać też po dyskusji, jaka trwa w społeczeństwie, mamy bardzo dużo hejtu w internecie, że jednak to wychowanie etyczne jest bardzo potrzebne. Choćby właśnie patrząc na to, co się dzieje właśnie w społeczeństwie, jak jeden człowiek dla drugiego może być wilkiem, to naprawdę w interesie mądrej władzy byłoby to, żeby takie prawo do edukacji aksjologicznej, żeby zapewnić każdemu człowiekowi.

0: Powiedzieliśmy o tym, jaka jest sytuacja katechezy i katechetów współcześnie, to teraz pomówmy o tym, czym jest katecheza, ale katecheza to przecież jest przestrzeń działania człowieka, pewnego wartości, który te wartości sam w sobie formował, a teraz przekazuję, dlatego właśnie Tomku, z tobą się spotkałem. Miałeś dobrych katechetów?
1: Miałem bardzo dobrych katechetów. Zaczynałem jeszcze religią w kościele przez 4 lata. Później przenieśliśmy się do szkoły. No, początki były trudne. Też dla nas to było takie zaskoczenie, ale z roku na rok naprawdę poziom tej lekcji religii wzrastał i coraz bardziej ona rzeczywiście miała sens jako przedmiot w szkole.
0: Nie nudziłeś się?
1: Nie nudziłem się. No, to były zawsze treści, które mnie interesują. Zresztą od dziecka też byłem bardzo mocno związany ze swoją parafią Świętej Barbary w Warszawie. Byłem zaangażowany jako ministrant, jako lektor. Później byłem też kościelnym. Przygotowałem grupy do bierzmowania.
0: Ale księdzem nie zostałeś. Ale... To jest taka naturalna droga, można powiedzieć.
1: Ale księdzem nie zostałem, ale za to jestem teraz świeckim katechetą, czyli mogę też dawać świadectwo swoim uczniom, też jako mąż i tata.
0: Słuchaj, no ale dlaczego w ogóle poszedłeś na teologię i dlaczego się tym zająłeś? Bo się wydaje, że to jest domena duchownych.
1: To był rzeczywiście jakiś taki nieoczekiwany moment. Pamiętam moje plany jeszcze w liceum. Pójdę na teatrologię, później też myślałem trochę o psychologii. Nawet złożyłem papiery na psychologię na nieistniejącą już Akademię Teologii Katolickiej. Dzisiaj to jest UKSW. I nagle coś mnie tknęło. Zabrałem papiery z psychologii, poszedłem do Wydziału Teologicznego. Złożyłem najpierw na kolegium katechetyczne. Siostra w dziekanacie to była tak zszokowana, że ja w lipcu składam papiery na katechetykę. Zazwyczaj kandydaci pojawiają się dopiero we wrześniu, jak już nigdzie się nie dostaną, a ja rzeczywiście z wyboru w lipcu miałem złożone dokumenty.
0: Dlaczego?
1: No myślę, że wszystko to zrodziło się z tej miłości właśnie do parafii, do tego. Cały czas żyłem właśnie tym życiem kościoła. Pamiętam, że zawsze po lekcjach biegałem właśnie do swojego kościoła, pomagałem właśnie panu kościelnemu i to on mnie też nauczył wielu rzeczy. Później też tak mocno zafascynowałem się liturgią kościoła, że po 3-letnim kolegium katechetycznym zostałem jeszcze na studiach magisterskich, tym razem na teologii liturgii. No i z tej miłości właśnie chyba postanowiłem się podzielić tą miłością właśnie z bliźnim, z młodym człowiekiem i dlatego jestem dziś nauczycielem religii.
0: Jak ta miłość się przejawia? Może cofnijmy się wtedy, nie? Byłeś na liturgii Kościół Świętej Barbary, piękna, ogromna świątynia w środku Warszawy i jakieś uczucia, czy jakieś ważne momenty? Jak ją przeżywałeś?
1: Jak ją przeżywałem? No przede wszystkim sprawiało mi radość to życie parafialne, które oczywiście było też związane i z nabożeństwami liturgicznymi w kościele i to nie tylko chodzi o niedzielną Eucharystię, ale także i o te nabożeństwa w roku liturgicznym, różaniec, nabożeństwa majowe czy nieszpory w oktawie Bożego Ciała. Czułem się po prostu dobrze przy ołtarzu. No, dla mnie to było całe życie. No i druga sprawa to też takie życie, no parafia to są ludzie, czyli spotykałem na swojej drodze ludzi, którzy też czuli się dobrze w parafii. Organizowaliśmy też różne wyjazdy. Pamiętam z siostrami rodziny Maryi, które też są na terenie parafii, organizowaliśmy różne pielgrzymki z ministrantami, z bielankami, z kółkiem misyjnym. Później zaczęła się też lednica. No po prostu ta miłość przejawiała się właśnie w tym, żeby też gdzieś w tej parafii właśnie organizować właśnie takie życie normalnych ludzi, tak, którzy też chcieli gdzieś być blisko parafii, doświadczać tej radości.
0: Chciałem ten temat podrążyć. No to dlaczego nie poszedłeś do seminarium? Przecież to się wydaje naturalne. Wiem, mówiłeś już o tym, ale...
1: Pamiętam, nawiązując właśnie do moich katechetów, pamiętam katechetkę ze szkoły podstawowej, która powiedziała mi też ważną rzecz. Właśnie szkoła podstawowa to jeszcze był taki moment, kiedy myślałem troszeczkę o kapłaństwie i nawet zdarzało się, że w domu odprawiałem msze święte, na którą przychodziła moja mama i moje pluszaki i rozdawałem komunię świętą wyciętą z papierka. Ale właśnie ta katechetka powiedziała, obserwując, patrząc na moje życie, powiedziała, że ty jako ksiądz byłbyś dobrym ojcem i jako ojciec byłbyś dobrym księdzem. Ja oczywiście na początku tych słów tak do końca nie zrozumiałem, ale rzeczywiście przeżywanie też Kościoła w takim wymiarze parafialnym to też przeżywanie Kościoła w rodzinie, tak? I tworzenie właśnie tego życia domowego w oparciu też o Pana Boga. Po latach rzeczywiście coraz bardziej uświadamiam sobie, że mam swoją misję właśnie też jako świecki, żeby pokazywać innym Chrystusa w takim codziennym życiu, nie tylko właśnie przy ołtarzu, ale w codziennym życiu. Pewnymi owocami też mojej, nie wiem jak to nazwać, właśnie posługi, też pracy jako katechety w szkole jest między innymi też to, że obecnie mam dwóch moich absolwentów, którzy są, jeden jest w seminarium Redemptoris Mater, drugi jest w naszym warszawskim seminarium na Krakowskim.
0: Wykonujesz niesamowitą robotę. Zacząłeś uczyć? Jak szybko to się stało?
1: Zacząłem uczyć już jakiś czas po studiach, ponieważ na teologii zdecydowałem się jeszcze, żeby zrobić tak zwany licencjat kanoniczny, też z liturgiki, czyli taki, można by powiedzieć, w języku kościelnym półdoktorat. Więc te studia wydłużyły się do 6 lat w sumie. Po napisaniu tej pracy o bronieniu trafiłem do mojej byłej pani dyrektor ze szkoły podstawowej. Wtedy to już było gimnazjum imienia Wojska Polskiego. No i chyba pchnęła mi właśnie pani dyrektor, która mi zaproponowała pracę. I tak w 2005 roku, czyli w roku też szczególnym, roku śmierci Jana Pawła II, trafiłem do gimnazjum Wojska Polskiego, które kiedyś było moją podstawówką.
0: Pierwsze spotkania z dzieciakami, to jeszcze dzieciaki, bo gimnazjum to jeszcze nie są tacy poważni ludzie.
1: Tak, gimnazjum to tak w przełożeniu na dzisiejszy system 7-8 klasa i pierwsza szkoła, klasa liceum. Różne były uczucia, mieszane. Bardzo to przeżywałem. Jak pani dyrektor zaproponowała cały etat 18 godzin, to ja zdziwiony mówię, aż tyle. Ale jakoś poszło, znaleźliśmy z młodzieżą wspólny język. Od samego początku chyba najbardziej właśnie wspominam te pierwsze roczniki, które miałem właśnie w gimnazjum. Naprawdę dużo takich wspaniałych rzeczy się działo. No włącznie w tym właśnie, że mocno razem jakoś przeżywaliśmy to odejście Jana Pawła II do wieczności i też staraliśmy się gdzieś tam w szkole zorganizować, na przykład robiliśmy takie wieczorki papieskie, tak, dzieliliśmy się, czytaliśmy listy, które pisaliśmy do Jana Pawła II. Bardzo dobrze wspominam tamten czas, chociaż na pewno było też trudno, bo takie zderzenie z rzeczywistością na pewno było dla mnie zaskakujące, no ale dałem radę i Bogu dzięki już 21 lat daję radę przy tablicy.
0: Słuchaj, a jak idziesz do szkoły i spotykasz się z uczniami, bo teraz pracujesz w liceum w Hoffmanowej, to bardzo ważna i dobra szkoła w Warszawie, to kogo widzisz, z kim pracujesz? Kim oni dla ciebie są?
1: Są członkami tego samego kościoła, tej samej wspólnoty. Mówię o tych, którzy chodzą na religię, chociaż też spotykam uczniów niechodzących na religię, a uczę też oprócz religii informatyki. Dla mnie przede wszystkim są bliźnimi, są dziećmi Bożymi i dla mnie też stanowią pewnego rodzaju wyzwanie, żeby być tym świadkiem Chrystusa w takim codziennym życiu.
0: Bo to się mówi, dzisiejsza młodzież to jest taka, w klasie 1/3 to orzeczenia, gdzieś nauczyciel nic nie może, ja mam przyjaciół, którzy zaczęli uczyć religii, 4 osoby zaczynały, 1 osoba została, 3 odeszła, 1 kolega został leśnikiem, 1 jeździ tirem.
2: Potrzebna praca.
0: Tak, po teologii, a 1 z dziewczyn została i mówi, że kocha to i to jest jej misja i ona kocha tą młodzież. Gdyby nie kochała, to pewnie by odeszła. No bo to nie jest zwykła praca.
1: Też mógłbym powiedzieć, kocham tą młodzież. Kocham pracę z młodzieżą, rozmawianie z nimi. No to jest też piękne, że młodzież też ma mnóstwo pytań. Pamiętam, oczywiście oprócz takich normalnych lekcji religii zdarzały się lekcje hospitowane, na które przychodziła 1, 2, 3 pani dyrektor, bo już kilka pani dyrektor już jest za mną i 1 pan dyrektor. I pamiętam, że co innego miałem napisane w scenariuszu lekcji, a co innego tak naprawdę realizowałem właśnie na lekcji i to też właśnie w obecności pani dyrektor. Mocno się tego bałem, bo oczywiście przygotowana dobrze lekcja, no to spełnia oczywiście wszystkie założenia, jakieś cele dydaktyczne. Natomiast to, co było najważniejsze dla uczniów, to to, żebym odpowiedział na ich pytania. Tak? I pamiętam jedną taką hospitację. Rozpoczynamy jakiś temat i nagle las rąk. I tak naprawdę naprawdę całą lekcję spędziliśmy właśnie na takiej rozmowie. I później no, czekałem oczywiście po lekcji na reakcję pani dyrektor, na omówienie tej hospitacji. Powiedziała bardzo dobrze. Młodzi ludzie potrzebują również w szkole takiej przestrzeni, żeby zadać pytania i żeby ktoś na te pytania przede wszystkim odpowiedział, sensownie odpowiedział.
0: Myślisz, że gdyby ci nie ufali, to by nie zadawali pytań?
1: Zmieniłby się kontekst. Gdyby mi nie ufali, być może wystawialiby mnie na próbę. Pamiętam jedną taką klasę, gdzie byłem mocno wystawiany na próbę, ale gdzieś tam chyba zyskałem ich zaufanie, bo cierpliwie odpowiedziałem, że na każde pytanie znalazłem jakąś odpowiedź i też nie traktowałem tego jako jakiś żart, tak? Że pytania dotyczące jakiegoś życia moralnego, właśnie nauczania kościoła pod kątem, nie wiem, antykoncepcji, czy współżycia poza małżeństwem, czy celibatu, na to wszystko zawsze znaleźliśmy czas, żeby to wszystko dobrze omówić i myślę, że tym właśnie no zdobyłem to zaufanie, tak? Jakby też odkryłem przed nimi taki sens rzeczywiście tego nauczania Kościoła. Kościół, jeżeli ogłasza jakieś prawdy wiary, no to wszystko jest po coś, dla dobra człowieka, a nie przeciwko.

0: Ja nie wiem, w jakim duchu przekazuje wiedzę matematyczka czy matematyk, nie mam żadnego pojęcia. Natomiast katecheta pewnie porusza się w innej przestrzeni. Co ty chcesz im przekazać, co im przekazujesz?
1: Że Bóg jest miłością. I to jest chyba najważniejsze, żeby doświadczyli tej miłości na co dzień, żeby odkrywali też piękno, radość, też swojej obecności w Kościele. No bo wiadomo, że ta relacja z Panem Bogiem może przejawiać się na różne sposoby. No i w tej przestrzeni właśnie Kościoła katolickiego ta relacja objawia się właśnie poprzez Pismo Święte, poprzez liturgię i poprzez drugiego człowieka. I w tych trzech płaszczyznach chcę im właśnie to pokazać, żeby odczuli też radość z skorzystania właśnie z tych elementów naszej wspólnoty.
0: Liczyłeś kiedyś, ile przeprowadziłeś osób, albo ile klas od pierwszej do czwartej? Bo teraz liceum.
1: Oj nie, jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No uczę 21 lat, tak jak mówiłem. Musiałbym policzyć. No naprawdę co roku, no w tym roku mam niewiele godzin religii, bo tylko 7. Kurczę, może zacznę prowadzić.
0: No to 21 roczników wychodzi.
1: Tak, wychodzi 21 roczników, rzeczywiście. No niesamowite, teraz dopiero sobie to uświadomiłem.
0: A między wami są jakie relacje? To są relacje nauczyciel-uczeń, one są partnerskie, przyjacielskie. Jak byś je zdefiniował?
1: Myślę, że to też zależy od drugiego człowieka. W jakim sensie nauczyciel i jakikolwiek, myślę, że nie tylko katecheta w szkole, no nie chcę powiedzieć, że zastępuje uczniowi rodziców, ale gdzieś wspiera właśnie rodziców właśnie w tym poznawaniu świata. I to, o czym ja myślę teraz już po tych 20 paru latach bycia nauczycielem i też bycia katechetą, to chciałbym, żeby też odkrywali we mnie kogoś takiego, kogoś z rodziny, kto jest autorytetem czy przyjacielem. Myślę, że też pewne nasze relacje wypracowane tak po latach, no, można by było nazwać też relacjami przyjacielskimi, chociaż teraz coraz częściej obserwuję, że ci młodzi ludzie, owszem, jesteśmy w ich życiu tam przez te 3 kiedyś, a teraz 4 lata. I oni tak przychodzą i odchodzą. Gdzieś na pewno jesteśmy w ich pamięci. No przyjaciel to jest ktoś, kto zostaje na całe życie. Ja nie wiem do końca, czy ja zostaję na całe życie w ich pamięci. Ja no, staram się też o nich pamiętać i na pewno są dla mnie przyjaciółmi no, w tym znaczeniu, że, no, że zaufali mi, że zostali na tej lekcji religii, że znajdowaliśmy wspólny język, ale głównie chodzi mi o to właśnie, żeby traktowali mnie jako takiego, jakby to powiedzieć, świadka w wierze, wychowawcę w wierze, nie wiem. No.
0: Śledzisz czasem ich losy?
1: Czasem tak. No, w dobie social mediów to można podpatrzeć życie niektórych. Jak patrzę, to jestem z nich naprawdę bardzo dumny. Też tęsknię za tymi starymi czasami, ale też cieszę się właśnie, że gdzieś tam odnaleźli w swoim życiu swoją własną drogę.
0: No to wiesz, myśmy o tych relacjach powiedzieli. Być autorytetem w katechezie jest może ważniejsze niż w innych przedmiotach, bo tu się nauczę życia moralnego.
1: Tak, rzeczywiście. I nawet chyba więcej na katechezie jest tej moralności niż na lekcji, którą nazywamy godziną wychowawczą. Natomiast rzeczywiście, czy religia, czy etyka, bo też przez kilka lat uczyłem etyki, no to jest lekcja o moralności, o poznawaniu, właśnie rozpoznawaniu, co jest dobre, a co złe, o tym, dlaczego to jest dobre, dlaczego to jest złe. Tak, rzeczywiście taka lekcja w szkole jest bardzo potrzebna. Niezależnie od tego, czy mówimy o religii, czy o etyce, moim zdaniem jest potrzebna i widzę, że młodzi ludzie też potrzebują wyznaczenia takich jasnych kryteriów właśnie, co jest dobre, a co złe.
0: Czy bycie ojcem zmienia spojrzenie na młodych ludzi, na uczniów?
1: Tak. Tak, zmienia. Tak naprawdę w tym doświadczeniu ojca uczę się tak naprawdę tych relacji między uczniem a nauczycielem na nowo. Więcej rozumiem też. Więcej rozumiem też rodziców. Też bardzo często teraz jestem tym rodzicem po drugiej stronie, który przychodzi też na zebrania rodziców, tak, który kontaktuje się z innymi rodzicami, z nauczycielami, z dyrekcją. Też bardziej rozumiem rzeczywiście tą perspektywę rodzica i nauczyciela, no i ucznia przede wszystkim. No i dzięki temu też więcej wiem. Człowiek uczy się przez całe życie.
0: A w jakim wieku masz dzieci?
1: Ola ma teraz, skończyła 13 lat, Helenka będzie miała niedługo 12.
0: Jezus był chyba niezłym katechetą. To jest jakiś wzór dla ciebie?
1: Tak, rzeczywiście Jezus praktycznie rozmawiał z każdym człowiekiem. I to, co było w nim oczywiście też najpiękniejsze w nim podczas działalności publicznej, to to, że potrafił zawsze mądrze odpowiadać. Nieraz nam tak po ludzku tej mądrości brakuje, mnie też.
2: Przepraszam, że powiedział słowo, testowali go tam faryzeusze mocno.
1: Oj tak, i to nieźle. No to początki, wiesz, mojej edukacji, pracy w gimnazjum, to też trochę przypominały takie testowanie. Ale rzeczywiście też takie przykłady, no właśnie to jest piękne, że Pan Jezus nauczał poprzez przypowieści, czyli takie przykłady z życia. A tych przykładów z życia my, katecheci, nauczyciele religii, też mamy ich całkiem mnóstwo i też możemy nimi operować. Bardzo lubię też przy okazji omawiania zagadnień z Pisma Świętego, chociaż we fragmentach puścić moim uczniom film The Chosen. To jest też niesamowity serial, który też mocno na mnie wpłynął, ponieważ pomógł mi tak naprawdę rozumieć Ewangelię, zastanawiać się rzeczywiście nad Ewangelią, tak jak co tak naprawdę ci ludzie przeżywali w tamtych czasach, nie? Zawsze te rzeczy, które mi pomagają gdzieś w wierze, no staram się też i jakoś zaszczepić właśnie na ten grunt katechezy w szkole.
2: Czyli może inaczej niż na matematyce czy biologii, ty się dzielisz życiem.
1: Tak, to prawda. I myślę, że dlatego też katecheta szczególnie jakoś jest tutaj zmobilizowany do tego, żeby ciągle tą wiarę też rozwijać. My też mamy organizowane 2 razy w roku szkolnym właśnie szkolenia organizowane przez wydziały katechetyczne każdej diecezji. Mamy też rekolekcje. My też jako Stowarzyszenie Katechetów Świeckich organizujemy sobie wakacje, rekolekcje. Właśnie po to, żebyśmy też w tej wierze jakoś się dalej też formowali, żebyśmy cały czas mogli też i drugiemu człowiekowi pomagać w jego wierze.
2: Czego się uczy na katechezie? O Biblii, modlitwy, prawd wiary, etyki, liturgii Kościoła? Czego się uczy?
1: Wszystkiego po trochu. Ja w szkole średniej przede wszystkim na dobry początek uczę Biblii i to uczę również i tak, żeby później ta Biblia była przez nich łatwiej zrozumiana, na przykład na języku polskim. Też moim takim ulubionym tematem z racji właśnie na moje wykształcenie to jest liturgia. No i też mamy oczywiście i tematy moralne, i historię Kościoła, mamy oczywiście prawdy wiary, też staram się mówić o innych religiach, ale przede wszystkim też, żeby porównać, prawda, chrześcijaństwo do tych innych religii. No i oczywiście też, jeżeli oni mają jakieś pytania dotyczące na przykład, no nie wiem, właśnie celibatu księży, tak, czy jak wygląda finansowanie w Kościele, no to takich tematów też nie unikam.
2: Słuchaj, czy gdyby katecheci naprawdę do głębi byli przejęci swoją pracą, sądzę, że ty jesteś i bardzo wielu jest, ale przyjmijmy, że oni wszyscy są przejęci swoją pracą i że 100% uczniów chodzi na katechezę. Jaki byłby świat?
1: Zastanawiam się, czy byłby lepszy. Kurczę, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że im my bardziej staralibyśmy się stawać lepszymi ludźmi, my katecheci i...
2: Świadkowie.
1: Tak, świadkowie, no to też bylibyśmy też bardzo mocno narażeni na wyzwania tego świata. Wiadomo, że im człowiek bliżej Pana Boga, tym zły duch coraz bardziej też działa. Więc może ten świat wtedy przyniósłby jakieś nowe wyzwania. Dzisiaj tym wyzwaniem oczywiście jest to, żeby w ogóle ta lekcja religii pozostała właśnie w tej przestrzeni szkoły publicznej. No ja wierzę na przykład w moc modlitwy, tak? I wierzę, że gdyby innych ludzi przekonać właśnie do tego, żeby na przykład modlić się o pokój, to myślę, żeby ten pokój na świecie naprawdę został wymodlony.
2: Moim gościem był dziś Tomasz Sypniewski, katecheta, członek Stowarzyszenia Katechetów Świeckich,
0: uczestnik inicjatywy Tak dla religii i etyki w szkole. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kasper Kowalczyk.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Zmiłuj się nade mną, Panie,
2: i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Wśród nocy
2: błogosławcie Pana.
1: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósł się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
1: Ta Ewangelia dobrze nam znana. Tu Piotr, który pyta o granice przebaczenia. Czy jest jakiś moment, w którym już nie mamy obowiązku miłosierdzia? A Jezus odpowiada liczbą, która jest konkretnym symbolem i nawiązaniem do Księgi Rodzaju. 77 razy. To historia Kaina i Lameka. Tam ta zemsta miała być 77 razy większa od zbrodni. A Jezus to zupełnie odwraca. Mamy nie mnożyć zemstę, tylko przebaczenie. I dlatego ta przypowieść o niewyobrażalnym długu, 10 000 talentów, to tego się nie da ani zarobić, ani spłacić w ciągu jednego życia. A Jezus mówi o naszym długu wobec Boga. Bo my też żyjemy dzięki łasce, której my swoimi czynami nie jesteśmy w stanie. Tylko Jezus zwraca uwagę na pewien paradoks, że my, którym darowano wszystko, bardzo często nie potrafimy darować niewiele. 100 denarów, no konkretny dług, ale na pewno jest wobec 10 000 talentów, no coś niewielkiego. Tak często wygląda nasze życie. Prosimy Boga o miłosierdzie dla nas, no a dla innych mamy tylko sprawiedliwość. Więc ta dzisiejsza Ewangelia, może warto usłyszeć to zdanie, to ostatnie słowa: jeśli każdy z was nie przebaczy z serca. To nie chodzi o przemilczenie jakiejś krzywdy, ale o serce. A więc serce, które w Biblii jest miejscem podejmowania decyzji, czyli oddać sąd Panu Bogu. To, czy naprawdę spotkałem Boga, to nie jest pokazywane w tym, że się modlę, czy jestem pobożny, ale w jaki sposób traktuję człowieka, który mnie zranił.

0: Mietrzewiej. Radio Warszawa. 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
3: Dobry wieczór Państwu, bardzo serdecznie witam. Dzisiaj ze mną czwórka gości. Pani Joanna Wąsik, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Pan Piotr Rybicki.
5: Dzień dobry.
3: I Państwo Zadrożni. Ała i Krzysztof.
6: Witam. Dzień dobry.
3: Ja jeszcze nie powiedziałam, jaka wspólnota tutaj dzisiaj jest z nami w Radiu Warszawa, chociaż właściwie z tego powodu, bo to nie jest taka wspólnota określona z jakiejś takiej nazwy formalnej, ale tak jak ustaliliśmy z Państwem, Państwo są wspólnotą. Są wspólnotą, która pod takim hasłem się, można powiedzieć,
5: zawiązuje.
3: Zawiązuje, właśnie. Państwo są, może być, katechistami. I to jest jakby Państwa przynależność taka wspólnotowa. Są Państwo osobami, których pragnieniem jest to, żeby ta wiedza o Panu Bogu szła w świat, ale nie tak jak w przypadku katechetów, tak? To warto jest rozróżnić to, że Państwo nie są katechetami, tylko Państwo są katechistami. I teraz może dwa słowa na ten temat. Pani Joanno, Pani jest od 9 lat katechistą czy katechistką?
4: Katechistką, tak.
3: Katechistką, tak.
4: Od 9 lat.
3: Od 9, tak? Od 9 lat. No to już jest kilka lat doświadczenia i jakiegoś takiego rozeznania też tej swojej drogi.
4: Tak.
3: I też wiedzy dużej, którą pani ze sobą też do tego studia przyniosła, więc może dwa słowa na temat, czym są katechiści. Kim są katechiści?
4: Tak jak pani powiedziała, katechista nie równa się katecheta, ponieważ katecheta to jest osoba, która pracuje w szkole, prowadzi katechezę szkolną, pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną. Natomiast katechiści to są osoby, które zdecydowały się nieodpłatnie, tak bym powiedziała, jako powołanie, jako misję, prowadzić katechezy dla dorosłych, katechezy parafialne, co wpisuje się w taki nurt, który obecnie jest w Kościele, żeby świeccy bardziej włączali się w życie Kościoła, byli nie tylko biorcami, ale również dawcami. No i w ten sposób mieli szansę wypełnić tę misję, jaką otrzymują na Chrzcie Świętym, kiedy otrzymują misję kapłańską, prorocką i królewską. Więc to jest właśnie realizacja tej misji prorockiej. Kiedy my głosimy Ewangelię, to do czego Pan Jezus wezwał wszystkich ludzi, misja kapłańska, prorocka. Księża są kapłanami takimi, którzy są w sposób specjalny powołani do głoszenia Ewangelii. To jest kapłaństwo służebne jednocześnie, natomiast my jesteśmy kapłanami na mocy kapłaństwa powszechnego. I odpowiadając właśnie na taką potrzebę Kościoła, zdecydowaliśmy się być tymi katechistami świeckimi, którzy prowadzą w parafiach katechezy parafialne dla dorosłych, przede wszystkim sakramentalne. Przygotowanie do chrztu, do bierzmowania i do komunii świętej, do pierwszej komunii.
3: Ale czy to znaczy, że Państwo przygotowują dorosłych do tego, żeby oni mogli przystąpić do tych sakramentów, których w dzieciństwie z jakiegoś powodu jakby nie przyjęli?
4: Przygotowujemy rodziców dzieci, które mają przystąpić do pierwszej komunii świętej, po to, żeby dzieci mogły być przygotowane w sposób bardzo dobry przez rodziców. To wypływa z takiego przekonania, że najlepszymi katechetami, nauczycielami wiary dla dzieci są rodzice właśnie. Przede wszystkim poprzez własny przykład, poprzez to, że to są osoby najbliższe. I my przygotowujemy rodziców do tego, żeby wiedzieli, co i jak powiedzieć dzieciom. Prowadzimy też katechezy przedchrzcielne, czyli przed pierwszym chrztem dla rodziców i dla rodziców chrzestnych. To jest takie przypomnienie, takie właśnie wprowadzenie w to, czym jest sakrament chrztu. Dla młodzieży katechezy do bierzmowania, ale również i dla dorosłych. Także tutaj na terenie Katedry Warszawsko-Praskiej odbywa się dwa razy w roku takie przygotowanie do bierzmowania. I jedną z katechez, z tego cyklu katechez prowadzą właśnie katechiści.
3: Mhm. Ale czy zdarza się też, że Państwo przygotowują jako katechiści dorosłe osoby, które chciałyby przystąpić do sakramentów, do których nie przystąpiły w dzieciństwie, bo są różne sytuacje, prawda, w życiu.
4: Zdarza się, rzadko, ale to się zdarza, tak. Mhm.
3: Dobrze, to pani Joanna, która tutaj od 9 lat posługuje jako katechistka, teraz zabierała głos, a może teraz zapytam państwa, katechistów, małżeństwo, państwa zadrożnych, którzy od roku w tej roli katechistów są. Jak państwo się znaleźli na tej swojej drodze? Jak się państwo w ogóle dowiedzieli o takiej możliwości? Dlaczego państwo zapragnęli tymi katechistami pozostać?
1: No to się zaczęło kilka lat temu, jak byliśmy jeszcze w naszej wcześniejszej wspólnocie. Zrodziło się z tego, że generalnie chcieliśmy jakoś posługiwać, no bo jak żyjemy sami wiarą, no to ciężko to zachować dla siebie. Tym bardziej jak się żyje we wspólnocie, no to tym bardziej jest potrzeba, żeby też sposób jakiś taki dobry, uporządkowany reprezentować Pana Jezusa tutaj, gdzie my jesteśmy. Tutaj widzę, że żona chce coś dopowiedzieć.
3: No proszę, tak, dopowiadać oczywiście.
6: Tak. Tak jak Asia już powiedziała, rzeczywiście tak jakby Jezus nam powiedział, dał nam misję, żebyśmy szli i uczyli, tak, żeby ta Ewangelia była głoszona. Więc postanowiliśmy, że pójdziemy też tym szlakiem, bo jesteśmy uczniami Jezusa. Jeżeli uczniami Jezusa, to też robimy to, co robił Jezus. Więc On szedł do narodu, szedł do zwykłych ludzi i po prostu głosił zbawienie, w którym jakby zbawienie w Nim, tak? I nie możemy tego zachować dla siebie, tylko chcemy właśnie, żeby inni też to zbawienie otrzymali. Więc taka była nasza motywacja.
1: Tak, a jak się tam znaleźliśmy, to jest bardzo ciekawe, bo nasz znajomy też był bardzo taki, tak to powiem, gorliwy w tym temacie i zachęcił nas, chodźcie, pójdziemy wszyscy razem. Był jeszcze jeden z nas znajomy, no my się zapisaliśmy, ale jak się okazało, ten znajomy, który nas zapraszał, nie zapisał się.
3: Jak to często... Zostaliście państwo bez znajomego zapisani.
1: Tak.
3: O tych zapisach to jeszcze opowiemy, o co to chodzi z tymi zapisami, ale jeszcze chciałabym tutaj oddać głos panu Piotrowi obecnemu tutaj z nami w studiu, ponieważ pan jest rodzicem, który był katechizowany, ale myśli tak. Pan, to już się dowiedziałam o tym, żeby zostać również katechistą w przyszłości.
7: No, zostałem zaproszony do tej roli, natomiast jako ojciec sześciorga dzieci, piąte moje dziecko, Marysia, uczestniczyła, zresztą pozdrawiam moją rodzinę w domu, która mnie pewnie teraz słucha, szczególnie Marysię, która uczestniczyła właśnie w tej katechezie, którą ja z kolei głosiłem w domu po spotkaniach akurat z Joanną i miałem przyjemność uczestniczyć w tej naszej takiej małej wspólnocie. Jest to o tyle ciekawe, że podczas wcześniejszych doświadczeń sytuacja wygląda tak, że zwykle rodzice w kościele mają spotkanie z księdzem, które odbywa się no pewnie w takich godzinach wieczornych, wszyscy są zmęczeni i tak dalej. Natomiast tutaj dedykowane spotkanie w takiej małej wspólnocie 10-osobowej, gdzie razem możemy wymienić się swoimi troskami, łączyć się właśnie tak wspólnotowo, troszeczkę się przemodlić. Mamy ten klimat, żeby poznać te najważniejsze prawdy wiary, żeby sobie przypomnieć o nich, a potem móc z dzieckiem popracować. Dostajemy fantastyczny podręcznik, świetne materiały. Dzieci bardzo chętnie chcą współpracować. Pamiętam, że Marysia nieraz się dopominała, tato, kiedy będziemy mogli następną lekcję przerobić. Także powiem szczerze, doświadczenie bardzo ciekawe i muszę powiedzieć, że kto nie doświadczył, to powinien koniecznie spróbować. Będąc rodzicem, w tej roli razem z dzieckiem. Także bardzo fajna rola, polecam.
3: No właśnie, bo często rodzice myślą sobie, to jest rola katecheta, księdza, siostry zakonnej, żeby przygotować moje dziecko do sakramentu, ale myślę, że no po pierwsze to jest takie delegowanie zadań, które tak jak pani Anna powiedziała, tak naprawdę lepiej się realizuje, jeżeli to rodzic robi, ponieważ rodzic jest tym pierwszym nauczycielem i autorytetem też dla dziecka, prawda? I ta nauka przez przykład też poprzez przykład takiego zaangażowania rodzica w tą tajemnicę wiary i w odkrywanie tej wiary jest istotny. Ale też to, co pan powiedział, myślę sobie, że budowanie relacji z dzieckiem podczas wspólnego studiowania, prawda?
7: No to są też gry zabawy. Trzeba pamiętać, że tutaj wszelkiego rodzaju łamigłówki, krzyżówki, zadania. Dziecko bardzo chętnie właśnie nawiązuje taki kontakt i rodzic rzeczywiście ma szansę z dzieckiem wejść w taką bliską relację, a jeżeli to jest relacja razem z Bogiem, no to jest naprawdę fantastyczna relacja i taka troszeczkę inna forma możliwości obcowania z wiarą niż na co dzień w lekcjach katechizmu, które dzieci na lekcjach religii mają.
3: Czyli rekomenduje pan, panie Piotrze,
7: zdecydowanie, powiem szczerze, z przyjemnością rekomenduję każdemu rodzicowi udział.
3: Proszę państwa, to teraz chwila muzyki dla państwa. Dla nas chwila na jakąś taką refleksję, jeszcze wymienienie się poglądami i za parę chwil już do państwa do nas zapraszamy. Będziemy kontynuować rozmowę o katechistach.

0: Czas wspólnot.
1: Serdecznie Państwa raz jeszcze witam. Randa Ombach przy mikrofonie w naszej audycji Czas Wspólnot. Dzisiaj czworo gości, których już Państwu przedstawiłam, ale mogę przedstawić raz jeszcze. Pani Anna Wąsik, pan Piotr Rybicki i Państwo Zadrożni, pani Ała i pan Krzysztof, katechiści albo ci, którzy myślą o tym, żeby zostać katechistą ze względu na bardzo budujące doświadczenia bycia rodzicem katechizującym swoje dziecko. Już się pytałam Państwa, jak się stało, że Państwo zostali katechistami, jak to się zaczęła ta podróż. I zaczęłam się zastanawiać jeszcze nad tym, jak to jest być katechistą, bo tutaj pani Ała bardzo pięknie powiedziała o tej misji takiej, prawda? O takim wręcz powołaniu, wezwaniu do tego, żeby tym katechistą zostać. A państwo teraz już mając to doświadczenie, czy dziewięcioletnie, czy roczne, już państwo coś o tym więcej wiedzą niż wtedy, kiedy czuli się państwo jakoś zaproszeni przez Pana Jezusa do wejścia w tą, na tą drogę misji. Jak państwo teraz, po tym czasie swojej posługi, jak państwo widzą to swoje miejsce i co państwo słyszą od ludzi, z którymi państwo się kontaktują, z którymi państwo, do których państwo z tą katechezą przychodzą?
2: To ja mogłabym powiedzieć.
1: Pani Ała.
2: Bo już tutaj rozmawialiśmy o tym, jak rodzic odbiera tą katechezę i to było piękne świadectwo. My też po roku prowadzenia katechezy usłyszeliśmy od rodziców, których my katechizowaliśmy, też takie piękne świadectwo, że w końcu usłyszeli, co dziecko mówi na temat tych wszystkich zagadnień o wierze, o Bogu, o Jezusie, o grzechu, więc to było bardzo budujące relacje między rodzicem a dzieckiem. Też z naszej perspektywy my na przykład wszystkie te katechezy próbowaliśmy jakby prowadzić w duchu takim, żeby pokazać rodzicom, że Bóg jest miłością, że On jest dobrym ojcem i przez wszystkie tematy katechez właśnie próbowaliśmy ten temat tak jakby też pokazać, że Bóg jest miłością i On bardzo dobrym ojcem jest dla każdego. Bardzo nas poruszyło na końcu, jak rodzice zaczęli nam mówić, że w końcu zrozumieli, że oni nie są na przegranej pozycji, że nie jest z nimi tak źle, więc to nie tylko dla dzieci było dobrym, tak też dla rodziców, tak, że oni jako też dzieci Boga zrozumieli, że mają Ojca dobrego, miłosiernego i to dla nas było pięknym takim świadectwem.
1: Czy państwo też potrafią nie tylko przekazać jakąś wiedzę, która jest potrzebna rodzicom później do katechizacji swoich dzieci, ale też tak troszkę nawet przedstawić sposób widzenia pewnych kwestii związanych z wiarą, jakichś takich czasami wyniesionych z dzieciństwa, z jakiejś swojej pewnie katechezy szkolnej i trochę odwracają państwo ich obraz widzenia.
2: Bo dużo osób też myśli o tym, że Bóg jest taki karzący, On tylko czeka, aż my tam grzechy zrobimy, żeby nas skarać z tego i tyle. A my chcieliśmy właśnie pokazać takiego Boga, którego my też znamy, tak? Że ten Bóg, który kocha i który zawsze jest z nami i chce nam pomóc w każdej sytuacji. Tak jak dobry ojciec, tak jak nasz Piotr.
1: Czyli ta katecheza dorosłego, ona ma ogromne znaczenie, dlatego że ona też pozwala tym osobom, które wyniosły swoją wiedzę religijną sprzed wielu lat, ze szkoły podstawowej często, bo czasami ta katecheza kończy się na szkole podstawowej, chyba że ktoś jeszcze się tam, że tak powiem, doczekał bierzmowania i musiał przejść jeszcze jakiś dodatkowy etap swojej edukacji religijnej, ale często tak jest, że mamy te wiadomości sprzed wielu, wielu lat, sprzed kilkudziesięciu lat. I jednak ten obraz Boga w nauczaniu sprzed kilkudziesięciu lat to jest troszkę inny obraz Boga niż ten, który my teraz prezentujemy. Tak jest, pani Anno?
3: To zależy. Wiele moich znajomych osób mówi właśnie tak, jak tutaj powiedziała pani, powiedziała Ała, że często to jest obraz Boga takiego surowego, karzącego, który czyha na to, żeby przyłapać człowieka na grzechu. I rzeczywiście wiele osób, które znam, tak mówi. Natomiast ja chyba miałam szczęście duże, bo mnie przygotowywała do pierwszej komunii świętej siostra Alicja Felicjanka. I pamiętam, że ona właśnie zawsze mówiła, że Bóg jest miłością. To, że ja byłam przekonana, że Bóg jest miłością, to ona mi to tak zaszczepiła. I potem byłam zaskoczona, kiedy ktoś mówił, że jest inaczej, że był inaczej uczony tej religii. Także myślę, że ja miałam duże szczęście, a ci, którzy takiego szczęścia nie mieli, to właśnie dzięki tym katechezom mają szansę dowiedzieć się, że jednak Bóg jest inny niż kiedyś tam dawno temu im powiedziano, czy pokazano takiego Boga w krzywym zwierciadle, Boga złośliwego, Boga okrutnego, Boga czyhającego. To jest nieprawdziwy Bóg. To nie jest nasz Bóg chrześcijański. I my pragniemy właśnie pokazać jak największej ilości ludzi, że ten Bóg to jest taki, jak nam pokazał Pan Jezus, jakiego Ojca nam pokazał w Ewangeliach.
1: Panie Piotrze, a Pana obraz Boga, czy zmienił się poprzez katechezę, tutaj spotkania z katechistami i przygotowaniem, jakąś taką pewnie też pogłębioną refleksję, którą musiał Pan, chcąc, nie chcąc, ale pewnie bardziej chcąc, przejść, przygotowując swoje dziecko do pierwszej Komunii Świętej?
0: Tak, to znaczy na pewno dla rodziców, którzy nie formowali się w żadnej wspólnocie, no to było odkrywcze, to widać było po minach. Natomiast w moim osobistym przypadku, ze względu na to, że jestem uczestnikiem jednej ze wspólnot domowego kościoła, no to gdzieś ta formacja tutaj raczej tego obrazu nie zmieniła, ugruntowała i mogłem również się wymienić doświadczeniami, które, że tak powiem, w toku dotychczasowej wiary zostały wyprostowane i mogłem też przepracować z dziećmi. Natomiast tą główną wartością tych spotkań to było to, że wszyscy razem mogliśmy się zanurzyć w naszych problemach, wymienić się refleksjami i gdzieś zanurzyć, powierzyć opiece i zobaczyć, że nawet w trudnych sytuacjach możemy sobie nawzajem pomóc, a w szczególności no, liczyć na tą Bożą pomoc, miłosierdzie. I właśnie tutaj Joanna z takim obrazem Boga przyszła, Boga miłującego, miłosiernego, który jest w stanie odczarować każdą rzeczywistość, nawet w sytuacjach, które zdawałyby się już doprowadzać do pewnych ścian. Każdy w życiu jako rodzic, pewnie jakaś presja finansowa, zawodowa i tym podobne problemy odciskają piętno, w tym również na wierze. Natomiast tutaj taka otwartość, podejściu do krzyża, utuleniu, pokazaniu no, takiego swojego nagiego oblicza, kim jesteśmy, i takie czyste proszenie o pomoc i skupienie się na tej modlitwie powoduje, że właśnie wówczas ta prawda jest czysta, niezachwiana i możemy w niej stanąć i wraz z dzieckiem też taki dialog przeprowadzić, również małżeński, stanąć w tej prawdzie i właśnie razem wspólnie zastanowić się, w jaki sposób skierować nasze kroki, aby no, gdzieś tym problemem się zmierzyć. Także te spotkania, poza takim wymiarem czysto katechizującym, miały też taki wymiar ludzki. To pogłębienie relacji, nawiązanie wspólnoty, no było tą wartością, która też pewnie emanowała potem w życiu rodzinnym, bo każdy wyniósł jakąś refleksję każdego z rodziców, którzy się dzielili w trakcie tych spotkań. Także to jest taka wartość nie do przecenienia.
1: Tak właśnie, cieszę się, że to też wybrzmiało, bo to, co Państwo mówią, to wydawałoby się, że skupiamy się bardziej na tym takim elemencie merytorycznym, elemencie związanym z nauczaniem, ale to, co Pan Piotr powiedział właśnie, że to był ten element taki czysto ludzki, taki więziotwórczy tej wspólnoty Państwa, która się zawiązała na czas roku, tak? Tak? Bądź dwóch lat. To zaraz pewnie Pani Joanna jeszcze więcej o tym powie, ale jakby już tutaj ten komponent takiej wspólnotowości zaistniał. To, o czym Pan Piotr tak pięknie też powiedział. To jest istotne. To może Pani Joanno, mamy jeszcze teraz półtorej minuty, to może dwa słowa na temat tego, jak wygląda formacja w tej wspólnocie, żeby zostać katechistą.
3: Żeby zostać katechistą, należy się napisać najpierw na kurs pierwszego stopnia, to jest studium wiedzy biblijnej i teologicznej. W czasie tego kursu dowiadujemy się, co mówić o Jezusie. Ten kurs odbywa się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Następnie jest kurs drugiego stopnia, już dla katechistów parafialnych, i wtedy można się dowiedzieć, jak mówić o Jezusie. I ten kurs składa się z zajęć teoretycznych z zakresu pedagogiki, psychologii, katechetyki, komunikacji, teologii pastoralnej. Są też warsztaty. Każdy kandydat na katechistę musi wziąć udział w cyklu kateches jako słuchacz, ale musi później też stopniowo zacząć prowadzić. Najpierw włącza się wprowadzenie tych kateches, a potem musi samodzielnie poprowadzić. Jeżeli przejdzie pozytywnie przez ten etap takiego formowania się jako katechista, otrzymuje misję kanoniczną od biskupa na okres roku i może później samodzielnie głosić katechesy.
1: Czyli może być takim katechistą, jak pani Joanna jest i państwo tutaj zadrożni. Tak. No i być może pan Piotr, jeżeli będzie chciał tą drogą dzielenia się swoją wiarą, wiedzą o Panu Bogu iść dalej, też będzie mógł się dalej formować. Proszę państwa, do tej rozmowy za chwilkę wrócimy, pewnie troszkę więcej jeszcze informacji będzie i o tym kursie, i dalej o tym, o tej misji katechisty państwu opowiemy, a tymczasem zapraszamy na muzykę.

0: Czas wspólnot.
1: Wracamy do naszej rozmowy o katechistach. Dlaczego o tym też mówimy teraz? Z tego względu, że no po pierwsze rok szkolny się zaczął i edukacja naszych dzieci rusza. I ta nauka religii jest istotna i dla dzieci, ale też w tym kontekście, o którym Państwo dzisiaj mówią, czyli o takiej katechezy dla dorosłych, którzy przygotowują swoje dzieci, też jest istotna, tym bardziej, że z tego, co już wiem, w niektórych szkołach ruszają takie wstępne przygotowania prowadzone, czy spotkania prowadzone przez księży proboszczów z rodzicami, właśnie których dzieci się będą przygotowywały do pierwszej Komunii Świętej, więc jakby jest teraz też trochę czas, żeby pomyśleć o tym, jak to przygotowanie mojego dziecka do katechezy ma przebiegać i właśnie Państwo też mogą pomóc tym rodzicom, którzy chcieliby się zaangażować w proces przygotowania swoich dzieci do pierwszej Komunii Świętej i też są takie katechezy w szkołach prowadzone, ale jeżeli Państwo jako rodzice chcieliby jakoś tak mieć poczucie większego wpływu na to, żeby to dziecko było przygotowane zgodnie z jakimiś takimi też Państwa marzeniami, że to ma być naprawdę przygotowanie dziecka do spotkania z kimś wyjątkowym, że to nie jest tylko taka uroczystość, która się wiąże z uroczystym obiadem rodzinnym czy z jakimiś prezentami, tylko to ma być coś naprawdę wyjątkowego i żeby chyba było wyjątkowe, to też to, co Pan Krzysztof, jakoś tak mi to brzmi, co Pan powiedział o tej relacji z dzieckiem i tym przygotowaniem dziecka samemu przez rodzica do pierwszej Komunii Świętej, to jest bardzo istotne i myślę, że Państwo jako katechiści też właśnie mogą pomóc odpowiedzieć na te pragnienia rodziców, którzy nie wiedzą za bardzo, jak to dziecko przygotować, tylko pytanie, w jakim to jest w ogóle systemie, jak to się odbywa, jeżeli ktoś nas słucha teraz, nie tylko ten, kto chce być katechistą, zaraz ten wątek jeszcze dokończymy, to zaraz będziemy też mówić o tym, jak, co zrobić, żeby móc skorzystać ze wsparcia katechistów, gdzie i jak te spotkania się odbywają. Ale to tak, żeby jakieś Państwa wyprzedzić, pytania, które może się Państwu pojawiają. Zakończymy jeszcze teraz ten wątek związany z rekrutacją na kurs dla tych osób, które właśnie chcą być katechistami, które chcą, tak jak Pani Ała powiedziała, tą swoją misję ewangelizacyjną jakoś w sobie pielęgnować i wychodzić z nią na zewnątrz. Pani Joanna powiedziała o zapisach, które odbywają się i gdzie można się zapisać i jak?
2: Można się zapisać osobiście jadąc na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Trzeba wypełnić odpowiednie dokumenty. Jest taki arkusz do pobrania, kwestionariusz, który należy wypełnić i złożyć go. Potrzebna opinia od księdza proboszcza albo...
1: A czy te wszystkie informacje są gdzieś umieszczone?
2: Tak, są umieszczone na stronie www.katechiści.pl. Tam jest historia katechistów, jak to się zaczynało, kto wpadł na pomysł, jak to przebiegało. Tam są też informacje dokładne na temat kursu. Są już podane dokładne daty, dni, kiedy one się będą odbywały. Jest podana cena. To jest 760 zł za cały rok, płatne w dwóch
1: ratach. To jest taka symboliczna cena, na którą każdy może pozwolić. Bardziej zwrot kosztów, prawda?
2: Tak, dlatego, że profesorowie, doktorzy, profesorowie, którzy wykładają, to są zarówno osoby świeckie, jak i duchowne, bardzo dobrze przygotowani, naprawdę bardzo dużo takich wspaniałych rzeczy można od nich usłyszeć. To jest takie i uporządkowanie wiedzy, i zdobycie nowej wiedzy. I robią to naprawdę tak prawie, że charytatywnie. To może rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, jest zwrot kosztów, bo na pewno na tym nie zarabiają. Mhm.
3: Tutaj chciałem właśnie też dodać, myślę, że warto podkreślić, że jak pani tutaj powiedziała, profesorowie, doktorzy na tym kursie to są też osoby już bardzo doświadczone, które dzielą się wiedzą nie taką bardzo, jak to na zwykłych gdzieś studiach są, że trzeba gdzieś program, tak powiem, może potocznie odbębnić, tylko dzielą się takimi smaczkami, dzielą się takim właśnie taką kwintesencją, więc oni bardzo dzielą się tym, czym żyją, z taką pasją i to wtedy też nas automatycznie bardziej zaraża, że my często przychodziliśmy na te zajęcia, wręcz nie mogliśmy mogliśmy się już ich doczekać, więc to była też taka ciekawa, inna perspektywa, która się zawsze gdzieś kojarzy ze studiami jakimiś, a my tutaj tak wyczekiwaliśmy się, zastanawialiśmy, ojejku, już koniec, jaka szkoda.
1: Mhm. Czyli to jest zachęta dla tych państwa, którzy czują w sobie taką misję ewangelizacyjną i chcą pomóc, czegoś się dowiedzieć po to, żeby pomóc potem innym poznawać tego Pana Jezusa. I to garść informacji już jest, bo zapisy ruszyły i warto skorzystać z takiej możliwości. Pewnie we wrześniu te zapisy będą trwały.
2: Na
1: dlatego
2: pewno
1: teraz
2: do końca
1: się też spotykamy,
2: września,
1: żeby o tym rozmawiać.
2: Tak, ale w październiku.
1: Teraz może tylko jeszcze powiem.

0: pierwszy. W tej chwili jest nas 67 osób. Także ja niektórych katechistów już w tej chwili nie znam osobiście, ale nasz ksiądz profesor Tomasz Wielebski, który jest naszym opiekunem, bardzo dba o to, żebyśmy jednak się poznawali i tą wspólnotę zawiązywali. Także mamy spotkanie formacyjne na miejscu, zazwyczaj na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale mamy za sobą już i rekolekcje dwudniowe, gdzie wyjechaliśmy i też ksiądz dyrektor szkoły katechetycznej z Poznania wygłaszał dla nas konferencje bardzo takie ciekawe, interesujące, też pogłębiające. Więc formujemy się, poznajemy się osobiście, na przykład Ałę i Krzysztofa poznałam właśnie rok temu na takich rekolekcjach.
1: Mhm. Czyli to jest ten element wspólnotowości, który każdego studenta przyszłego też nie ominie i to bardzo dobrze, bo człowiek wtedy czuje się częścią takiego większego dobra i może też spotkać ludzi o podobnych wartościach, o podobnych potrzebach i właśnie z nimi wspólnie katechizować, a jednocześnie mieć tą grupę taką swoją własną.
2: No i to jest grupa wsparcia też, bo wiadomo, że czasami są jakieś sytuacje, kiedy trzeba sobie nawzajem pomóc. My też wymieniamy się jakimiś metodami aktywizującymi, bo też chcemy, żeby nasze katechezy były atrakcyjne dla rodziców, żeby jakoś zachęcić, zainteresować i są naprawdę to bardzo interesujące rzeczy i wymieniamy się wiedzą, wymieniamy się też wsparciem. To ważne, kiedy nie czujesz się sam w swojej misji i to na pewno pomaga nam wszystkim.
1: Ostatnie 2 minuty zostały naszej rozmowy. Czas bardzo szybko płynie.
3: Dodam, że katechezy prowadzone są w małych grupach i komunikacja i forma jak gdyby przypominania o tych spotkaniach, które odbywają się raz w miesiącu, jest tak prowadzona, że każdy czuje się komfortowo. W sytuacji, że któryś rodzic nie może przyjść na dane spotkanie, to może do innej grupy, która ma spotkanie właśnie w innej godzinie czy innego dnia. Więc to jest naprawdę bardzo dogodne, wygodne. Osoby prowadzące, tutaj akurat miałem przyjemność być prowadzonym przez Joannę, dają bardzo duży komfort taki rodzicom, żeby czuli się swobodnie, mogli wymieniać doświadczeniami i właśnie w sytuacjach, w których nie mogą uczestniczyć, no to bez problemu mogą daną lekcję przejść w innej grupie. Więc to jest naprawdę...
1: duży komfort.
3: Tak, zdecydowanie tak. Mhm.
2: I takich katechez my mamy 8 raz na miesiąc. Katecheza trwa przez godzinę, więc to też nie jest jakiś długi czas, tylko godzinka na miesiąc, warto ją spędzić, dlatego żeby pomóc swojemu dziecku. I też to jest nawiązanie relacji rodzice a dziecko. Uważam, że to wartościowy czas dla każdego. Mhm.
0: Ja chciałabym powiedzieć, że taka jedna z pięknych rzeczy, które usłyszałam od jednej mamy, to powiedziała, że początkowo była sceptycznie nastawiona do tych katechez, ale dziecko bardzo chciało robić ćwiczenia z podręcznika i że jak zaczęła robić, sama się zaciekawiła i że się nawróciła cała rodzina. A ona poszła po wielu latach do spowiedzi.
1: No to rzeczywiście piękne świadectwo. No cóż, w takim razie tym bardzo pięknym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Państwo Ała i Krzysztof Zadrożni, pan Piotr Rybicki i pani Joanna Wąsik byli państwo i moimi gośćmi.
4: Dziękuję.
1: Dziękuję państwu za rozmowę, dziękuję wszystkim państwu, którzy słuchali naszej audycji. Mam nadzieję, że wśród państwa znajdą się osoby, które zdecydują się zostać katechistami. No i dziękuję oczywiście Wojtkowi Dąbrowskiemu za zrealizowanie naszego programu. Kłaniam się państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
5: Czas wspólnot.
6: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Piotr szedł po falach jeziora, choć było to przeciwko prawu ciążenia. Szedł, bo patrzył w oczy Chrystusa, gdy zwątpił, gdy stracił z mistrzem osobisty kontakt, zaczął tonąć i spotkał go wyrzut: czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś małej wiary? Na przykładzie Piotra widzimy, jak ważna jest w życiu duchowym osobista łączność z Chrystusem, którą trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez modlitwę. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy. Czytajcie i rozważajcie Słowo Boże. Umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie Eucharystii. Zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego i apostolstwa w młodzieżowych wspólnotach, zespołach, ruchach, organizacjach kościelnych, których jest teraz wiele w naszym kraju.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 165 i 166. Rodzina i ludzie młodzi. Społeczne warunki nadziei. Rodzina jest podstawowym dobrem społecznym. Oparta na trwałym związku mężczyzny i kobiety, stanowi ona pierwsze środowisko, w którym każdy rozwija swoje możliwości, uświadamia sobie własną godność i uczy się pierwszych form prawdy i dobra, interioryzując nawyki przygotowujące do życia społecznego. Jako pierwsza naturalna społeczność, obdarzona prawami pierwotnymi, rodzina jest podstawową i niezastąpioną komórką wszelkiego zorganizowanego życia wspólnotowego. W konsekwencji, gdy priorytety polityczne i wielkie decyzje gospodarcze spychają rodzinę do roli marginalnej lub drugorzędnej, zagrożony zostaje autentyczny rozwój całego ciała społecznego. Rodzina jest jednak kruchym dobrem społecznym, które bezpośrednio odczuwa skutki transformacji ekonomicznych i technologicznych, zmieniających świat pracy i które domaga się wsparcia kulturowego, prawnego i ekonomicznego. Powszechnie znany jest niszczący wpływ bezrobocia i niestabilności zatrudnienia na tkankę rodzinną. W krótkiej perspektywie obniżanie kosztów pracy lub maksymalizowanie wydajności finansowej może wydawać się korzystne, dłużej podważa jednak same podstawy współżycia społecznego. Podczas gdy popada się w zachwyt nad sukcesami technologicznymi, struktura społeczna ulega stopniowej erozji, niczym niszczona przez cichego wirusa.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: Niezależnie od tego, jakie uroczystości przeżywamy, nieraz są tak wymowne, tak wielkie, czy to rocznice, czy też wydarzenia bieżące, że gdzieś mamy taką ogromną pokusę, żeby się skoncentrować zaraz na początku, na tych uroczystościach, żeby o nich mówić, żeby je głosić, propagować, żeby uczynić je centrum naszego rozważania. Otóż nie taka jest kolejność. Ilekroć przychodzi nam korzystać z tej łaski, kiedy jesteśmy na Eucharystii albo na innym spotkaniu modlitewnym i czyta się Słowo Boże. A lepiej byłoby powiedzieć, kiedy mamy wielką łaskę słuchania Boga samego, bo poprzez tych dzisiejszych autorów, Ezechiela, Pawła, Mateusza, oni byli tylko narzędziem, ale to Bóg przemówił do nas. I to jest, kochani, to, na co powinniśmy w pierwszej kolejności zwracać uwagę, a potem napełnieni Słowem Bożym, jakby mając inne patrzenie, inne myślenie, inną jakby pracę naszego serca, wtedy dopiero patrzmy przez perspektywę na naszą codzienność, na naszą praktyczną codzienność.
1: Dobre słowo pasterzy.